Reklama. Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smash Stock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura,

0: Natura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Śląska Rzeszów.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smash Stock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
4: I po reklamie.

0: głowie pas.
1: Reklama.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smash Stock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
5: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smashstock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
6: I po reklamie.
7: Hity na czasie.
8: Na czasie.
9: Numer 1 w Rzeszowie.

Radio S.A. No hesitation if you step, you get a race.

0: Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób

0: dostosowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl. Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smashstock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość. Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
2: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa

0: Karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja. Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smash Stock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki, grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
3: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
4: A jak to wpływa na państwa codzienność?
3: Ciągle coś się nie domyka.
2: Albo zgrzyta.
5: Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
4: Proszę pana, bo tam są drzwi.
6: Polskone Porta Dere Ercato.
7: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
8: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne

0: stacje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.

0: modele w naszym salonie Volkswagen, samochody dostawcze przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
4: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
5: A jak to wpływa na państwa codzienność?
4: Ciągle coś się nie domyka.
3: Albo zgrzyta.
6: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
5: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato.
8: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
10: I po ramię.
11: SK Rzeszów News.
12: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
11: SK Rzeszów.
12: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie każdego dnia dba o to, by w szpitalach nie zabrakło bezcennego leku, jakim jest krew. Instytucja działa na terenie całego regionu. Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych, m.in. w Stalowej Woli i Przemyślu, a jej siedziba główna mieści się w Rzeszowie. Do zadań RCKiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś taka ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła rozmawia z panią Ewą Zawielińską, dyrektorem RCKiK w Rzeszowie.
13: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawielińska, dyrektor RCKiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
13: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
14: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tę krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny

nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur SOP-ów i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblię dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie, już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi, tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy, akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie i to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwom przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie

0: Możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane. A jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości. Ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka. Ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni i też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy. A dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew. Biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia. Ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stanach Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy dwa krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą, nawiązując właśnie też nowe kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy.
0: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje. Po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa. Albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzewienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzewienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. To czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni zagęszczeniu, dużej ilości ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków

0: nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
0: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończone 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie i jeśli lekarz, ale to już każdorazowo, byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. No i poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi i teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. Jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas może, są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się. Nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew,

0: o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie ASECO, Developress wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają, i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce. Są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski, i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami. Każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra. Jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, to nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzyma ją, i tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza. I jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach. I staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie, przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia. Czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak, oprócz wieku, słusznie pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale to też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być zdyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale

0: Za każdym razem, kiedy przyjdą, jest bardzo rzadko, ale są takie osoby, niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi skrzywieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy, ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru, no i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: Czym dokładnie jest piecza zastępcza, jak wygląda w praktyce i dlaczego coraz więcej dzieci potrzebuje dziś bezpiecznego domu? Jak wygląda sytuacja w Rzeszowie, kto może zostać rodziną zastępczą i czy to naprawdę trudna droga? To właśnie na te i inne pytania odpowiedzą moi goście podczas rozmowy. Nie zabraknie też osobistej historii osoby, która taką rodzinę stworzyła. A w studiu ze mną byli Joanna Wisz, dyrektor MOPS w Rzeszowie, Paulina Darecka-Ligaszewska, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i Magdalena Budys, rodzina zastępcza. Posłuchajcie. Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie trochę o pieczy zastępczej, czym ona dokładnie jest i jak ona wygląda. To może takie pytanie na sam początek, czym dokładnie jest ta piecza zastępcza?
3: Piecza zastępcza to czasowe sprawowanie opieki za rodziców biologicznych w momencie, kiedy oni sami nie mogą sprawować tej opieki i wychowania. Najczęściej to dotyczy sytuacji, kiedy są pozbawieni władzy rodzicielskiej albo kiedy po prostu nie żyją.
2: Jeśli chodzi o Rzeszów, to jak wygląda? Ile mamy rodzin zastępczych, którzy sprawują taką właśnie pieczę nad dzieciakami w Rzeszowie?
3: W tym momencie mamy 101 rodzin zastępczych. W rodzinach zastępczych mamy 155 dzieciaków, ale oprócz tego dzieci, nasze rzeszowskie dzieci są umieszczane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w tym momencie mamy tam umieszczonych 85 dzieci. Łącznie na terenie Rzeszowa przebywa teraz 240 dzieciaków w pieczy zastępczej.
2: To się wydaje być taką dosyć sporą liczbą.
3: Tak, dokładnie. To jest bardzo duża liczba dzieciaków, które pozostały bez bezpiecznego domu, bez opieki rodziców biologicznych. Już w tym roku 19 dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. W tamtym roku, przez cały rok, sytuacja ta dotyczyła 35 dzieci, a w tym roku sytuacja ta dotyczy 19 dzieci, więc tempo wzrostu tego problemu jest dosyć dynamiczne.
2: Czyli mamy taką tendencję wzrostową, jeśli chodzi o dzieci, które potrzebują właśnie tej pieczy zastępczej.
3: Tak, dlatego nasza wizyta w studiu, nasz taki apel bardzo, bardzo serdeczny do Państwa wszystkich, którzy kiedykolwiek myśleli o zostaniu rodzicem zastępczym. Szukamy osób, które mają wielkie serca, które mają takie wielkie pokłady cierpliwości, którzy mają stalowe nerwy, ale przede wszystkim kochają kreatywnie spędzać czas i kochają przygody. Zachęcamy Państwa do zostania rodzicem zastępczym. Przyjdźcie do nas i dajcie małemu dziecku drugi dom. Dajcie poczucie bezpieczeństwa, dajcie przytulenie, dajcie po prostu miłość. Dajcie drugą szansę.
2: I o tym jeszcze, jak zostać rodzicem zastępczym, jeszcze sobie powiemy i do tego przyjdziemy. A czy w Rzeszowie brakuje tych rodzin zastępczych? I czy jest to jakieś spore zapotrzebowanie?
3: My wciąż szukamy, bo rodziny zastępcze są, ale wciąż szukamy nowych kandydatów i nowych rodzin zastępczych. Kandydatów jest w wciąż za mało, dlatego że tak jak wcześniej powiedziałam, sytuacja jest dynamiczna i chcemy, żeby wszystkie rzeszowskie dzieci miały w razie takich krytycznych sytuacji, sytuacji, w których ich dom rodzinny przestaje być bezpieczny, żeby miały takie miejsce bezpiecznego schronienia, żeby miały taką możliwość drugiego domu, żeby miały takie bezpieczne schronienie.
2: No to skoro już wiemy, czym jest piecza zastępcza, od tego zaczęliśmy, jak to wygląda w Rzeszowie, to kto może zostać rodziną zastępczą?
4: Najważniejsze, żeby w ogóle pojawiła się taka myśl u kogoś, żeby zostać rodziną zastępczą. To jest tak naprawdę pierwszy stopień do tego, żeby podejść do kwalifikacji, do tego, żeby porozmawiać o tym, czym jest rodzina zastępcza i z jakimi wyzwaniami to się wiąże. Zapraszamy do naszego zespołu, do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjonalnej pomocy dziecku mieszczącego się w MOPS-ie przy ulicy Skubisza 4. Porozmawiamy z każdym chętnym, a jeśli już zakiełkuje taka pewność, że to jest ten cel w życiu i droga, którą chce dana osoba rozpocząć, poprosimy o złożenie wniosku. Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo, ale również osoba samotna. Najważniejsze, żeby osoby kandydujące nie były karane, żeby miały odpowiednią motywację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i pewnego rodzaju warunki mieszkaniowe spełniały. Kwalifikacja przebiega dwuetapowo. Jest to kwalifikacja pedagogiczna oraz psychologiczna. Kandydaci są kierowani na badania psychologiczne z psychologiem, a oprócz tego członkowie naszego zespołu odwiedzają daną rodzinę czy osobę samotną w miejscu jej zamieszkania, rozmawiają, przeprowadzają wywiad i

0: Osoby zostają skierowane na szkolenie, gdzie dowiadują się dokładnie, jakie są ich prawa i obowiązki, oraz otrzymują wiedzę na temat dzieci, które są umieszczane w ich rodzinie zastępczej. Po takim szkoleniu rodziny zastępcze, kandydaci są wpisywani do rejestru i jeśli do nas sąd się zwróci z prośbą o umieszczenie dziecka, my zwracamy się do kandydatów z propozycją dzieci i zaczyna się przygoda związana z podjęciem opieki nad dzieckiem, które potrzebuje pomocy, ponieważ ich rodziny nie były w stanie zapewnić im bezpiecznego środowiska wychowawczego.
1: No to mamy tutaj tak naprawdę już opisany chyba pokrótce cały proces, jak wygląda właśnie ten proces od już tej myśli, że chce zostać rodzicem zastępczym do szkolenia i do innych ważnych miejsc i rzeczy, które trzeba zapewnić. Tutaj już padła odpowiedź na moje pytanie, ale czy osoby samotne mogą zostać rodziną zastępczą? Bo raczej się słyszy, że są to małżeństwa czy pary. Ja na przykład nie słyszałam o tym, że osoby samotne mogą zostać rodziną zastępczą.
2: Może to być i osoba samotna, ale może to być również osoba, która ma 40 lat, 50 lat. Nie widzimy tutaj żadnych przeciwwskazań. Tak naprawdę to wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji. Po to są te kwalifikacje. To ten proces kwalifikacji ma sprawdzić nas, kandydatów, czy mamy odpowiednie te predyspozycje, czy mamy odpowiednie motywacje. Ten proces właśnie jest takim filtrem, takim sitem, który ma za zadanie zobaczyć, czy jesteśmy dobrym potencjałem na to, żeby zostać rodzicem zastępczym. Zresztą tu pani Madzia, nasza mama zastępcza, najlepiej może nam powiedzieć, jak w jej przypadku wyglądał ten proces kwalifikacji. Czy to było takie straszne, jak wszyscy opowiadają, czy tak naprawdę jest to po prostu taki zwykły taki sprawdzian, zwykłe testy i rozmowy, czy też takie straszydło, o jakim się mówi na mieście.
1: No jak wygląda ta cała procedura? Czy to rzeczywiście jest takie straszne, czy jest dosyć proste, łatwe i przyjemne?
3: Ze swojej strony mogę powiedzieć, że jest proste, łatwe i przyjemne. My z mężem zgłosiliśmy się, z tego co pamiętam, w styczniu, kiedy zakiełkowała tam myśl, żeby zostać rodziną zastępczą. Umówiliśmy się właśnie w naszym miejskim ośrodku pomocy społecznej na taką rozmowę wstępną. Przedstawiliśmy swoje motywacje. Zostaliśmy poddani testom psychologicznym, zostaliśmy zakwalifikowani na szkolenie, które przyznam szczerze, że było treściwe, ale dosyć sprawnie to wszystko poszło i tak naprawdę po zakończeniu szkolenia dosyć szybko dostaliśmy propozycję umieszczenia u nas chłopca. Od tego momentu minęło już prawie 9 lat i w dalszym ciągu rozwijamy naszą w cudzysłowie karierę rodzicielską. W chwili obecnej mamy pod opieką 5 dzieci zastępczych i wszystkie kochamy i wszystkim staramy się dać dom i poczucie bezpieczeństwa.
1: A ile trwał ten proces, to szkolenie i te wszystkie inne formalności, które trzeba było przejść?
3: Tak jak wspomniałam, zgłosiliśmy się w styczniu. Czekaliśmy wtedy chyba na rozpoczęcie szkolenia około miesiąca lub dwóch, a w maju już było po wszystkim.
1: Czyli tak naprawdę 5 miesięcy, jak dobrze liczę, wszystko tak naprawdę.
3: Od tej myśli, która nam zakiełkowała w głowie, to tak, dokładnie.
1: To 5 miesięcy to myślę, że w perspektywie kilku lat to jest tak naprawdę nic. A czy można łączyć bycie rodziną zastępczą na przykład z pracą zawodową? Czy to jest możliwe?
0: Jeśli chodzi o małżeństwa, to ogólnie jest taki wymóg, żeby jedna z osób, jeśli jest rodzina zastępcza zawodowa, czy też rodzinny dom dziecka, pracowała. Tak samo przy rodzinach zastępczych niezawodowych. Jednak też osoba podpisująca umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzeszowie może wystąpić z wnioskiem o zgodę na to, żeby jeszcze dodatkowo podjąć pracę zawodową.
1: Okej, czyli jeśli ktoś chce, to może. Tutaj jeszcze wcześniej padło o tym, że na przykład osoby samotne mogą mieć 40 lat i mieć pod opieką dziecko, ale czy jest właśnie jakaś taka górna granica wieku albo taka najlepszy wiek, żeby dziecko przyjąć i zostać rodziną zastępczą?
0: Nie określamy tutaj granic.

0: granic wiekowych. Oczywiście musi być osoba pełnoletnia, jednakże w trakcie kwalifikacji trzeba się wykazać pewną dojrzałością. Też chciałam tutaj nadmienić, że mamy rodziny zastępcze, tak zwane samotne, bez związków, które bardzo dobrze się sprawdzają w opiece nad dziećmi.
1: No to wiek nie jest tutaj żadną przeszkodą. Trzeba być rzeczywiście odpowiedzialnym. A jakie cechy powinny mieć takie osoby? Już to myślę, że trochę już tutaj padło o tym, ale myślę, że warto to jeszcze rozszerzyć i powiedzieć dokładnie.
0: Przede wszystkim, jeśli chodzi o kandydatów na rodzinę zastępczą, tutaj co było wcześniej powiedziane, chodzi o to, że no, muszą wykazać się pewnego rodzaju cierpliwością, bardzo dużą empatią. Rodzina zastępcza jest to też forma przejściowa, więc trzeba mieć z tyłu głowy, że nie opiekujemy się tylko dzieckiem, ale też współpracujemy z rodziną biologiczną pod kątem jej kontaktów z dzieckiem, więc też trzeba umieć stawiać odpowiednie granice, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby przychodzili kandydaci, którzy w pierwszej kolejności stawiają dobro dziecka na pierwszej linii. I to jest takie najważniejsze w tym, w naszych rozmowach na temat tego, jakie mają motywacje, jakie mają pomysły na siebie, bo tak naprawdę wszystkim nam chodzi o dobro dziecka.
1: Tutaj padło o tym, że jest to forma przejściowa. Na ile dzieci trafiają do takich rodzin? Czy to jest na stałe, czy to jest jakiś określony czas, czy w ogóle totalnie różni się to od dziecka i jego sytuacji?
0: To nie różni się od dziecka, tylko różni się od sytuacji rodziny biologicznej tak naprawdę. Ponieważ celem rodziny zastępczej jest zapewnienie bezpiecznego środowiska na czas, kiedy rodzina biologiczna popracuje nad tym, co było przyczyną trafienia dziecka do pieczy zastępczej, i w pierwszej kolejności staramy się pracować nad tym, żeby dziecko jednak wróciło pod opiekę rodziców biologicznych, jednakże nie zawsze tak się staje. Też jeśli widzimy, że rodzina biologiczna nie rokuje, prowadzimy działania do tego, żeby przedstawić sądowi argumenty o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, i jeśli tak się stanie, że rodzice zostaną pozbawieni tej władzy, dziecko jest kierowane do ośrodka adopcyjnego i rozpoczyna się proces adopcyjny. W wielu przypadkach, chyba tak w większości, zostaje dziecko pod opieką rodziny zastępczej do 18 roku życia, bądź też do 25, jeśli się uczy.
1: Czyli tutaj taki mamy też proces, co jeśli właśnie ta rodzina biologiczna no, nie poradziła sobie w tej sytuacji, a jak wygląda sytuacja rodzeństw, bo pewnie rodzeństwa też do Was trafiają.
0: Tak, rodzeństwa trafiają i ogólna polityka jest taka, że rodzeństw się nie rozdziela, więc często zdarza się tak, że w rodzinach zastępczych są rodzeństwa, ale też są takie sytuacje, że historia rodziny biologicznej na przestrzeni lat jest różna i nie w jednym czasie dzieci trafiają do adopcji. Zdarza się tak, że członkowie jednej rodziny rodzeństw nie poznają się.
1: Czyli tutaj tak naprawdę też to wiele zależy od sytuacji tak naprawdę tych dzieci i tych rodzeństw.
0: Tak, dokładnie.
1: Tak. Ale czy na przykład jeśli mamy tutaj rodziny zastępcze i mają one swoje własne dzieci, jak one powinny przygotować swoje własne dzieci na to, że przyjmą kolejne dziecko? I czy w ogóle jest taka szansa, żeby rodziny, które już mają swoje własne dzieci, przyjęły kolejne?
2: Tak, jak najbardziej. My mamy córkę biologiczną. No jak przygotować biologiczne dziecko? Przede wszystkim dużo z nim rozmawiać. Dużo rozmawiać, tłumaczyć, nie zatajać faktów, ale też nie ubarwiać sytuacji. No musimy dużo rozmawiać, bo te nasze dzieciaki też muszą być przygotowane na trudne zachowania, które się zdarzają. Musimy ich nauczyć tej empatii, tej cierpliwości, zrozumienia. Ale musimy też przygotować te nasze dzieciaki na ewentualne rozstania, więc jak najbardziej dużo rozmawiać.
1: Bo można powiedzieć, że to wcale nie jest takie łatwe i dla Was, i pewnie dla tych dzieci, bo nie wiem, ile może być dziecko w takiej rodzinie zastępczej, ale pewnie to też wiąże się trochę z przywiązaniem.
2: Oj tak, nie da się tego uniknąć. Dzieciaki, które trafiają pod nasz dach, no zawsze traktujemy wszystkie dzieci równo, traktujemy je jak nasze ukochane maleństwa i nieważne ile mają lat, przywiązujemy się. No tutaj od nas, od naszej dojrzałości zależy to, jak poprowadzimy je dalej, tak? Bo zdarzają się sytuacje,

0: sytuację, że dzieciaki dostają tą szansę, żeby pójść do rodziny adopcyjnej, do tego domu już na stałe i no to my musimy się wykazać tą dojrzałością i wypuścić to dziecko w świat.
1: Ale zawsze w takich sytuacjach można skorzystać z pomocy psychologa i w tych takich trudniejszych sprawach zawsze wsparcie psychologiczne, wsparcie osoby z doświadczeniem jest bardzo pomocne. Poza tym tutaj trzeba sobie uzmysłowić, że każda rodzina zastępcza daje szansę temu małemu człowiekowi na lepsze życie. Każda rodzina zastępcza to dobry start dla małego człowieka i każda zmienia życie tego drugiego małego człowieka na lepsze. I to są małe cuda i każdy członek rodziny zastępczej, czy on jest mały i jest siostrą zastępczą, czy on jest duży i jest mamą, tatą, to robią cuda i to są super bohaterowie. To są niezwykli ludzie, którzy zmieniają świat naszych małych rzeszowskich obywateli, ale też w ogóle małych obywateli, polskich obywateli i w ogóle obywateli świata na lepsze. To są nasi superbohaterowie, którzy na co dzień nie noszą peleryn, ale to są superbohaterowie dnia codziennego i za to dla nich wielkie brawa.
2: No i takiego jednego superbohatera już dzisiaj mamy tutaj w studiu, ale tu padła też ważna rzecz, myślę, o wsparciu psychologicznym. To MOPS organizuje właśnie takie wsparcie dla tych rodzin, które są rodzinami zastępczymi.
1: Staramy się wspierać na miarę naszych możliwości w naszym ośrodku interwencji kryzysowej. Poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej mamy do dyspozycji psychologów. Jeżeli nie możemy my tutaj w naszych zasobach tego wsparcia zorganizować, to staramy się zorganizować poza strukturami MOPS-u, ale też mamy poradnictwo prawne. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych rodzin zastępczych. Organizujemy grupy wymiany doświadczeń, tak żeby rodzice zastępczy mogli razem usiąść, razem porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, wymienić się swoimi historiami. Organizujemy spotkania okolicznościowe, wyjść w plener, spotkać się z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego albo z okazji świąt, tak żeby nie tylko rozmawiać o tych trudnych historiach życia codziennego, ale również żeby świętować różne okazje, jak na przykład te przyjemne, świąteczne, ale też chcemy szkolić nasze rodziny zastępcze, dlatego odpowiadamy na potrzeby naszych rodzin i na przykład organizujemy różnego rodzaju superwizje bądź szkolenia, na przykład szkolenie o fazie, czyli tutaj szkolenie dotyczące zespołu alkoholowego. Bardzo często nasze dzieci z rodzin zastępczych są już niestety w takie doświadczenie życiowe wzbogacone, więc patrząc na te bagaże doświadczeń naszych rodzin i naszych dzieciaków, rozpytujemy o takie potrzeby i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. Oczywiście z roku na rok te potrzeby szkoleniowe są inne i my staramy się na nie coraz bardziej odpowiadać, więc ta nasza oferta też jest inna i też jest coraz bardziej bogata i staramy się coraz bardziej zaopiekować nasze rodziny zastępcze tak, żeby czuły nasze rodziny zastępcze, jak bardzo są dla nas ważne. Poza tym na co dzień rodziny zastępcze zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. To osoba, która pomaga, która wspiera, która doradza. Ale najlepiej, jeśli o pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej powie sam koordynator, pani Paulina.
2: Każda rodzina w naszym ośrodku jest objęta pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który, myślę, tutaj pani Madzia też coś powie, z taką dobrą duszą, która stoi z boku, czasem może troszeczkę uspokaja sytuację, mówi, że naprawdę wszystko jest dobrze, pokazuje rodzinom zastępczym, jak dużą pracę wykonali, ponieważ czasem rodzice zastępczy nie widzą, ile ich drobne, a tak naprawdę bardzo ciężkie działania przyniosły efektu. Też koordynator jest taką osobą, która pomaga w kontaktach rodziny zastępczej z rodziną biologiczną. Uczestniczy bardzo często w tych kontaktach. No jest osobą, która przyjmuje do siebie troski, problemy, które występują w rodzinie zastępczej po przyjęciu dziecka, ponieważ musi dokonać analizy, jak dziecko funkcjonowało na początku drogi po przyjęciu do pieczy zastępczej, nakreślić plan działania, czy zmierzamy ku właśnie powrocie dziecka do rodziny biologicznej, czy może do adopcji, czy też po układania planu, jak ma rodzina funkcjonować w chwili, kiedy już wiemy, że dziecko zostanie na dłużej w rodzinie zastępczej. A tutaj może pani Madzia z drugiej strony opowie, jak wygląda współpraca z koordynatorem.
3: Koordynator jest dla nas dużym wsparciem. Tak jak tutaj pani Paulina wspomniała, jeżeli występuje jakiś problem, no te problemy się zdarzają i w życiu normalnych rodzin i nas wśród rodzin zastępczych, no to jest taka pierwsza linia frontu, jest telefon do pani koordynator, która zawsze podpowie, jakie mamy możliwości, z czego możemy skorzystać i tutaj rzeczywiście potwierdzę, że to wsparcie jest odczuwalne na każdym kroku i w każdym problemie i w każdej trosce. No oby tych problemów było jak najmniej, wszyscy sobie tego nawzajem życzymy, ale się zdarzają i zdarzają się trudne czasami rozmowy z rodzinami biologicznymi i tutaj bardzo często pani koordynator przyjmuje na siebie te frustracje rodziców biologicznych, które są bardzo obciążające dla nas.
4: Czyli tutaj trzeba to powiedzieć, że absolutnie rodziny zastępcze nie zostają same.
1: Nigdy nie będą same. Zawsze mogą liczyć na nas jako organizatora pieczy zastępczej. Chciałyśmy to podkreślić.
4: To jest właśnie najważniejsze, że te rodziny zastępcze nigdy nie zostaną same. Ale myślę, że tutaj głos trochę oddamy pani Madzi. Taka historia i perspektywa osoba, która jest rodziną zastępczą, będzie dla naszych słuchaczy najważniejsza. Jakie były takie może obawy, jeśli chodzi o zostanie rodzicem zastępczym? Takie pierwsze myśli.
3: Największe obawy tyczyły się trudnych zachowań. To były dla nas z mężem takie największe sygnały ostrzegawcze, że co będzie, jeżeli młody człowiek będzie bardzo, bardzo trudny na co dzień w wychowaniu. Ale tutaj tak naprawdę to szkolenie i te coroczne szkolenia, które przechodzimy, które są organizowane, dają nam ogrom wiedzy. Taka jest prawda, że im człowiek ma więcej wiedzy, tym ma więcej spokoju w działaniu. Wiemy, co możemy zrobić, gdzie udać się po pomoc i nie boimy się z tej pomocy korzystać.
4: A co najbardziej panią zaskoczyło w byciu rodziną zastępczą?
3: Najbardziej w byciu rodziną zastępczą zaskoczyło mnie to, jak szybko dzieci się rozwijają pod naszym dachem. To jak tak naprawdę z mojej perspektywy niewiele robimy, a ile im to daje. Dzieciaki bardzo często przychodzą z różnymi opóźnieniami i z różnymi deficytami, które są widoczne, a

0: z mojej perspektywy nic szczególnego nie robimy, po prostu się o nich troszczymy, dajemy im poczucie bezpieczeństwa, budujemy tą nić zaufania i tak naprawdę one same rozkwitają. To jest dla nas taka największa satysfakcja i to jest takie budujące. To nam po prostu, to nas uskrzydla na co dzień.
1: Czyli można tutaj powiedzieć, że taka troska i bezpieczny dom to jest to, czego te dzieci najbardziej potrzebują i to, co daje im właśnie skrzydeł, żeby się rozwijać, żeby, no, żeby było coraz lepiej. A czy bycie taką rodziną zastępczą daje jakąś taką satysfakcję, że jest się w tej roli?
0: Zdecydowanie tak. Przynajmniej mi. Mimo, że czasami są różne komentarze, ale to bardziej są komentarze osób, które nie wiedzą kompletnie nic na temat rodzicielstwa zastępczego. Oczywiście my to wszystko wybaczamy i tym, którzy chcą rozmawiać, rozmawiamy i tłumaczymy, na czym polega nasza rola. No wtedy są pełni podziwu tego, co robimy, więc to nam też daje takie poczucie, że robimy coś ważnego dla tego młodego człowieka, tak? Bo najważniejsze w tym wszystkim są te dzieciaki, żeby dać im stabilizację, żeby dać im poczucie bezpieczeństwa i żeby pod tym naszym dachem po prostu rozkwitały.
1: Tutaj też chyba padło słowo o hejcie, więc jak zareagowało otoczenie wasze, że właśnie chcecie zostać rodziną zastępczą? To było pozytywne, czy może bardziej negatywne doświadczenie?
0: Myślę, że w 90% pozytywne. I na tym się skupiliśmy. Dochodziły do nas jakieś tam pojedyncze sygnały takiego... No to były po prostu stereotypy, które były powtarzane gdzieś tam w otoczeniu, że rodziny zastępcze, no powiedzmy wprost, no, opiekują się dziećmi dla pieniędzy. To jest kompletną bzdurą, dlatego że no, to nigdy nie była nasza motywacja, a myślę, że to nie jest motywacja żadnej rodziny zastępczej, tak? Bo jeżeli mówimy o pieniądzach, to one są wystarczające, ale to nie są takie pieniądze, na których można byłoby się w cudzysłowie dorobić, więc ten hejt jest, on się pojawia.
1: Mam nadzieję, że mimo tego hejtu, który się pojawia, przedstawiliśmy właśnie rodzicielstwo zastępcze jako w takim pozytywnym świetle. I może jeszcze takie pytanie otwarte. Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą? Dlaczego warto się w ogóle zastanowić nad tą myślą?
0: Prawda jest taka, że nie trzeba być idealnym, trzeba być cierpliwym, otwartym i mieć tą iskierkę w sobie i tą chęć pomagania, żeby zmienić cały świat dla tego jednego człowieka.
2: Jest tyle zła, niezrozumiałego zła i po prostu warto być dobrym. Wystarczy znaleźć odrobinę ciepła i miłości dla choćby jednego dziecka i dla tego dziecka warto. My tu mówimy teraz o rodzinach zastępczych, ale są jeszcze dwie takie formy alternatywne, gdzie można pomóc dziecku. To są rodziny wspierające i dwa rodzaje tych rodzin wspierających. Rodziny wspierające dla dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodziny wspierające dla rodzin, które funkcjonują w środowisku biologicznym, w środowisku, w którym są jeszcze dzieciaki ze swoimi rodzinami. I może warto też zastanowić się, czy nie pomóc tutaj, w takich formach. Można w tej pierwszej formie. To też, co prawda, wiąże się z kwalifikacją, zostanie rodzicem wspierającym dla dzieciaków z domu dziecka. Też trzeba przejść kwalifikację, bardzo podobną jak przy rodzicielstwie zastępczym. I to taka naturalna forma zakochania się w dziecku z domu dziecka. W weekendy, w czasie wolnym od pracy przychodzić, zabierać takiego słodkiego chłopczyka, czy słodką dziewczynkę, albo mniej pokornego nastolatka, czy nastolatkę na wycieczkę, na zakupy, albo po prostu pobyć ze sobą, pograć i z czasem odkryć, że można stworzyć przyjazny, bezpieczny dom dla takiego dziecka. A druga forma to bycie rodziną wspierającą dla drugiej rodziny, która gdzieś się pogubiła albo która po prostu nie nabyła takich umiejętności bycia dobrym rodzicem i zaszczepić w tej drugiej rodzinie takie umiejętności bycia dobrym rodzicem, pokazywania przez rodzinę, która umie, rodzinie, która jeszcze nie umie, jak spędzać ze sobą czas, jak razem gotować, jak razem iść do kina i w ten sposób przekazywać jej te prawidłowe wzorce wychowawcze i dzięki temu doprowadzić do sytuacji,

0: czasach. Dlatego warto może po prostu iść pod prąd.
1: Może dla takich osób, które zdecydowały się iść pod prąd po, mam nadzieję, pół godziny już tej rozmowy, gdzie mają znaleźć informacje, gdzie najlepiej, żeby przyszły i dowiedziały się szczegółów?
0: Zapraszamy serdecznie z Kubisza 4 Rzeszów, organizator Rzeszowskiej Pieczy Zastępczej.
1: Dobrze, mam nadzieję, że powiedzieliśmy chociaż troszeczkę o pieczy zastępczej, jak ona wygląda w Rzeszowie, jak ona wygląda zupełnie ogółem. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie.
2: SK Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz, a Wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
1: Od średniowiecznych kupców po tętniące życiem sztetle. Historia Żydów na ziemiach polskich i terenach dzisiejszego Podkarpacia to opowieść o współistnieniu, pracy i budowaniu własnego świata obok innych. Ich codzienność miała swój rytm, język i własne zasady, a kres tej historii przyniosła II wojna światowa. O jej śladach i znaczeniu pamięci z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
3: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy są sztetle na Podkarpaciu, ale naszą rozmowę chciałabym zacząć w zasadzie od takiego kontekstu historycznego. Kiedy właśnie zaczyna się historia obecności Żydów na ziemiach polskich, a nie tylko podkarpackich?
4: I myślę, że to jest dość ciekawe pytanie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o samej obecności, no to należy wskazać jeszcze na czasy początków państwa polskiego, no mniej więcej IX-X wiek, kiedy pojawiają się tu handlarze żydowscy, którzy no, handlują czy to niewolnikami, czy różnego rodzaju innymi towarami. Zresztą z czasów podstawówki wiele osób z nas, mówiąc o źródłach poznania historii Polski, często wskazuje na zapiski Ibrahima ibn Jakuba. I on był właśnie takim jednym z pierwszych, można powiedzieć, takich prekursorów tradycji żydowskiej na tych ziemiach. Natomiast tu zaznaczam, to byli handlarze, to byli kupcy. A jeśli wskażemy już na kwestie dotyczące samych pierwszych Żydów już mieszkających na terenach Polski, to trzeba wskazać tutaj na XI wiek. I tutaj śmiało możemy powiedzieć, że właśnie ziemi Podkarpacia odgrywają tu pewne znaczenie, dlatego że jeden z takich pierwszych zmianek dotyczących polskich Żydów, Żydów mieszkających w Polsce, to były zapiski rabina Jedycha Koena, który akurat pochodził z Moguncji i mniej więcej tak w połowie XI wieku pisał właśnie o Żydach mieszkających w Przemyślu, dokładnie na terenie Grodów Czerwieńskich, którzy mieli zostać uprowadzeni akurat w tamtym czasie.
3: To co w takim razie jeszcze wiemy o takich najstarszych śladach obecności społeczności żydowskiej, czy to w Przemyślu, czy tu w naszym regionie, czyli na terenach dzisiejszego Podkarpacia?
4: No, z pewnością możemy powiedzieć, że na terenach ziem polskich panowała dość dobra polityka, jeśli chodzi o osiedlanie się ich. To znaczy, u nas w Polsce jest zakorzeniony, prawda, ten mit kraju bez stosów, Polski jako kraju bez stosów.
3: Co to znaczy?
4: Chodziło o to, że w momencie, kiedy następowały na zachodzie Europy prześladowania religijne w średniowieczu, między innymi właśnie Żydów, ale też i innych grup, które nie do końca zgadzały się z tamtejszą doktryną katolicyzmu, Żydzi byli zmuszeni do ucieczki.

rzeczywiście tereny dzisiejszej Polski, korony ówczesnej, były dość dobrym miejscem na osiedlanie się, aczkolwiek my się właśnie szczycimy, prawda, tą tradycją, że rzeczywiście, że umożliwiliśmy im przyjazd w momencie, kiedy w innych krajach ich wyrzucano. To jest oczywiście częściowo prawda, natomiast jak sięgałem do historyków, często żydowskich, ale też z innych krajów, rzeczywiście Polska była jednym z miejsc ich osiedlania się, aczkolwiek co jest istotne, nie najważniejszym, bo wielu Żydów, którzy uciekało z

0: będziecie mogli się zajmować swoją dotychczasową działalnością. Niemniej jednak rzeczywiście Polska również była w pewien sposób przyjazna i tu musimy właśnie wskazać na te czasy Kazimierza Wielkiego, XIV wiek, status kaliski, który zapewnił Żydom ochronę prawną. Także no, wydaje się, że tutaj pod tym względem ta tradycja polsko-żydowska, przynajmniej na tym etapie dziejów, jest całkiem, no można powiedzieć, śmiało, możemy być z niej dumni.
1: Czy wiemy może, w jakich miastach albo przy jakich ważnych szlakach komunikacyjnych osiedlali się Żydzi tutaj na Podkarpaciu?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o same szlaki, no to rzeczywiście tutaj możemy wymienić szereg miast, prawda? Ja tutaj wspomniałem z jednej strony o Przemyślu, no bo rzeczywiście to jest takie miejsce, które łączyło część wschodnią kraju z częścią zachodnią. I w zasadzie na to można tutaj wskazać rzeczywiście, że miejsca osadnictwa żydowskiego, zarówno na Podkarpaciu, jak i też w innych częściach kraju, były związane stricte z warunkami do rozwoju. To znaczy, miasta położone przy takich ważniejszych szlakach handlowych, które stwarzały możliwość handlu, rzemiosła, generalnie też działalności pośrednictwa gospodarczego, no one były w szczególności preferowane przez osadników żydowskich. W takich miejscach można było prowadzić działalność gospodarczą, zakładać szkoły. No i też trzeba pamiętać, że Żydzi bardzo dobrze odnajdywali się też w szczególności w środowiskach miejskich, prawda? Tworzono swoje własne dzielnice, liczyła się też tutaj mobilność, kontakty. Także śmiało można powiedzieć, że te miejsca były determinowane przede wszystkim przez taką swoistą logikę ekonomiczno-społeczną. No i tutaj rzeczywiście miasta takie jak Przemyśl, jak Dukla między innymi, no Rzeszów w pewien sposób też, Jarosław, no to były miejsca, które rzeczywiście społeczności żydowskiej odpowiadały, no a później to osadnictwo też koncentrowało się na innych miejscach, bo mamy między innymi zapiski, prawda, z czasów nowożytności, gdzie akurat Żydzi przenosili się na przykład do Korczyny, do innych miejsc. Także rzeczywiście ciężko znaleźć miejsce na mapie Podkarpacia, które nie byłoby w jakiś sposób naznaczone osadnictwem żydowskim.
1: A czy właśnie takie miejsca osadnictwa Żydów tutaj na ziemiach polskich i też na terenach dzisiejszego Podkarpacia miały jakąś konkretną nazwę?
0: Generalnie i tak i nie. To znaczy tutaj rzeczywiście taką szczególną odmianą tego typu miejsc były tak zwane sztetle. Dlaczego? Dlaczego mówię szczególną odmianą? Bo oczywiście były dzielnice, prawda, żydowskie w większych miastach, między innymi w Krakowie, w Warszawie, to jest oczywiste, ale sztetle były czymś specyficznym. To były miasta, które powstawały głównie na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, późniejszy tam można powiedzieć troszkę ziem wschodnich, czyli trochę dzisiejszej Polski, trochę Ukrainy, trochę Białorusi. To były takie specjalne miejsca osadnictwa, gdzie przeważającą grupą byli właśnie Żydzi. Oni tam mieli swoje własne synagogi, mieli tak naprawdę swoje własne biznesy i najczęściej stanowili... No,
1: A czy swoje własne władze również?
0: Oczywiście w obrębie gminy też jak najbardziej mieli swoje własne struktury. Oni tam decydowali o dalszych kierunkach rozwoju gminy. To akurat się zachowało też do dzisiaj. Zresztą określenie sztetli też czasami się pojawia właśnie w kontekście osadnictwa takiego, można powiedzieć, hasyckiego, czy takiej bardziej ortodoksji na terenie dzisiejszego Izraela. Natomiast jeśli chodzi już, to mówię, o takie same tradycyjne sztetle tutaj w Polsce, no to rzeczywiście były to miejsca, które też były regulowane w jakiś sposób prawnie, otrzymywano pozwolenie na tworzenie cmentarzy odrębnych. No, generalnie to były takie miejsca, bym powiedział, które były takim odrębnym światem, trochę społeczno-kulturowym. Rządził się własnymi zasadami, miał własną tożsamość i funkcjonował generalnie trochę, jak to już było wspomniane, prawda, jak taka odrębna wspólnota z własnym rytmem życia.
1: To jak właśnie wyglądał taki zwykły dzień w takim żydowskim miasteczku?
0: Oczywiście z jednej strony musimy zachować te kwestie, prawda, religijne typowo, czyli rzeczywiście zaczynało się od takich religijnych praktyk, no ale później tak naprawdę każdy się rozchodził do własnej pracy, prawda, czyli funkcjonowały dalej zakłady, toczyło się życie na takich targach, a wokół było najczęściej słychać język jidysz. To jest też taka ważna sprawa, bo często kojarzymy ludność żydowską, prawda, z hebrajskim. Tylko że jest to dość świeże zjawisko tak naprawdę. Pamiętajmy, że ten hebrajski przez wieki, także właśnie w tamtych czasach, o których tutaj mówimy, czyli czasy

0: nowożytne czasy przedwojenne, a ten hebrajski przede wszystkim funkcjonował w synagogach jako taki język religijny. On nie miał takiego żywego...
1: Czyli jak u nas łacina na przykład, nie? Przez długi czas właśnie msze były prowadzone po łacinie.
0: Tak, to jest w ogóle ciekawostka, że tak naprawdę ten hebrajski, który teraz mówił w Izraelu, został odtworzony częściowo z dostępnych wówczas źródeł i jeszcze trochę gramatyki rosyjskiego też, bo spora liczba imigrantów właśnie pochodziła żydowskich z Rosji i stąd to tak troszkę się, powiedzmy, że wymieszało. Natomiast tutaj ten jidysz był językiem Żydów z naszego regionu. To była troszkę taka hybryda, powiedziałbym, nieco hebrajskiego, nieco niemieckiego też, jakichś tam lokalnych odmian, także to był dość specyficzny język, ale on wtedy dominował właśnie w środowisku. No i też pamiętajmy, no, część Żydów także mówiła w języku polskim. To było szczególnie powszechne, prawda, wśród tych zasymilowanej społeczności żydowskiej, no, którą pamiętajmy, no, możemy tutaj, mamy wielu reprezentantów także w historii osób o żydowskim pochodzeniu stricte. No, kto z nas pamięta, że Julian Tuwim na przykład był Żydem z pochodzenia? To są takie właśnie niuanse pokazujące też to, jak ta kultura żydowska, jak ta społeczność żydowska generalnie oddziaływała później na nas.
1: A jeszcze wracając właśnie do tego życia codziennego Żyda właśnie z Podkarpacia, to jaką rolę właśnie w jego życiu odgrywał handel? Bo często właśnie kojarzymy właśnie społeczność żydowską jako właśnie taką... no, bogatszą od Polaków.
0: To jest akurat mit, jeśli chodzi o to kwestię bogactwa. Bardzo często także przed wojną wspominało się o tej solidarności żydowskiej, że Żydzi dbają, finansują się nawzajem, aczkolwiek to było troszkę niezrozumiałe przez Polaków. Między innymi faktem jest, że gmina często pożyczała młodym pieniądze na rozwój własnego biznesu. Raz taki młody mógł się pomylić, bo uznawano, że no okej, młody uczy się, no to dobrze, no spróbujmy jeszcze raz. Ale jeśli ktoś drugi raz przetrwonił pieniądze, no to uznawano, że raczej z niego pożytku nie będzie, jeśli chodzi o gminę, to tak oczywiście lekko żartując. No i bardzo często też, nawet z moich własnych badań, kiedy akurat badałem żydowskich uchodźców z czasów II wojny światowej, którzy przedostawali się do ZSRR, w tych protokołach to są często osoby niekoniecznie z wyższych sfer, byśmy to nazwali. Owszem, byli prawnicy, ale na przykład handlarze często byli drobnymi tak naprawdę kupcami, którzy gdzieś tam prowadzili jakieś niewielkie sklepiki albo byli po prostu subiektami, czyli dzisiejszymi sprzedawcami. Nie zawsze też umieli pisać, co jest istotne, często to byli zwykli też robotnicy, także to jest akurat mit takiego Żyda, nazwijmy to kolokwialnie, kasiastego. Natomiast faktem jest, że społeczność ta bardzo często kształciła się w konkretnych kierunkach, to jest akurat prawda, bo oprócz handlu, no to dość powszechne były zawody typowo rzemieślnicze, no znamy wielu krawców żydowskich, znamy wielu piekarzy, czy też rzeźników, to też było dość częste akurat. To było takie zaplecze ekonomiczne wspólnoty, no i to też jednocześnie budowało trochę taką specjalizację społeczności. Często jak patrzymy na pryzmat różnego rodzaju osadnictwa, no to możemy w ten sposób wyróżnić pewną społeczność. No i też, co jest istotne, Żydzi tworzyli no, własne organizacje zawodowe, zrzeszali się w nich. To też miało na celu trochę taki wymiar społeczny.
1: A czy w takich sztetlach mieszkali wyłącznie Żydzi, czy można tam było również spotkać Polaków?
0: No, oczywiście, że można było spotkać Polaków. To troszkę był inny mechanizm. To znaczy, oczywiście Żydzi otrzymywali pewne przywileje, prawda, ich status takich właśnie miejsc, takich dzielnic, nazwijmy to żydowski, był regulowany prawnie. Natomiast w kwestii sztetli, no, to były miejsca, bo też pamiętajmy o tym, że sztetl był nie tyle nazwą prawną, co nazwą kulturową.
1: Taką zwyczajową?
0: Etnograficzną trochę, w ten sposób byśmy powiedzieli. Ona bardziej funkcjonowała też w literaturze, zwłaszcza tej współczesnej. Natomiast jeśli miałbym to tak nakreślić naszym słuchaczom, sztetle to były takie dzielnice żydowskie, które czasem mogły rzeczywiście objąć znaczną część miasta. Natomiast przede wszystkim chodziło o to, że w tych miejscach Żydzi stanowili przytłaczającą większość, 70-80%. Byli oczywiście Polacy, natomiast zdarzały się miasta, po prostu, gdzie społeczność żydowska była na tyle rozbudowana, że stanowiła większość. No, Rzeszów też jest tego typu dobrym przykładem. No, pamiętajmy, że jak dobrze pamiętam, w drugiej połowie XIX wieku przez moment większa część mieszkańców to byli Żydzi. No tutaj właśnie z tego też względu, że większość w Rzeszowie stanowili Żydzi, no to między innymi był zakaz handlu w sobotę. Także to wynikało z tego, że Rada też musiała się liczyć, samorządowcy, prawda, często musieli się liczyć z zdaniem większości. Zresztą pamiętajmy, że społeczność żydowska miała też swoich przedstawicieli w Radzie. Jak dobrze pamiętam, w Dębicy nawet doszło do takiej sytuacji, że w momencie, kiedy część radnych wyłamała się z obozu burmistrza, no to koalicję tak naprawdę uratował sojusz, jak dobrze pamiętam, proboszcza i radnych żydowskich. Także to były takie dość egzotyczne sytuacje, z dzisiejszej perspektywy totalnie niezrozumiałe, ale one istniały. Tutaj też pamiętajmy, że oczywiście nie chcę tutaj wchodzić dość głęboko w te kwestie relacji polsko-żydowskich, czy generalnie relacji Żydów z chrześcijańskimi mieszkańcami, bo pamiętajmy, że wtedy chrześcijanami byli nie tylko Polacy, ale również Rusini czy Niemcy, zamieszkujący także tereny Podkarpacia. Ale chodzi o to, że no generalnie one były zmienne w czasie. To znaczy obie społeczności żyły obok siebie, a to wymuszało też współpracę. Te społeczności wzajemnie się częściowo potrzebowały, także po prostu, żeby rozwijać swoje własne biznesy. Natomiast to jest też oczywiście jasne, ja nie zamierzam tutaj tego tematu unikać, że tych napięć też było oczywiście sporo i były akty przemocy, były ataki na tle religijnym. Także no, pogromy to jest coś, co nie zostało, prawda, wymyślone w literaturze, bo ktoś się do nas uwziął, tylko to był rzeczywisty fakt. No, ten antysemityzm istniał, choć może był nieco inaczej rozumiany, niż rozumiemy to dzisiaj. Natomiast oczywiście już tak abstrahując, jak mówiłem, od tych napięć, no należy zaznaczyć, że nie przeszkodziło to w rozwoju dość licznych i prężnych ośrodków osadnictwa, ale też i kultury żydowskiej, także terenach dzisiejszego Podkarpacia.
1: A o jakich miastach mówimy?
0: No tu możemy tak naprawdę wymieniać bez liku, bo tak naprawdę zaryzykuję stwierdzenie, że 90% miejscowości na Podkarpaciu ma jakiś związek z kulturą żydowską. Natomiast oczywiście one nie były jednolite, bo z jednej strony takie bardzo znane w środowiskach kultury hasyckiej ośrodki to Leżajsk czy Rymanów. One były istotne właśnie dla takiego życia duchowego tej grupy. Tam, prawda, z tymi ośrodkami były związane postacie wybitnych cadyków. No i do dzisiaj są one takimi miejscami pielgrzymek tej grupy. Natomiast inne ośrodki, takie jak Rzeszów, Jarosław czy Przemyśl, no to one pełniły ważne funkcje typowo handlowe i miejskie, co jest też istotne. Miejsca, gdzie te gminy się rozwijały, gdzie rabini byli ważnymi przedstawicielami ówczesnego życia publicznego tak naprawdę, no bo między innymi w Rzeszowie wiemy, że postacie akurat rabinów, liderów gmin, no, miały istotne znaczenie z punktu widzenia przeszłości. Ja tu cały czas mówię o miastach, natomiast warto wspomnieć, że korzenie żydowskie podkarpackich wsi są obecnych wsi, są również interesujące. Ja miałem okazję badać akurat taką miejscowość jak Rybotycze. To jest taka w tej chwili podprzemyska wieś, choć w czasach jeszcze przedwojennych pełniła ona rolę także miasta, choć malutkiego w porównaniu z Przemyślem, które było takim miejscem, skupiskiem właśnie społeczności typowo ortodoksyjnej, gdzie akurat też mniej więcej prawie połowa tego miasteczka stanowiła społeczność żydowska i gdzie obecnie, tak naprawdę jeśli wpiszemy Rybotycze w wyszukiwarkę Google, no to większa część wyników będzie związana z cmentarzem żydowskim obecnie, no, które też jest akurat, wiem, że pod opieką rodzin żydowskich z zagranicy. To są takie dość ciekawe niuanse.
1: A czy właśnie te wspomniane cmentarze żydowskie to są takie jedyne pozostałości właśnie z tego dziedzictwa żydowskiego na Podkarpaciu?
0: Oczywiście, że nie. No, akurat rozmawiamy w tym momencie w studiu w Rzeszowie, gdzie mamy po sąsiedzku tak naprawdę dwie synagogi, prawda, starą i nową. Oczywiście synagogi są takie bardzo widoczne, one bardzo często teraz są przekształcane w miejsca kultury. Wiemy na przykład, że w Dębicy była taka sprawa akurat jest taka sprawa synagogi, gdzie akurat mieści się bodajże jakieś chyba miejsce handlowe. Nie wiem, czy mogę to nazwać domem handlowym, ale na pewno sklep. Ja tam miałem okazję być. Były tam chyba artykuły papiernicze, zabawki. No i są właśnie dyskusje, co z takimi miejscami robić. W Łańcucie jest bardzo ładna synagoga, którą można zwiedzać, gdzie zachowało się wyposażenie. W Strzyżowie z kolei, gdzie akurat miałem okazję też niedawno być, jest w

0: ogóle ciekawa sytuacja, bo w synagodze stworzono bibliotekę publiczną w tej chwili, ale jak się wejdzie, to zrobiono tam taki kącik, nazwijmy to, żydowski, gdzie rzeczywiście została wystawiona grupa takich pamiątek właśnie świadczących o dawnej społeczności żydowskiej zamieszkującej Strzyżów. Także ta kwestia jest dość zróżnicowana i nie możemy wiązać pamięci o dawnej żydowskiej przyszłości dzisiejszego Podkarpacia wyłącznie z cmentarzami, choć oczywiście no, one są takim, powiedziałbym, najgłośniejszym, ale też jednocześnie najtragiczniejszym elementem tego dziedzictwa.
1: Tutaj mówiliśmy sobie o sztetlach w centralnej części Podkarpacia, również w tej południowej i wschodniej części naszego regionu. A czy również na północy naszego województwa można było właśnie znaleźć takie ośrodki społeczeństwa żydowskiego?
0: Oczywiście. No, wydaje mi się, że tutaj takim dobrym przykładem może być Rozwadów, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. Zresztą wydaje mi się, że właśnie przez ten mit COP-u i generalnie Stalowej Woli jako tego sukcesu gospodarczego często zapominamy troszkę o pozostałej przeszłości tego regionu. A należy pamiętać, że akurat jeśli chodzi o kulturę żydowską na tamtych terenach, no to Rozwadów miał ogromne znaczenie dla tamtejszej społeczności żydowskiej. Żydzi stanowili tam dość dużą część mieszkańców i to jeszcze od początku osadnictwa na tych terenach, czyli mniej więcej takich, datowałbym to na XVII wiek. Wtedy powstała taka pierwsza mini społeczność. Natomiast tuż przed II wojną, co jest ciekawe, ten rozkwit społeczności żydowskiej był bardzo dynamiczny. Oni w pewnym momencie stanowili ponad 70% mieszkańców Rozwadowa, także no widzimy, jest to dość istotne. No podejrzewam, że mogło pomóc trochę położenie tego terenu. No i to, że mogli się tam rzeczywiście zajmować tak naprawdę handlem, rzemiosłem. No a już później, prawda, powstanie Stalowej Woli i te przemiany urbanistyczne sprawiły, że już ta narracja się trochę w społeczności miejscowej zatarła.
1: Teraz chciałabym przejść do takiego no niewątpliwie najtrudniejszego momentu w dziejach nie tylko Polski i Polaków, ale również Żydów. Jak II wojna światowa wpłynęła właśnie na żydowskie miasta i miasteczka Podkarpacia?
0: To jest akurat najcięższy temat, kiedy rozmawiamy ogólnie o społecznościach żydowskich na terenie tych ziem, dlatego że każda z tych opowieści no, nieuchronnie wiąże się z tematyką Holokaustu czy też zagłady z języka polskiego, jeśli wybierzemy tę narrację, prowadzi. W każdym razie tutaj też należy pamiętać, że Niemcy mieli polityka niemiecka względem Żydów, ona się zmieniała. To znaczy Niemcy na samym początku nie planowali jako takiej zagłady Żydów. Początkowo ich takim ideałem byłoby to, gdyby oni wyjechali, albo gdyby ich po prostu zepchnąć, że tak brzydko powiem, z powierzchni tego terytorium niemieckiego. Natomiast no, później, w momencie inwazji na Związek Sowiecki, czyli 41 rok, czerwiec, no wtedy tak naprawdę administracja niemiecka przeżywa pewien szok, bo akurat te dawne tereny Rzeczpospolitej przedwojennej, czyli Kresy Wschodnie, ale też i generalnie zachodnie ziemie Związku Sowieckiego stanowiły dawną strefę osiedlania się Żydów. W Imperium Rosyjskim funkcjonowało takie prawo, które po prostu wymuszało na Żydach, że mogą się oni osiedlać, ale do pewnych miejsc, prawda, czyli pewnej linii nie mogą przekraczać. No i Niemcy się przekonali tak naprawdę, że trochę ta geografia rzeczywiście pozostała. To znaczy byli zaskoczeni tak ogromną liczbą ludności żydowskiej. No i dyskutowano, co zrobić, stąd właśnie narodziła się ta tak zwana idea ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, której pochodną była akcja Reinhardt z 1942-1943 roku i to był właśnie ten czas tej największej zagłady, prawda, Żydów z tych terenów. To była tak naprawdę seria egzekucji, deportacji, get. Troszkę już miałem okazję o tym mówić przy okazji rozmów o getcie w Dębicy, natomiast faktycznie opierało się to na unicestwieniu całej społeczności żydowskiej z tych terenów, włącznie z ich dziedzictwem. Między innymi stąd właśnie cmentarze żydowskie w tym momencie wyglądają tak, jak wyglądają. No, w dużej mierze dlatego, że te macewy i całe tak naprawdę wyposażenie tych cmentarzy było demolowane w wszelki możliwy sposób. Także mimo, że po wojnie tam troszkę jednak Żydów wróci

0: wróciło do swoich dawnych miejsc, to jednak później musieli się oni zmagać z falą antysemityzmu, niechęci. Tak było też między innymi w Rzeszowie, ale też i w Przemyślu. Więc mimo próby reaktywacji, mimo skromnej próby reaktywacji życia żydowskiego na tych terenach, już nie udało się tego odtworzyć na taką skalę, w jakiej funkcjonowało to przed wojną. W związku z czym rzeczywiście można śmiało powiedzieć, że no to był tak naprawdę koniec życia żydowskiego na tych terenach.
1: Czy wiemy właśnie, ilu Żydów mieszkających na terenie dzisiejszego Podkarpacia straciło właśnie życie podczas II wojny światowej?
0: Generalnie można powiedzieć, według takich oficjalnych, ale też i ogólnych wyliczeń, bo pamiętajmy, że liczba ofiar Holokaustu jest przedmiotem dyskusji również do tej pory. Natomiast faktem jest, że z terenów dzisiejszego Podkarpacia, z terenów, które obecnie wchodzą w jego skład, możemy powiedzieć, że zostało zamordowanych około 56 tysięcy Żydów. Według wyliczeń ekspertów byłoby to około 90-95% całej społeczności żydowskiej z tych terenów. Jako ciekawostkę dla takiej ilustracji mniej więcej skali tych ofiar, no warto wspomnieć, że generalnie największe ośrodki, takie jak m.in. Warszawa przed wojną, liczyły 350 tysięcy Żydów. To warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy więcej Żydów mieszkało tylko w Nowym Jorku przed wojną. Także Warszawa była na przykład ogromnym ośrodkiem, dlatego oczywiście, jeśli porównamy to z innymi regionami, no to może i samo Podkarpacie nie wyglądałoby tak, dzisiejsze Podkarpacie, tak wysoko. Natomiast biorąc pod uwagę skalę tego życia, biorąc pod uwagę fakt funkcjonowania samych tych sztetli i to, że do Podkarpacia, do tego dawnego województwa lwowskiego należy właśnie doliczyć m.in. Lwów, gdzie to życie żydowskie kwitło bardzo mocno, no te liczby byłyby większe. Także nas tutaj po prostu ograniczają zmiany terytorialne.
1: W jaki sposób właśnie współczesne Podkarpacie pielęgnuje taką pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach?
0: Częściowo już to zasygnalizowałem, mówiąc, prawda, o samych tych wystawach, prawda, organizacji różnego rodzaju muzeów, które można w chwili obecnej odwiedzać, ale też warto wspomnieć przede wszystkim o akcji Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbywały się na Podkarpaciu i obejmują tak naprawdę wszystkie większe miasta akurat tych terenów. Także zaryzykowałbym stwierdzenie, że kultura żydowska przeżywa w pewien sposób swój rozkwit, choć na mniejszą skalę, bo wiemy m.in. o pojedynczych potomkach, prawda, dawnych Żydów, którzy się tu sprowadzają, żeby pielęgnować pamięć akurat o swoich przodkach, ale też i sami Polacy czują się w jakiś sposób też winni to mieszkańcom. Także to niewątpliwie jest zasługa. Zasługa jest także instytucji, prawda, Instytutu Pamięci Narodowej, czy indywidualnych osób, które też starają się wskrzeszać tą pamięć, choć no też no, pamiętajmy, co jest troszkę smutne, ale w dużej mierze ta pamięć jest jednak zdominowana przez II wojnę światową, choć biorąc pod uwagę skalę, no, to też trudno się dziwić.
1: Wcześniej w naszej rozmowie wspominałeś, że tutaj na Podkarpaciu istnieją takie miejsca właśnie pielęgnujące pamięć o społeczeństwie żydowskim i tutaj wspominałeś o Strzyżowie i synagodze. A czy są jakieś właśnie inne takie miejsca, które mieszkańcy Podkarpacia właśnie mogą odwiedzić, żeby dowiedzieć się właśnie więcej o Żydach mieszkających na naszych terenach?
0: Oczywiście, tak naprawdę, mówię w takim znaczeniu ogólnym, to wiele lokalnych muzeów organizuje wystawy poświęcone stricte społeczności żydowskiej, ale takimi placówkami, które warto zwiedzić, gdyby akurat nasi słuchacze byli zainteresowani, to z pewnością synagoga w Łańcucie, która akurat jest jednym z najpiękniejszych tego typu obiektów na Podkarpaciu, o czym należy wspomnieć. Jest stosunkowo blisko, dogodny dojazd, także naprawdę polecam, warto zobaczyć zdjęcie nawet w internecie, aby zobaczyć to piękno po prostu, które się jeszcze udało zachować, albo może nawet wręcz przywrócić tak naprawdę. Ale też i no, należy oczywiście wspomnieć o Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Patronem tego muzeum jest oczywiście rodzina Ulmów, czyli taki najbardziej znany przypadek Polaków ratujących Żydów, oczywiście tragiczny, bo rodzina oddała tak naprawdę życie za swoich sąsiadów. No i oczywiście są też inne tego typu miejsca, najczęściej w formie takich izb pamięci, jednak bym powiedział, czyli właśnie tak jak w tym Strzyżowie, czy też w innych akurat takich placówkach, gdzie dawniej akurat funkcjonowały, prawda, synagogi, miejsca charakterystyczne dla kultury żydowskiej, obecnie zostały przekształcone w miejsca użyteczności

0: każdej.
1: Czego historia właśnie podkarpackich Żydów i sztetli, w których mieszkali, może nauczyć współczesnych mieszkańców Podkarpacia?
0: Na pewno tego, że historia nie jest jednowymiarowa, że wielokulturowość też nie jest jednowymiarowa i oczywiście zawsze mogą być pewne problemy, co jest normalne, biorąc pod uwagę, że często w jednym miejscu znajduje się obok siebie kilka totalnie różnych grup pod względem światopoglądowym, pod względem religijnym, pod względem etnicznym, ale jednak wielokulturowość nie jest po prostu modnym hasłem i bardzo bym prosił słuchaczy, aby nie rozumieli tylko w kategoriach politycznych, co się obecnie w tej chwili zdarza, znaczy pamiętali, że jest to pewne doświadczenie, które u nas na Podkarpaciu jest wpisane w zasadzie w dzieje. Uczy to odpowiedzialności, prawda, za sąsiada, za język, który mówimy o przeszłości i przede wszystkim pokazuje, że można tworzyć coś wewnątrz naprawdę zróżnicowanej i podzielonej grupy.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Kontrolują ogródki restauracyjne, lokale gastronomiczne i food trucki, a wszystko to w trosce o bezpieczeństwo. To pracownicy podkarpackiego i rzeszowskiego sanepidu, którzy prowadzą właśnie akcję Lato. W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzają, czy w lokalach gastronomicznych są przestrzegane podstawowe warunki higieny. A o szczegółach tej akcji opowiedziała naszemu reporterowi Tomkowi Widakowi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z podkarpackiego sanepidu.
4: Pani Elżbieto, dziś rozmawiamy sobie o akcji Lato, prowadzonej przez podkarpacki sanepid. Proszę powiedzieć, na czym ona dokładnie polega?
5: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Podkarpackiego co roku prowadzi zintensyfikowane działania kontrolne w ramach akcji Lato, tak jak wspomniał pan redaktor. Celem tych działań jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z nieprawidłowym przygotowywaniem czy przechowywaniem oraz serwowaniem żywności. Akcja Lato inicjowana jest wraz z rozpoczęciem weekendu majowego i potrwa do końca września. Podczas trwania akcji Lato chcemy, żeby ta inicjatywa miała taki charakter prewencyjny, ponieważ reagujemy na ewentualne nieprawidłowości, ale przede wszystkim nasza rola polega na tym, żeby zapobiegać potencjalnym zatruciom bądź zakażeniom pokarmowym.
4: Czy Lato rzeczywiście rośnie liczba zagrożeń związanych z jedzeniem, z produktami spożywczymi?
5: Szanowni Państwo, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 1434 kontrole. Liczba tych kontroli systematycznie wzrasta. Wzrasta też liczba nakładanych mandatów. W porównaniu do 2024 roku liczba nałożonych mandatów wzrosła o 7%. Widzimy, że ten stan sanitarno-higieniczny, te takie bieżące zaniedbania wciąż się pojawiają w lokalach gastronomicznych. Niemniej jednak żywimy nadzieję, że nasze akcje edukacyjne zapobiegną temu i wyszliśmy z inicjatywą takiego webinaru dla przedsiębiorców, żeby przygotowali się jeszcze przed sezonem do tego, aby te lokale były już odpowiednio urządzone, przygotowane na ewentualne kontrole inspekcji sanitarnej.
4: Mówi Pani ogólnie o lokalach gastronomicznych, ale to ja dopytam o szczegóły. Jakie miejsca są najczęściej kontrolowane przez podkarpacki sanepid?
5: Przede wszystkim zwracamy uwagę na zakłady żywienia zbiorowego, tam gdzie najwięcej osób się stołuje, czyli restauracje, ale też zakłady małej gastronomii. Kontrolujemy także obiekty ruchome, tak zwane food trucki, które przyjeżdżają na różnego rodzaju pikniki, eventy czy imprezy plenerowe, ale również takie stoiska regionalne, gdzie tutaj może dochodzić do jakiegoś przerwania łańcucha chłodniczego albo niezachowania właśnie tych reżimów sanitarnych z uwagi na to, że dostęp wody tutaj jest utrudniony. Kontrolujemy też automaty do lodów, wytwórnie ciast i lodów, ponieważ to jest asortyment taki wrażliwy mikrobiologicznie. Szczególnie skupiamy się na tych lodach. W tym roku planujemy pobrać aż o 230 próbek więcej ponad plan, z racji tego, że widzimy faktycznie, że lody z automatu są takim wrażliwym asortymentem, ponieważ odnotowujemy skażenia enterobakteriace takimi patogenami, które się

0: świadczą o niezachowaniu warunków i reżimu sanitarnego właśnie w tych automatach.
1: Czyli jest ryzyko salmonelli, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Niemniej jednak mam nadzieję, że kontrole wzmożone, zintensyfikowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyczynią się do tego, żeby przedsiębiorcy dokładali należytej staranności właśnie w ten stan sanitarno-higieniczny. No wiadomo, że to też renoma lokalu i przedsiębiorcom też zależy, żeby klient wyszedł zadowolony i ten klient wrócił ponownie.
1: Czy kontrole są jakoś wcześniej zapowiadane? Czy przedsiębiorcy mogą zostać ostrzeżeni wizytą inspektorów sanepidu?
0: Jeżeli chodzi o kontrolę w ramach prawa żywnościowego, tutaj chcę wszystkich przedsiębiorców uczulić na to, ale też naszych słuchaczy poinformować, że te kontrole są niezapowiedziane. Nie miałoby to sensu, ale też są prawda, unormowania prawne. Tutaj mamy przepisy Unii Europejskiej, które wprost statują, że kontrole w ramach prawa żywnościowego mają być niezapowiedziane. Więc te kontrole przeprowadzają inspektorzy całego województwa, również w dni wolne od pracy, tak jak mieliśmy teraz weekend majowy od 1 do 3 maja. Również te działania kontrolne były podejmowane. Przeprowadziliśmy 56 kontroli sanitarnych w ramach właśnie takich wzmożonych działań i akcji LATO. Więc widzimy, że nie tylko w godzinach pracy, urzędowania Inspekcji Sanitarnej, ale też po godzinach czy w dni wolne od pracy. Też, szanowni państwo, kontrolujemy takie lokale, gdzie są różne przyjęcia komunijne, czy przyjęcia wesele organizowane, bo wiemy dobrze, że tutaj no, dużo jest właśnie tych osób, które potencjalnie mogłyby być narażone na jakieś zakażenie czy zatrucie pokarmowe.
1: No to skoro już jesteśmy przy tych kontrolach, to wejdźmy w nie trochę głębiej. Chciałem zapytać, co kontrolerzy sprawdzają jako pierwsze po wejściu do lokalu gastronomicznego?
0: Przede wszystkim kontrolerzy zwracają uwagę na warunki higieniczno-sanitarne, na takie bieżące, czy są zaniedbania, czy to jest bieżący nieporządek, czy też jakieś takie zaszłości i niesprzątanie lokalu przez kilka tygodni. Sprawdzamy również dokumentację potwierdzającą stan zdrowia personelu, żeby to personel nie był źródłem zakażenia właśnie przygotowywanej żywności, ale też warunki przechowywania żywności czy już przygotowanych potraw, ponieważ no, te warunki przechowywania są niezmiernie istotne, ponieważ mamy taką strefę zagrożenia właśnie, gdzie patogeny najlepiej się rozwijają, czyli jest to zakres temperatur od 4 do 63 stopni. Stąd jest właśnie takie istotne, żeby żywność przechowywać albo w niskich temperaturach, albo odpowiednio obrabiać ją termicznie.
1: A czy sprawdzacie również pochodzenie produktów?
0: Tak, jak najbardziej. Jest to tak zwana zasada traceability, śledzenia produktu. Inspektorzy sanitarni sprawdzają, skąd przedsiębiorca ma dany asortyment. Czy dajmy na to mięso nie pochodzi z jakichś nielegalnych ubojni? Skąd dajmy na to ma grzyby? Czy te grzyby na przykład mają atest odpowiedni? Więc tutaj jak najbardziej źródło pochodzenia surowców jest kontrolowane.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają właściciele lokali?
0: Najczęściej są to takie bieżące zaniedbania sanitarno-higieniczne, ale też obserwujemy, że jest żywność przeterminowana, wprowadzanie do obrotu środków właśnie spożywczych po upływie czy terminu przydatności do spożycia, czy daty minimalnej trwałości. No i takie bieżące zaniedbania, ale też no, zaniedbywanie obowiązków w zakresie dokumentowania i monitorowania temperatur, czyli tutaj system HACCP, czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
1: Czy zdarzają się sytuacje naprawdę niebezpieczne dla zdrowia klientów?
0: Czasami tak, niemniej jednak teraz coraz bardziej są przedsiębiorcy uwrażliwiani na to, że są jakby elementem tego łańcucha w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podnosimy tą świadomość, edukujemy przedsiębiorców, żywimy nadzieję, że właśnie ta świadomość będzie wzrastała. Niemniej jednak, szanowni państwo, bezpieczeństwo żywności to nie tylko kwestia przedsiębiorców, to bezpieczeństwo żywności też jest w naszym interesie jako klientów czy konsumentów, a zaczyna się to bezpieczeństwo żywności od takich

0: tych prozaicznych wręcz czynności, jak systematycznego mycia rąk, więc ta czystość rąk jest niezwykle istotna, a taka błaha i podstawowa czynność. No i odpowiednie przechowywanie czy to środków spożywczych, nawet gdy idziemy na zakupy do sklepu spożywczego, żeby te zakupy nie były przechowywane w nagrzanym samochodzie. Jeżeli nawet na wynos zamawiamy jakieś danie, żeby to danie też nie było przechowywane w nagrzanym samochodzie. No tutaj odpowiedzialne decyzje zaczynają się i od konsumentów, i od przedsiębiorców.
1: Wspomniała Pani chwileczkę wcześniej o food truckach, że również je kontrolujecie. Czy one są trudniejsze do skontrolowania niż na przykład tradycyjne restauracje?
0: Te food trucki przede wszystkim są na imprezach plenerowych, więc no tutaj jeżeli inspekcja sanitarna jest obecna na jakiejś imprezie plenerowej, w związku z tym ma możliwość skontrolowania no większą liczbę tych obiektów gastronomicznych. Niemniej jednak te food trucki, no to widzimy, że jest to mała powierzchnia. Na tej małej powierzchni też muszą być odpowiednie warunki temperaturowe zachowane. Personel musi też mieć możliwość umycia rąk czy skorzystania z toalety, więc tutaj musi organizator takiego eventu też zapewnić właśnie toalety dla tych przedsiębiorców, dla tych sprzedających. Tutaj nie ma za bardzo różnicy, czy jest to kontrola właśnie food trucku czy restauracji. Wiadomo, że tu jest mniejsza powierzchnia, restauracja z uwagi na to, że jest to większy lokal, więcej pomieszczeń, no też jest więcej zagrożeń.
1: Wspomniała Pani wcześniej o lodach, że to jest taki dosyć wrażliwy produkt, na niego zwracacie szczególną uwagę. Skąd bierze się w ogóle ryzyko salmonelli w lodach? Z czego to może wynikać?
0: Jest to produkt tego wysokiego ryzyka mikrobiologicznego, ponieważ lody zawierają wodę, białko, cukry, czyli jest to idealne środowisko do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Proces produkcji obejmuje wiele etapów, w których no, może właśnie dojść do skażenia. A więc tutaj istotna jest właściwa jakość surowców, na przykład mleka. Determinantem jest to, żeby utrzymywać cały proces produkcyjny w należytej higienie i właściwych warunkach sanitarnych, żeby to przebiegało, ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, gdzie odnotowujemy właśnie brak higieny tych urządzeń, czy nieprawidłowe mycie automatów do lodów, ale też zdarza się przerwanie łańcucha chłodniczego. Istotne jest też, aby przedsiębiorcy pamiętali, że w razie jakichś zdarzeń typu brak prądu, żeby te urządzenia chłodnicze monitorować, bo istotne jest to, aby te lody nie były powtórnie zamrożone, ponieważ to naprawdę jest wysokie ryzyko zatrucia pokarmowego.
1: Czyli lody gałkowe są bezpieczniejsze niż te lody z automatu?
0: To zależy od przedsiębiorców, jak dbają o te maszyny do produkcji lodów, o te automaty. Więc no tutaj myślę, że dołożą należytej staranności przedsiębiorcy, aby w tym roku sytuacja uległa poprawie. Mamy nadzieję, że nie będzie aż tylu zakwestionowanych próbek lodów, co w ubiegłym roku, ponieważ w ubiegłym roku zakwestionowaliśmy 11% z pobranych próbek. Także mam nadzieję, że wczesne wykrywanie zagrożeń spowoduje wyeliminowanie właśnie tego ryzyka.
1: 11% no to całkiem sporo. To proszę mi powiedzieć, jak taki konsument zwykły jak ja na przykład może zauważyć coś niepokojącego w lodach? Da się w ogóle to jakoś wychwycić?
0: Nie no, patogenów nie widzimy no, gołym okiem, prawda?
1: Wiadomo, no
0: prawda?
1: Właśnie, więc jak sobie z tym poradzić ewentualnie, żeby
0: zwracajmy przede wszystkim uwagę na czystość danego lokalu i to nie chodzi, czy to jest jakiś punkt właśnie, gdzie jest automat z lodami, czy to jest restauracja. Zwracajmy uwagę na otoczenie zakładu, zwracajmy uwagę też na czystość personelu, czy ten personel nam podaje lód w wafelku przez odpowiednie zabezpieczenie, jakiś papierek, żebyś nie podawał bezpośrednio gołą ręką, gdzie za chwilę przyjmie na przykład pieniądze od klienta, więc na takie drobne szczegóły zwróćmy uwagę. I pierwsza zasada, jeżeli widzimy, że pod danym lokalem jest naprawdę duża kolejka, jeżeli tam jest częsta rotacja, to naprawdę taki lokal jest godny polecenia, bo wiemy, że ta rotacja środków spożywczych tego asortymentu jest częsta i wtedy jest

0: Mniejsze ryzyko, że jest ten środek spożywczy, czy to konkretne danie przechowywane przez długi czas, co oczywiście sprzyjałoby namnażaniu się drobnoustrojów.
1: Jak pani mówiła o tych pieniądzach i o tych lodach, to sobie przypomniałem kilka sytuacji ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa. Jak pani podawała lody, potem tą samą ręką brała te pieniądze i potem kolejnemu klientowi znowu podawała lody.
0: Dokładnie
1: tą samą ręką.
0: Tak.
1: No i tutaj te bakterie tak krążą, przemieszczają się i to rzeczywiście stwarza duże zagrożenie. A jak często pobierane są próbki lodów do badań?
0: W ciągu tej całej akcji pobierzemy dodatkowo 230 próbek. No tutaj tej częstotliwości tak nie możemy wskazać, więc kontrole są niezapowiedziane, ale myślę, że przedsiębiorcy, którzy działają w branży spożywczej, powinni być przygotowani na taką ewentualność. Oczywiście no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie u wszystkich przedsiębiorców te lody pobrać. Przedsiębiorcy w ramach takiej kontroli wewnętrznej i własnych działań systemu HACCP, dobrze zarządzanego i prowadzonego, powinni sami też legitymować się przed sezonem, aby takie badania laboratoryjne posiadać. Więc no tutaj przedsiębiorcy, mam nadzieję, że też dołożą należytej staranności, żeby faktycznie zadbać o to, żeby ta partia taka pilotażowa, żeby te lody były zbadane jeszcze przed sezonem.
1: No dobrze, to teraz odejdźmy troszeczkę od lodów i przejdźmy do ubiegłorocznej edycji waszej akcji. Wspomniała pani już o danych, ile tam było tych kontroli i tak dalej, a ja chciałem zapytać, jakie były najpoważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas ubiegłorocznej akcji LATO prowadzonej przez Podkarpacki Sanepid?
0: Najczęstsze uchybienia to nieprzestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych, jak zawsze i corocznie podczas każdej naszej akcji. Tutaj najwięcej tych nieprawidłowości odnotujemy i uchybień. Niemniej jednak widzimy też kwestie związane właśnie z dokumentacją, że jednak pośpiech i rotacja klientów no, nie sprzyja temu, żeby pracownik zadbał o odpowiednie zapisy. Więc jeśli możemy tutaj doradzić, to warto jeszcze przed otwarciem dla klientów w lokalu, żeby personel zadbał o to, żeby spisać te temperatury. Są one naprawdę niezwykle istotne z racji tego, że to przedsiębiorca jest w stanie wtedy udowodnić nam, że jego asortyment i jego produkt był przechowywany w odpowiednich warunkach temperaturowych. Jeżeli będzie jakiekolwiek zatrucie, bo przecież dobrze widzimy nawet, że klient to tu zje lody, tutaj pójdzie na pizzę, w innym lokalu pójdzie na obiad i teraz nagle poczuje się źle pod wieczór. I teraz kwestia, co mu zaszkodziło.
1: No właśnie.
0: W którym lokalu się zatruł. Więc no tak jak mówię, to jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, żeby mieli tą świadomość, że te zapisy to są na ich obronę i oni będą mogli się wylegitymować tymi zapisami, że faktycznie dochowali tej należytej staranności przy produkcji żywności, żeby była ona bezpieczna dla konsumentów.
1: A czy w ubiegłym roku zdarzały się jakieś przypadki zamknięcia lokali?
0: Tak, zamknięcia lokali były, niemniej jednak było to podyktowane tym, że wykryliśmy właśnie w lodach bakterie enterobakteriace, które stanowią o zaniedbaniach właśnie takich higienicznych w procesie produkcji. Z racji tego były właśnie lokale unieruchamiane i przedsiębiorcy byli zobligowani do tego, żeby przeprowadzić proces mycia dezynfekcji. Później oczywiście no już po badaniu lodów kolejnych, jeżeli ta partia wyszła już dobrze bez tych chorobotwórczych patogenów, wówczas lokal już ponownie mógł działać.
1: Okej, Podkarpacki Sanepid nie tylko zamyka lokale, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale również nakłada kary finansowe na tych, którzy no, nie stosują się do tych przepisów, którzy je łamią. Proszę powiedzieć, w ubiegłym roku jaka była najwyższa kara? Ma pani takie dane?
0: To znaczy się, jeżeli chodzi o mandaty, to mandaty wynoszą do 500 zł za jedno przewinienie. Jeżeli tych przewinień oczywiście więcej będzie, no to za każde przewinienie wiadomo, że można adekwatną karę pieniężną w postaci grzywny i mandatu nałożyć. Niemniej jednak, oprócz takich bieżących zaniedbań, za które jest nakładany mandat, czyli te zaniedbania sanitarno-higieniczne, czy wprowadzanie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych, również ma inspekcja sanitarna, a zwłaszcza wojewódzki inspektor sanitarny, możliwość nałożenia kar finansowych. Niemniej

0: jednak jest to już w drodze postępowania administracyjnego prowadzone i tutaj tak zwane delikty administracyjne, czyli takie zaniedbania, które faktycznie mają wyższą rangę i te zaniedbania to przykładowo działanie bez decyzji takiej zezwalającej, bez decyzji zatwierdzającej właściwego miejscowo inspektora sanitarnego, bo wtedy lokal nie jest oceniony pod kątem spełnienia warunków sanitarno-higienicznych, które obligują go do tego, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo żywności i wtedy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia takiej kary finansowej. Tutaj już te kary finansowe to są nakładane w wyższych kwotach, więc tutaj no, dolegliwość może być naprawdę dotkliwa, ponad 200 tysięcy, taki maksymalny wymiar kary nawet może być za faktycznie jakieś zaniedbania typu utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli inspekcji sanitarnej, więc tutaj w przypadkach takich już faktycznie uniemożliwienia kontroli, oprócz tego, że będzie mogła być taka wysoka kara nałożona, również możemy sporządzić wniosek do sądu i wówczas już sąd też może tutaj ukarać takiego przedsiębiorcę, więc no nie wpuszczenie sanepidu przede wszystkim jest nieopłacalne dla przedsiębiorców.
1: No Taro, 200 tysięcy, no to jest kupa kasy, że tak powiem.
0: Tak, no tutaj wiadomo, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, są zaznajomieni z przepisami prawnymi i nawet lepiej jest, prawda, ten mandat zapłacić, aniżeli no nie wpuścić inspekcji sanitarnej na kontrolę, czy opierać się przed wydaniem próbek do badań laboratoryjnych, więc tutaj też za niewydanie próbek do badań laboratoryjnych również można to potraktować jako utrudnianie kontroli i może być też nałożona kara finansowa. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, ale takie ewentualność przewiduje ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
1: A były takie sytuacje na Podkarpaciu?
0: Były, oczywiście, że się zdarzały.
1: A także, że ktoś zapłacił 200 tysięcy?
0: Aż 200 tysięcy nie. Najwyższą karę, jaką żeśmy nałożyli, było 50 tysięcy.
1: Okej, czyli to jeszcze nie jest ten taki najwyższy...
0: Tak, nie, oczywiście, Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest zobowiązany do tego, prowadząc postępowanie administracyjne, żeby rozważyć wszelkie okoliczności, prawda, tego popełnionego deliktu administracyjnego, ale i też okoliczności prowadzenia przez danego przedsiębiorcę jego działalności gospodarczej. Czy dajmy na to, był to incydentalny przypadek, czy to jest już recydywa, czy dajmy na to, posiada więcej lokali gastronomicznych i w tych lokalach też są zaniedbania, więc no tutaj musimy miarkować tą karę.
1: A gdyby pani miała tak powiedzieć ze swoich własnych obserwacji, czy sytuacja z roku na rok poprawia się, czy pogarsza, jeżeli chodzi o tą świadomość restauratorów, o te kontrole?
0: Mam nadzieję, że w tym roku będzie większa świadomość, dlatego wyszliśmy z inicjatywą i w ubiegłym roku i w tym roku właśnie z tym bezpłatnym webinarem, który miał miejsce 27 kwietnia, więc tak tuż przed właśnie tą majówką, żeby uczulić przedsiębiorców, jakie są ryzyka, jakie zagrożenia, ale też jak się uchronić przed potencjalnym właśnie zatruciem pokarmowym. Więc mam nadzieję, że w tym roku naprawdę przedsiębiorcy postarają się i tutaj żadnych kar finansowych nie będzie, a jakieś drobne zaniedbania oczywiście zawsze się zdarzają, więc no tutaj to oczywiście no jest jakby wliczone w to, że taka kontrola może się faktycznie skończyć jakimś mandatem, ponieważ no przy dużej rotacji, prawda, klientów no i przy małej ilości personelu obsługującego, no takie zaniedbania wiemy, że się zdarzają i czasem no niestety są nieuniknione, bo widzimy, że przedsiębiorca też sam nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć w danym lokalu, ale też no przede wszystkim musi tutaj taką kadrę mieć profesjonalistów i przeszkolić ich odpowiednio, żeby nie musiał tych kar finansowych płacić.
1: Okej, to teraz załóżmy, że jest taka sytuacja. Jesteśmy na wakacjach w Przemyślu, w Bieszczadach, nie wiem, pod Rzeszowem czy w Starowej Woli, wszystko jedno gdzie, na Podkarpaciu. No i widzimy, że jakiś lokal według nas łamie pewne zasady, nie spełnia tych norm. Czy możemy o tym jakoś powiadomić sanepid?
0: Tak, jak

0: najbardziej, niezależnie od tego, gdzie będziemy, czy gdzieś na wakacjach na Pomorzu, czy jak pan redaktor wspomniał, w Stalowej Woli, w Przemyślu, czy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, czy w Bieszczadach, zawsze wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać, ponieważ jeżeli będziemy milczeć i no, nie będziemy chcieli tego zgłosić, może ktoś inny się rozchorować, dziecko czy osoba starsza, a wiadomo, że to jest taka grupa klientów bardziej wrażliwa na wszelkiego rodzaju właśnie takie dolegliwości. W związku z tym no, u takich osób może się zwykłe zatrucie pokarmowe skończyć w szpitalu. Więc nie przymykajmy oczu na jakieś zaniedbania, zgłaszajmy wszelkie nieprawidłowości do inspekcji sanitarnej. Na naszych stronach internetowych dane kontaktowe są. Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie możemy dane kontaktowe do wszystkich 20 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli naszych jednostek takich podległych na terenie całego województwa znaleźć. Ponadto mamy taką dedykowaną platformę e-Sanepid, gdzie również można anonimowo, co też dla większości klientów jest ważne, anonimowo można zgłosić wszelkie uchybienia i to nie musimy się teraz obawiać, prawda, gdzie muszę zgłosić, czy do właściwego powiatowego zgłoszę te zaniedbania. Wtedy już na tej platformie już te zgłoszenia są przypisywane do danej jednostki organizacyjnej, która powinna dane zgłoszenie podjąć i się nim zająć.
1: Jak szybko Sanepid reaguje na takie zgłoszenia?
0: Oceniamy ryzyko potencjalnych zagrożeń. Wiadomo, jeżeli ktoś nam zgłosi zaniedbania w lokalu, gdzie faktycznie jest żywienie zbiorowe otwarte, więc wtedy dobrze wiemy, że skala tego potencjalnego zatrucia może być większa. W związku z tym no, działania podejmujemy od razu. Gdy są to błahe jakieś zaniedbania, możemy to zweryfikować podczas bieżących kontroli. Niemniej jednak istotne jest to skala, prawda, oraz kwestia tego, czy to zagrożenie wpłynie na potencjalnych konsumentów i może wywołać zatrucie bądź zakażenie pokarmowe.
1: To już pytanie na koniec takie bardziej lajtowe mam. Czy po latach pracy kontroler Sanepidu jest w stanie spokojnie zjeść na mieście?
0: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Także spokojnie. Tutaj no, inspekcja sanitarna w województwie podkarpackim działa skrupulatnie. Szanowni Państwo, no, mamy tutaj przecież Bieszczady, rejony turystyczne, Zamek w Łańcucie, więc wiemy dobrze, że tutaj dużo mamy turystów. Przyjeżdżają również z grupy zorganizowane. Teraz nawet jeszcze rok szkolny się nie skończył, więc Iwonicz, Zdrój, Rymanów, Zdrój, różne zielone szkoły są przecież, dzieci wyjeżdżają na zorganizowane wycieczki, więc tutaj no, inspekcja sanitarna jest uczulona, aby właśnie w tych miejscowościach turystycznych działać prężnie i nie tylko karać przedsiębiorców, ale też edukować, występować z takimi działaniami profilaktycznymi, żeby po prostu do tych potencjalnych nieprawidłowości, a również ewentualnych zatrut czy zakażeń pokarmowych po prostu nie dochodziło.
1: Mhm. A czy są takie miejsca na Podkarpaciu lub jakieś miejsce konkretne, które pozytywnie zaskakuje standardami?
0: Myślę, że tak. Z roku na rok no, coraz więcej obserwujemy właśnie na eventach różnych, w tych takich plenerowych namiotach czy budkach różnych, no zdecydowaną poprawę, więc tutaj organizatorzy takich imprez plenerowych już dbają o to, żeby zapewnić taką bieżącą wodę, więc żeby tutaj nie było problemów z tą podstawową funkcją, czyli myciem rąk właśnie dla tych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy obsługują właśnie takie imprezy eventowe, więc tutaj jak najbardziej pozytywnie to oceniamy.
1: A jak reagują na Was właściciele lokali gastronomicznych, czy też punktów z przekąskami? Raczej współpracują z Wami, czy zdarzają się tak, jakieś incydenty, że na przykład ktoś na Was wyjdzie i z pięściami chce się rzucać?
0: Nie, no aż takich incydentów nie było. Niemniej jednak mamy też przedsiębiorców, którzy sezonowo działają, zwłaszcza prawda w Bieszczadach, Solina, Polańczyk. Są przedsiębiorcy z całego kraju, którzy tą działalność sezonową prowadzą w tamtych rejonach. Niemniej jednak no, nasi rodzimi przedsiębiorcy już wiedzą, że inspekcja sanitarna właśnie w okresie letnim przeprowadza wzmożone kontrole, są przyzwyczajeni.

przyzwyczajeni do tego, wiedzą też doskonale, że te kontrole są niezapowiedziane i kontrole mogą być nawet po południu czy w dni wolne od pracy, właśnie jak było podczas tego weekendu majowego. I już wiedzą, że inspekcja sanitarna dokłada wszelkiej staranności, żeby nie tylko skontrolować ich zakład, ale żeby im też pomóc, wskazać na co zwrócić uwagę. Więc no nie tylko jesteśmy policją sanitarną i tutaj odchodzimy już od takiego wizerunku, ale bardziej wychodzimy naprzeciw właśnie z takimi działaniami edukacyjnymi, żeby uświadomić właśnie nie tylko przedsiębiorcom, ale zwykłym konsumentom, jak się ustrzec tym zakażeniom, prawda, i nie zachorować na salmonellozę, czy uchronić się przed WZW typu A, czyli wirusowemu zakażeniu.

0: Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
0: W połowie czerwca ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu podkarpacki sanepid opublikował listę miejsc, w których będzie można się popluskać. I tak w tym roku dostępnych będzie aż 12 kąpielisk. Wśród nich będzie Biała Flota nad Soliną, mówi Maria Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
2: Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa w kąpieliskach jest nadzór sanitarny, który sprawują państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni. Bezpieczne kąpiele są możliwe wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników i objętych nadzorem sanitarnym, czyli w miejscach zgłoszonych jako kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, gdzie jakość wody jest systematycznie badana. W innych miejscach, nieoznakowanych, bez dozoru ratownika, korzystanie z kąpieli wiąże się z dużym ryzykiem. W nadchodzącym sezonie mieszkańcy i turyści w województwie podkarpackim będą mogli skorzystać z 12 kąpielisk zlokalizowanych w 8 powiatach. Warto zaznaczyć, że na naszym terenie w bieżącym sezonie letnim rozpoczną funkcjonowanie dwa nowe kąpieliska. Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to Zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego. Będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej. Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poza kąpieliskami mogą być również tworzone miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym. Aktualne informacje dotyczące jakości wody, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będą dostępne m.in. w serwisie kąpieliskowym, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. A jak bezpiecznie się kąpać? Przede wszystkim należy wybierać zawsze miejsca bezpieczne. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które są wyznaczone oraz strzeżone przez ratowników. Kąpiemy się, gdy wywieszona jest biała flaga, która oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna. Czerwona flaga zawsze oznacza zakaz kąpieli, czyli zakaz wchodzenia do wody. Brak flagi natomiast sygnalizuje, że ratownik nie pełni dyżuru. Dlatego kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność. Zwracajmy również uwagę na znaki i tablice umieszczone na kąpielisku. Znajdują się na nich szczegółowe informacje dotyczące danego miejsca, plaży i ewentualnie występujących zagrożeń. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Warto również zwrócić uwagę na zakwit sinic, potocznie nazywany zakwitem glonów lub zakwitem wody. Wystarczy kilka dni upałów, aby pojawił się masowy rozwój tych organizmów. W efekcie zmienia się barwa wody, obniża się jej przejrzystość, powstaje piana. Zakwity mogą powodować też nieprzyjemny smak i zapach wody. W takiej wodzie bezwzględnie nie należy się kąpać, ani nawet do niej wchodzić.
1: SK Rzeszów.
0: Na mapie Podkarpacia można znaleźć wiele miejsc, które szczególnie mocno zapisały się w historii związanej z Janem Pawłem II. Ta opowieść zaczyna się jednak dużo wcześniej niż jego pontyfikat, jeszcze w czasach, gdy Karol Wojtyła przemierzał nasz region jako ksiądz, biskup i kardynał, spotykając ludzi, którzy później latami wspominali jego wizyty. Już teraz jego śladami na Podkarpaciu podążą Agnieszka Gazdamuła w rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na taką troszkę inną od naszych poprzednich rozmowę historyczną. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wizytach papieża Jana Pawła II na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Z tym, że chcę zaznaczyć, że jedno z miast, o których będziemy dzisiaj mówić, odwiedził jeszcze przed tym, jak został papieżem. Ale o tym za chwilkę. Myślę, że tak chronologicznie zaczniemy sobie od takiego krótkiego wprowadzenia. Myślę, że nie ma osoby, która nie wie, kim był Jan Paweł II, ale

0: Dla mnie ciekawe jest to, kim był Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Czy wiemy właśnie, jakie doświadczenia z Polski najbardziej ukształtowały jego późniejsze nauczania?
1: Z pewnością o Karolu Wojtyle wiemy bardzo dużo jako Polacy i wydaje się, że tak naprawdę znamy go od podszewki, prawda? Czyli od tych najwcześniejszych lat, począwszy, a skończywszy już na końcowym roku 2005 i śmierci jego. Natomiast jeśli trzeba by było streścić jego losy tak naprawdę do momentu wyboru na tron Piotrowy, no to wydaje się, że trzeba podkreślić, że łączył w sobie tak naprawdę kilka obowiązków. Bo oczywiście z jednej strony był duchownym, księdzem, no ale również był filozofem, wykładowcą akademickim i co najważniejsze, no również jego data urodzenia, czyli 1920 rok, wskazuje na to, że był naznaczony tymi samymi doświadczeniami, które naznaczyły tak naprawdę całe nasze ówczesne społeczeństwo. Czyli oczywiście z jednej strony mamy drugą Rzeczpospolitą, prawda? Czyli to państwo polskie, ale później całą okupację niemiecką. No i oczywiście realia państwa komunistycznego, prawda? Wiemy, że dorastał w Wadowicach, wcześniej stracił matkę, brata, ojca. No a w czasie wojny pracował fizycznie w kamieniołomach i w fabryce, jednocześnie też ucząc się na tajnych kompletach, a później też przygotowując się do kapłaństwa. To jest taki, można powiedzieć, dość dynamiczny rozdźwięk, prawda? Bo tu mamy z jednej strony seminarium, a z drugiej strony kamieniołomy. On sobie łączył różne doświadczenia, czyli ciężką pracę, wojnę, no ale też jednocześnie zainteresowanie tymi najsłabszymi, prawda? Godnością ludzką, kwestiami etycznymi. No i też oczywiście próbował w jakiś tam sposób łączyć tradycję chrześcijańską z tą nowoczesną refleksją filozoficzną, bo pamiętajmy, on żył w czasach, kiedy również Kościół bardzo mocno się zmieniał. Pamiętamy II Sobór Watykański, kiedy zapadły ostateczne decyzje dotyczące kształtu tak naprawdę Kościoła, liturgii. No to były gigantyczne zmiany. Ja myślę, że jeśli są wśród nas jacyś starsi słuchacze, to jeszcze pamiętają, prawda, mszę po łacinie. Dzisiaj już tego w zasadzie nie mamy. Mamy jakieś konkretne psalmy czasami z frazami łacińskimi, natomiast generalnie w tym momencie już te nabożeństwa odbywają się w językach narodowych, także widzimy, że no, on żył w czasach bardzo dynamicznych, zarówno dla nas Polaków, jak i też oczywiście dla samego Kościoła rzymskokatolickiego znaczy.
0: Jak wyglądał właśnie moment wyboru Karola Wojtyły na papieża i dlaczego był to tak przełomowy moment, nie tylko dla Kościoła, ale też dla nas, dla Polaków?
1: Tak, no tu wydaje się, że jako historyk wprost mogę zasygnalizować, bo tu też zaznaczę, bardzo często obraz Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, przewija się u nas w kategoriach, prawda, takiego doświadczenia typowo religijnego. Ja tutaj natomiast jako historyk chciałbym wskazać przede wszystkim na ten wymiar polityczny. Bo to, co się tak naprawdę stało w październiku 1978 roku, było niewątpliwie ogromnym zaskoczeniem. Pamiętajmy, że wcześniej tak naprawdę stolicą apostolską, kościołem, kierowali przede wszystkim duchowni pochodzenia włoskiego, prawda?
0: Albo włoskojęzyczni po prostu.
1: Albo włoskojęzyczni. Zresztą tak naprawdę, jeśli spojrzymy na to, jakie są obowiązki wobec kardynałów, to tak naprawdę ten język włoski jest tym, czym tak naprawdę dla tego naszego świeckiego świata język angielski, prawda? Czyli takim koniecznym wymogiem. No i tak naprawdę w tym przypadku na tron Piotrowy został wybrany człowiek z zupełnie

Albo włoskojęzyczni, zresztą tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, jakie są obowiązki wobec kardynałów, to tak naprawdę ten język włoski jest tym, czym tak naprawdę dla tego naszego świeckiego świata język angielski, prawda, czyli takim no, koniecznym wymogiem. No i tak naprawdę w tym przypadku na tron Piotrowy został wybrany człowiek z zupełnie

0: No Jan Paweł II jest tą trzecią osobą, bo tak jak mówiłem, władza w kościele, no to równała się tak naprawdę ogromnej wspólnocie, ogromnemu wpływowi. Cały kościół to też nie tylko, prawda, ten aspekt religijny, ale również potężne lobby, które mogło też w jakiś sposób wpływać na tą opinię na Zachodzie, jeśli mówimy tak naprawdę o warunkach, o tym, czym tak naprawdę jest komunizm. Choć w zasadzie komunizm bardziej można było powiedzieć taki po prostu typowy totalitaryzm na wzór sowiecki. Także no, Karol Wojtyła, Jan Paweł II był niewątpliwie ważnym rzecznikiem, jeśli chodzi o interesy tak naprawdę całego naszego regionu.
1: A skoro już mowa właśnie o Polsce, to kiedy właśnie papież Jan Paweł II odwiedził Polskę?
0: W zasadzie można powiedzieć, że niedługo po rozpoczęciu pontyfikatu, bo już w czerwcu 79. No niewątpliwie było to wydarzenie historyczne, bo tak naprawdę też po raz pierwszy od czasu wojny miliony Polaków mogły masowo tak naprawdę zademonstrować swoją wiarę, jedność i odrębność przede wszystkim wobec władzy komunistycznej. To była siła, z którą no, musiała się ówczesna administracja PRL-u zmierzyć niewątpliwie i której nie mogła ignorować. Także przede wszystkim był to pokaz takiej dużej siły społecznej, taka manifestacja tej siły, której PZPR nie mógł kontrolować. Ludzie mogli zobaczyć, że ich jest wielu, bo też pamiętajmy, no, te kwestie wiary w miejscach publicznych, no tak naprawdę często ludzie nie mogli się wychylać jako tako, prawda, jeśli chcieli pełnić swoje funkcje bardzo często, a już zwłaszcza jeśli należeli gdzieś tam do tych dołów partyjnych z różnych względów. Także no, to dawało takie poczucie odwagi, sprawczości. No i niewątpliwie wydaje się, że doniosłe były te słowa, które, prawda, zostały wówczas w Warszawie wypowiedziane. Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, dla wielu osób nie była to tylko odnowa religijna, bo my jak zazwyczaj mówimy, jeśli wstępuje duch, przynajmniej z punktu widzenia teologii katolickiej, no to mamy taki wymiar bardziej duchowy. Tu te słowa miały nie tylko taki wymiar, miały znaczenie przede wszystkim społeczny i polityczny. Ta pielgrzymka papieża pokazała, że istnieje inna wspólnota niż ta, którą narzucali nam wówczas komuniści, czyli naród polski ma swoją własną pamięć, kulturę, język, no i też w zdecydowanej większości wówczas wiarę, choć oczywiście ona miała wymiar różny, prawda, często bardziej kulturowy, aniżeli taki typowo duchowy, zresztą jak w chwili obecnej. No i dlatego właśnie też wiele osób uważa, że bez tego doświadczenia, bez ówczesnego wystąpienia Jana Pawła II, Solidarność nie przybrałaby w latach 80. takiego kształtu.
1: Tutaj jednak z tą Solidarnością troszeczkę odbiegliśmy od tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie od pielgrzymek. No i teraz chciałabym Cię zapytać, czy wiemy, kiedy właśnie papież Jan Paweł II no tak oficjalnie odwiedził tereny dzisiejszego Podkarpacia, a może i też nieoficjalnie?
0: To znaczy tak, w zasadzie to by trzeba było wiele tych wizyt podzielić na oficjalne i nieoficjalne, i oficjalne znowu by trzeba było podzielić na te przed objęciem tronu papieskiego i po objęciu. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze wizyty na terenach dzisiejszej ziemi podkarpackiej, no to Jan Paweł II, w zasadzie Karol Wojtyła, odbywał jeszcze jako młody ksiądz tak naprawdę, bo to były lata 50. On odwiedzał m.in. Bieszczady, Beskid, Niski. No pamiętamy zresztą, jeśli ktoś uczęszczał na religię. No,
1: zdjęcia papieża, nie? Ubranego w strój sportowy.
0: Tak, to są takie typowe właśnie obrazki.
1: Czy papieża? No wtedy jeszcze nie, ale...
0: Nie, ale tak, no dzisiaj mówimy, prawda? On tam bodajże jako ksiądz m.in. wędrował z grupami różnych studentów po górach, przemierzał. Jeśli mnie pamięć nie myli, chyba ten czerwony szlak beskidzki, to był 52, 53, on tam wędrował, jak dobrze pamiętam, ze Stróż, także w kierunku właśnie Beskidu i przy okazji celebrował tam akurat mszę, był czas na taki, powiedzmy, że taką posługę typowo kapłańską, natomiast...
1: Znaczy, wydaje się, że te Bieszczady były dla niego takim, no, ważnym miejscem z tego, co tu opowiadasz.
0: Tak, one były pewnego rodzaju elementem, prawda, takiej jego duchowej biografii, bo on sam zresztą podkreślał, że w górach mógł, prawda, poczuć taką, można powiedzieć, swobodę, była to taka przestrzeń jego dla kontemplacji.
1: Albo taką bliskość Boga, nie?
0: Też w jakiś sposób, także to w ogóle była taka inspiracja

0: dla niego myślenie o świecie, człowieku. To się zachowało zresztą w jego różnych tekstach, w wypowiedziach medialnych, także tutaj słuchaczy zachęcam, nawet nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale w ogóle sama historia duchowości dużo nam mówi o ludziach. Ja mogę tutaj podkreślić, że nawet takie osoby jak właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Ronald Reagan były obiektem badań ze strony czysto religijnej. Historycy piszą książki o duchowościach ludzi, aby pomóc zrozumieć to, dlaczego podejmowali pewne decyzje w konkretnych momentach dziejowych. I wydaje się, że w przypadku Jana Pawła II też tak mogło być. Też tak może być. Natomiast można też jeszcze, bo tutaj mówiłem o tym oficjalnym, nieoficjalnym podziale, prawda? No należy pamiętać, że Karol Wojtyła już jako, prawda, hierarcha, jako biskup, później kardynał, miał też już pewne obowiązki, prawda? I między innymi z tej okazji również odwiedzał ziemię dzisiejszego Podkarpacia. No na przykład odwiedzał Stalową Wolę, prawda? Gdzie akurat właśnie tam miał po raz pierwszy, nie wiem czy po raz pierwszy, ale na pewno to był taki jeden z utrwalonych w jego świadomości momentów, kiedy mógł spotkać się, prawda, z robotnikami. Tam w Stalowej Woli wówczas powstawała bazylika i on akurat miał okazję właśnie ją odwiedzić wówczas. Także no, to jest też taki element, który on później nawiązał, prawda? I wydaje się, że dla mieszkańców Stalowej Woli, zwłaszcza tych bardziej uduchowionych, no też to może mieć jakieś, prawda, szczególne znaczenie, że te związki miał, prawda, z miastem robotniczym.
1: Ale tutaj na początku wspominałeś, że taka oficjalna pielgrzymka Jana Pawła II tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia to był rok dopiero 91.
0: Tak, rzeczywiście w 1991 roku, a więc w takim, można powiedzieć, przełomowym dla Polski momencie, bo już po okrągłym stole, prawda, po zapoczątkowaniu tych przemian ustrojowych, tak naprawdę...
1: W tej walce o demokrację, nie?
0: Tak, w zasadzie o przyszłość całej trzeciej RP, w jakim kierunku ona będzie podążać, to Jan Paweł II przyjechał i akurat ta pielgrzymka odbywała się pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I w tamtym czasie papież akurat odwiedził Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów. Także cała wizyta generalnie miała być taką refleksją nad dekalogiem, nad przykazaniami. Więc też w jakiś sposób, biorąc pod uwagę, że dekalog jest takim pewnego rodzaju systemem moralnym, no to w jakiś tam sposób też można to było odnieść, prawda, na tamte czasy. Państwo, mieszkańcy szukali swojej takiej

taką refleksją nad dekalogiem, nad przykazaniami, więc też w jakiś sposób biorąc pod uwagę, że dekalog jest takim pewnego rodzaju systemem moralnym, no to w jakiś tam sposób też można to było odnieść, prawda, na tamte czasy państwo, mieszkańcy szukali swojej takiej

0: odzwierciedlenie za wolność, ale z drugiej strony też to wezwanie do takiej moralnej odnowy.
1: Czy wiemy, jak właśnie wyglądał przebieg wizyty Jana Pawła II tutaj w Rzeszowie?
0: Tak, oczywiście. Zresztą warto wspomnieć, że same przygotowania tak naprawdę zaczęły się już w 90 roku, także to było...
1: Czyli to jest tak, że papież się wcześniej zapowiadał?
0: Tak, no oczywiście, jak każdy, no, powiedzmy wprost, przywódca, czy to religijny, czy państwowy, miał swój własny grafik i nie mógł, prawda, technicznie mógłby przyjechać z dnia na dzień gdzieś, no ale de facto nie jest coś takiego praktykowane, prawda? Raczej każda taka wizyta musi mieć pewien harmonogram, plan cały, no i oczywiście taką istotę głębszą, prawda, w przypadku takim religijnym.
1: To w jaki sposób właśnie mieszkańcy Rzeszowa dowiedzieli się o tym, że przyjeżdża papież, przylatuje papież?
0: Znaczy, no prawdopodobnie z komunikatów, prawda, które były, no, wtedy wszechobecne, media się o tym rozpisywały, prawda? To było ważne wydarzenie, na które musiały się przygotować zarówno struktury kościelne, jak i też, no, władze samorządowe, i które musiały przede wszystkim znaleźć skądś tysiące wolontariuszy, prawda, na tę okoliczność, bo każda taka impreza masowa, no to właśnie też cała logistyka, prawda, osoby, które mogą udzielać informacji, pomóc pielgrzymom, którzy będą ściągać na te...
1: No i znaleźć miejsce tego, no, takiego, można powiedzieć, zbiorowiska, nie?
0: Ale rzeczywiście, dojazdy, prawda, nagłośnienie, miejsce. No teraz już co prawda ten park papieski dzisiejszy, bo tutaj mówimy o tym miejscu, gdzie Jan Paweł II wygłaszał swoje wystąpienie. Jeśli kojarzymy okolicę

0: Ale też pamiętajmy, że podobne prace były w innych miejscach, prawda? W Przemyślu między innymi powstawały całe komitety organizacyjne, też dekorowano domy, kościoły. No tak naprawdę to było wielkie święto społeczne, do którego ludzie się przygotowywali z jednej strony właśnie organizacyjnie, a z drugiej duchowo.
1: Także. Podejrzewam też, że papież pewnie święcił różne miejsca, czy to zarówno duchowe, czy takie świeckie.
0: Tak, oczywiście, zresztą papieskie błogosławieństwo zawsze jest w pewien sposób dla osoby wierzącej, dla osoby będącej członkiem Kościoła rzymskokatolickiego taką formą szczególnego błogosławieństwa, prawda? I w przypadku, gdzie mówimy o papieżu Polaków, czy jak to wielu mieszkańców Polski mówi, naszym papieżu, oczywiście...
1: No bo był nasz.
0: Był, aczkolwiek no technicznie rzecz ujmując, jeśli ktoś jest wierzący, no to takim samym papieżem będzie dla niego na przykład Leon XIV, no. Natomiast już tak abstrahując od takich właśnie uwag, no to rzeczywiście to była taka manifestacja czegoś nowego, upadku starego systemu i budowy nowego, prawda, na tym gruncie właśnie wolności już. I te motywy były zresztą szczególnie widoczne również w wystąpieniu Jana Pawła II. Także no niewątpliwie Rzeszów wszedł do takiej ogólnopolskiej historii papieskich pielgrzymek, to nie ulega wątpliwości. Natomiast cały Park Papieski, bo o nim należy wspomnieć, który obecnie znajduje się w Rzeszowie, czyli w zasadzie taki 17-hektarowy wręcz obszar, prawda, więc bardzo duży, no stanowi takie miejsce dziedzictwa trochę Jana Pawła II, choć pamiętajmy też dużo osób złośliwie zaznacza też, prawda, częściowo, że no, dużo tych pomników w Rzeszowie jest. No, nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II może, nie wiem, czy cieszyłby się też z takiego, prawda, wyróżnienia. Natomiast rzeczywiście no, widać, że to świadectwo tej wizyty Jana Pawła II jest obecne w Rzeszowie.
1: Myślę, że nie tylko w Rzeszowie możemy znaleźć wiele ulic, alei, pomników, czy na przykład szkół z jego imieniem.
0: Tak, to prawda. No i takim miejscem jest też niewątpliwie Przemyśl. Akurat w Przemyślu była o tyle ciekawa sytuacja, że wielu naszych słuchaczy może kojarzyć. No, jest on takie miejsce krzyżowania się, prawda, wschodu z zachodem. I w tym przypadku oznacza to też, że Przemyśl jest też ważnym miejscem dla

0: była miastem robotników, czyli takiego można powiedzieć takiej grupy docelowej ówcześnie rządzącego PZPR-u, prawda? I w tym przypadku to tak naprawdę z jednej strony było dużym przeżyciem dla wierzących robotników ze Stalowej Woli, sam fakt poświęcenia świątyni, ale też i dla samego Karola Wojtyły było źródłem pewnej inspiracji na całe życie, bo pamiętajmy, że w trakcie późniejszych wizyt już Jana Pawła II, mimo że on Stalowej Woli nie odwiedzał, no to jednak potrafił do niej nawiązać. Potrafił nazwać ją m.in. symbolem wielkiej wiary ludzi pracy, pokazując, że no tak naprawdę praca jest ponad ideologią, że pewne wartości mogą być przyswajalne tak naprawdę dla każdej grupy. I takie też miało być przesłanie Jana Pawła II w tamtym czasie. Stalowa Wola też jest niewątpliwie dumna akurat z tego, że Jan Paweł II, czy wcześniej kardynał Wojtyła, miał takie związki ze Stalową Wolą, może skromne, ale jednak. Dlaczego? Dlatego, że o też dość chętnie miasto się powołuje, prawda, na tą retorykę. No i też pamiętajmy, że jeszcze za życia Jana Pawła II, bo w 2004 roku papież został honorowym obywatelem decyzją radnych stalowowolskich. Także no, to też pewnego rodzaju wyróżnienie. Nawet nie tyle może dla Jana Pawła II, co dla samej Stalowej Woli. Także to jest taki dość, można powiedzieć, ciekawy niewątpliwie element.
1: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich wcześniejszych podróżach Karola Wojtyły tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia. No i późniejszą pielgrzymkę w 1991 roku. A czy papież później odwiedził jeszcze Podkarpacia?
0: Tak, choć w Polsce był wielokrotnie, to takich wizyt podkarpackich można naliczyć dwie, bo jeszcze w 1997 roku odwiedził on Duklę i Krosno. Tam akurat najpierw przebywał w klasztorze Bernardynów w Dukli, odbył modlitwę, a później bodajże w Krośnie, jak dobrze pamiętam, odprawił mszę, w trakcie której kanonizował błogosławionego wówczas Jana z Dukli. Także no to było też pewnego rodzaju wydarzenie, no, które może też w chwili obecnej jest bardziej wspominane przez mieszkańców regionu. Natomiast z perspektywy historii naszego regionalnego kościoła rzymskokatolickiego, to było też przeżycie niesamowite. No, mamy relacje świadków, ludzi akurat mieszkających w Dukli, w Krośnie, które wspominają latające helikoptery, prawda, procesje całe, widok Ojca Świętego. Także no, niewątpliwie, mimo że ta wizyta może była nieco krótsza i mniejsza, no to też miała dość istotne znaczenie.
1: No już tak przechodząc do podsumowania naszej rozmowy, jak właśnie z perspektywy historyka mógłbyś podsumować znaczenie obecności Jana Pawła II tutaj na Podkarpaciu? Czy to zarówno dla historii regionu, jak i dla takiej no, tożsamości jego mieszkańców?
0: Zarówno wizyta w 91, jak i w 97 roku mają podwójny wymiar, bo z jednej strony oczywiście były częścią takiego całego procesu wychodzenia Rzeczpospolitej z komunizmu i tak naprawdę budowania ładu po 89 roku, o którym już wielokrotnie mówiłem tutaj na antenie. Natomiast z drugiej też te wizyty wpisywały się w specyfikę regionu pogranicza. Tak naprawdę były hasła solidarności, odpowiedzialności, nawiązanie do tradycji narodowej, no ale też jednocześnie papież podkreślał to znaczenie, prawda, współpracy, obrządków, całej tradycji. Także niewątpliwie te jego wizyty i związki z regionem podkarpackim są pewnym elementem naszej unikalnej podkarpackiej tożsamości, w związku z czym wydaje się, że mówiąc o wizytach Jana Pawła II w Polsce, warto mówić o nich nie tylko z perspektywy naszej narodowej, ale również lokalnej, bo dla różnych wiernych mogły one mieć zupełnie inny wymiar.
2: SK Rzeszów.
3: To już wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny magazyn reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie każdego dnia dba o to, by w szpitalach nie zabrakło bezcennego leku, jakim jest krew. Instytucja działa na terenie całego regionu.

0: Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych, m.in. w Stalowej Woli i Przemyślu, a jej siedziba główna mieści się w Rzeszowie. Do zadań RCHiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś taka ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła rozmawia z panią Ewą Zawielińską, dyrektorem RCHiK w Rzeszowie.
1: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawielińska, dyrektor RCHiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
1: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no, obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze, stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tę krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i co 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową, weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur, SOP-ów i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblię dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi. Tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę

Krzenia krwi i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec, i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No, najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy. Akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie. I to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwom przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy takie komunikaty, to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie, oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane. A jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości. Ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka. Ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie

0: uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni i też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy, a dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew, biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia. Ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi, w

naczynia, ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi, w

0: i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu, choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ no, krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy 2 krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą, nawiązując właśnie też nowe kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy.
0: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje, po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa, albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzewienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzewienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek.

co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie, ale nawet i

0: czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące. Do niedawna to było 6 miesięcy. 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, no, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi. Na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
0: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończony 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie. I jeśli lekarz, ale to już każdorazowo, byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. No i poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi i teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. I jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie, co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, w których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas może, są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie

0: gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się, nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni, czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie Asseco, Developress, wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce, są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami. Każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra. Jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, to nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzyma ją i tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza. I jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach i staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia. Czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak, oprócz wieku, słusznie pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć

0: co najmniej 50 kg, ale to też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskwalifikowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być zdyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdą, jest bardzo rzadko, ale są takie osoby, niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi skrzywieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy, ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru, no i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
1: Muzyka się żyje.
2: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej 20.

Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na esk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie eski, bo będziemy mieć dla was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już

Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już

jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

0: kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Vera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Vera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
10: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów.

0: Ranek 17. Boss Exclusive Night Club.
1: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
2: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po rytmie.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apatę. Radio SK.
1: SK. SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Drift Show Podkarpacie zaprasza na jedną z największych imprez w Polsce. Skill Zone Festival. 6-7 czerwca na lotnisku w Mielcu zobaczycie profesjonalne auta driftingowe o mocach przekraczających 1000 koni mechanicznych. Strefy Supercars, Tuning, American Truck oraz Old School. Największy Monster Truck, przeloty widokowe helikopterem, strefy gastro oraz rozbudowany Luna Park. Na zakończenie dnia pierwszego afterparty z DJ-em dla wszystkich. Bilety dostępne na stronie e-bilet.pl oraz w dniu wydarzenia. Mielec 6-7 czerwca.
15: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
16: Każda podróż może zacząć się właśnie teraz. Volkswagen California Ocean to więcej niż samochód. To wolność, komfort i przygoda bez ograniczeń. Rabat do 108 900 zł, 5 lat gwarancji i widok na każdy wschód słońca. Weekend nad jeziorem, góry, a może spontaniczny road trip po Europie. Nie odkładaj podróży na później. Przyjdź i sprawdź dostępne modele w naszym salonie Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie.
4: To będzie ostatnia reklama.
17: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77.

0: automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: I po reklamie. Rzeszów na czasie.
2: Michał Serkis, choć do tej imprezy jeszcze trochę czasu, organizatorzy już poszukują motoryzacyjnych perełek. Mowa o Fitman Paradise w Sanoku, a to właśnie tam będziecie mogli zobaczyć mocno przerobione samochody i porozmawiać z ich właścicielami.
3: Oprócz tych aut na pierwszym miejscu stawiamy ludzi. Stawiamy i zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Tym takim najważniejszym, kluczowym aspektem jest to, że ci ludzie mogą ze sobą poobcować, czyli macie jakby dwa dni możliwości porozmawiania, poznania się z tymi ludźmi, zarówno wystawcy między sobą, ale również zwiedzający, jakby poznać tych pasjonatów, bo przeważnie są to ludzie z takim ogromnym bagażem ciekawych historii, doświadczeń.
2: Mówił Konrad Czech, organizator. Impreza w dniach 22-23 sierpnia w Sanoku na Torze Lodowym.
4: Muzyką się żyje.
5: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
6: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie. I też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
5: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie progresji.

0: Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a my właśnie teraz się z nimi łączymy. Halo, halo ekipa, jak tam? Żyjecie? Wyspani jesteście?
1: Czy wyspani? No pewnie, że wyspani. Jeśli mamy okazję wstawać później niż 5 rano, to najczęściej codziennie robimy, no to jesteśmy wtedy w niebo wzięci.
2: No i pyszna hiszpańska szyneczka na śniadanie. Czy może być coś lepszego? I to słońce, które wpada nam tutaj przez balkonik. I te palmy, które stoją obok. Tak piękne okoliczności przyrody, że aż sam sobie zazdroszczę, że tu jestem.

0: A my cały czas przypominamy, jesteśmy w pracy.
1: Jesteśmy z naszymi zobaczami, cały czas trwa akcja Odlot Ściśle Tajny, Malaga, Ogolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
0: Tak, si, senor, si, gracias. Szczególnie jeśli ty płacisz.
1: Oczywiście, że tak. Zabra-

0: Odlot ściśle tajny, Malaga, Ogolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkiej ilości. Do tego troszkę mleczka. No i lecimy dalej. Jesteście za?
1: Tak, si, si, senor. Si, si, gracias. Szczególnie, jeśli ty płacisz.
0: Oczywiście, że tak. Zapraszam.

0: wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
1: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
0: Może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
2: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
3: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z odlotu ściśle tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie, a u nas to sprawa dyskusyjna.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z Daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1790. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Równa Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa.

0: prawdziwa jakość.
1: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
5: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor. Mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi. Zostańcie z nami.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
4: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
6: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
7: A jak to wpływa na państwa codzienność?
6: Ciągle coś się nie domyka.
5: Albo skrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
7: Proszę pana, bo tam są drzwi.
8: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia Kizo.

A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: Shakira. 17 minut po godzinie 11. A czy wy wiecie, że SK daje kaski? Tak się składa, że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Wręczamy wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
2: Dzień dobry wszystkim, witam.
0: Dobrze, ja słyszałam, że ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
2: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez niczyjej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony. Więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
0: No dobrze.
2: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
0: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
2: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
0: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
2: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
0: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak gramy wam w Radiu SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt

0: na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
4: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
7: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie. My heart is a ghost.

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl.

Ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.

0: nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
3: Drift Show Podkarpacie zaprasza na jedną z największych imprez w Polsce. Skill Zone Festival. 6-7 czerwca na lotnisku w Mielcu zobaczycie profesjonalne auta driftingowe o mocach przekraczających 1000 koni mechanicznych. Strefy Supercars, Tuning, American Track oraz Old School. Największy Monster Truck, przeloty widokowe helikopterem, strefy Gastro oraz rozbudowany Luna Park. Na zakończenie dnia pierwszego afterparty z DJ-em dla wszystkich. Bilety dostępne na stronie e-bilet.pl oraz w dniu wydarzenia. Mielec, 6-7 czerwca.
4: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
5: Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to Ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
6: To będzie ostatni.

0: biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Rzeszów na czasie.
3: Michał Serkis. To propozycja dla wszystkich fanów gier bez prądu. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na wspólne granie w planszówki, mówi Natalia Szwedo z działu promocji biblioteki.
4: Będzie można zagrać w różne gry, a na koniec je wypożyczyć. Teraz planszówki obchodzą swój renesans. Lubimy grać w gry planszowe. Może jesteśmy trochę zmęczeni grami online, grami na smartfonach. Także zapraszamy do właśnie tej alternatywy i do skorzystania, do zagrania ze swoimi znajomymi, z rodziną.
3: Popołudnie z planszówką rusza 10 czerwca o godzinie 16 w chwili numer 3 przy ulicy Krzyżanowskiego w Rzeszowie. A poszczegóły odsyłamy Was na stronę biblioteki.
5: Muzyką się żyje.
6: To będą 3 imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
7: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
6: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. No my też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12.

0: Rihanna, ale to dobrze brzmi. 17 minut po godzinie 12 w Radiu SK. A teraz czas na naszą akcję specjalną.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao SA.
0: I właśnie w tym momencie łączymy się z Asią. Halo, halo, Asiu, jesteś?
2: Tak, jestem.
0: No bo dobrze, jeśli dobre słuchy do mnie dotarły, to ty byś chciała taki kask zgarnąć, a nawet dwa kaski dla swoich córek, ale chciałabym, żebyś opowiedziała, o co tak właściwie chodzi.
2: Chodzi o to, że mój mąż bardzo chciał mieć syna i dlatego ma dwie córki, ale on tego chyba nie rozumie i cały czas organizuje dla nich takie męskie dni,

0: żeby dziewczyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
1: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy.
0: Mhm, tak.
1: Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki bardzo, trzymaj się Asiu i miłego dnia ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard.

0: Lady Gaga i Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
1: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
2: A jak to wpływa na państwa codzienność?
1: Ciągle coś się nie domyka.
0: Albo zgrzyta.
3: Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
2: Proszę pana, bo tam są drzwi.
4: Polskone Porta Dere Ercado. Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
5: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD.

0: Dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radiu SK, a ze mną jest już Łukasz Duńczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jest bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: I to tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie, co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z Was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Barbara?
7: No?
6: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
7: Co, Marian?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
7: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
6: No.
8: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert.

0: super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert tanie masz. Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą.
9: Przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
13: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
12: To dobre cechy charakteru.
13: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
14: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
19: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
18: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa.

0: Wódka Rzeszów.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25. urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: I jaki to piękny czas, że do końca weekendu jeszcze tak dużo czasu, dopiero 18 minut po 13. Wiktor Waligura gra w Radiu SK i odlot ściśle tajny w Radiu SK też się jeszcze nie kończy. Ekipa porannego programu Radia SK zabrała słuchaczy w wyprawę tajemniczą do hiszpańskiej Malagi i oni przez ten cały weekend, no po prostu są jak na wakacjach, kąpią się w morzu, opalają się, zwiedzają miasto i już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą i słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo?
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
3: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
3: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
4: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
5: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczu.
4: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
4: tak? Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
6: A jaki wzór wybrałaś?
7: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest!
7: Ojej!
2: U Justynki troszkę mniejszy serduszkiem, u ciebie...
7: Ma Dreamlinera.
2: Tak, u ciebie, rzeczywiście.
3: Taka Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
6: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
7: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
6: Tak, dobrze, no następny
2: na czole.
6: Odlot się ściśle tajny.
3: Wiesz, co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankę sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak Eska coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie Bibi Rexa i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w Esce. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bibi Rexy. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem Eska.

0: Hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale...
0: Ale się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Czyli Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem...

0: i za tym rowerem biegam, żebyś się nie przewrócił. No, zwłaszcza, dokładnie. Że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze, więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
10: Reklama. RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
13: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
14: A jak to wpływa na państwa codzienność?
13: Ciągle coś się nie domyka.
12: Albo zgrzyta.
15: Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
14: Proszę pana, bo tam są drzwi.
16: Polskone Porta Dere Ercato.
17: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
18: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
19: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
7: Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
18: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82, www.autospektrum.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: a Nader w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska. Odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
4: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
5: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
6: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
7: A jak to wpływa na państwa codzienność?
6: Ciągle coś się nie domyka.
5: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
7: Proszę pana, bo tam są drzwi.
8: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To...
13: Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.

0: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
1: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
4: I po reklamie.
5: Rzeszów na czasie.
6: Ja u Serkisa. To propozycja dla fanów motoryzacji. Wielkimi krokami zbliża się Skill Zone Festival w Mielcu. A o tym, co na Was czeka na miejscu, mówi Anna Hess, organizator imprezy.
7: Strefa Tuning, strefa Old School, American Cars, Super Cars, strefa Track. Przeloty widokowe śmigłowcem, afterparty dla wszystkich, rozbudowany Luna Park, strefa gastronomiczna.
6: Impreza rusza 6 czerwca na lotnisku w Mielcu i potrwa 2 dni. W czerwcu będą kolejne projekcje w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Klaps w rzeszowskim WDK-u. Przygotowano 5 propozycji, najbliższa już w poniedziałek, 1 czerwca. Start o godzinie 19. Szczegóły sprawdźcie na stronie WDK-u.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
9: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
8: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
10: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
8: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
11: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla Was i Waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: takie właśnie.
1: Radio SK.

0: Przy tym numerze można robić zimny łokieć w samochodzie. David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla Was i Waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której Ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy Ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I córce się było chciało, można. Bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask, który dostanę, to na urodziny, które mam za 3 dni od Radia SK sobie wymarzyłem, a dla Róży to dla Róży na Dzień Dziecka. I wszystko gra, kumulacja.
0: No i wszystko mamy to i jeszcze, żeby ten rowerowy maj się nie kończył, żeby czerwiec też był rowerowy. O, tego wam życzę, skoro już kask
2: lipiec,
0: nowy jest.
2: I sierpień, i wrzesień. Pięknie.
0: Trzymaj się, Bartek, cześć.
2: Pozdrawiam.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo dzisiaj co godzinę SK daje kaski, bo przypominamy, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze muszą mieć na głowie kask.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu. Było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie SK łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na

0: lotnisku!
1: O, co zamieniacie, słuchacze?
2: Na lotnisku, w locie powrotnym do nas. Uwaga, pytanie brzmi następująco.
3: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
4: Kąpiel w morzu nocą.
3: O. Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
0: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką. Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
6: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
7: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas tam robię Jankesa, żeby pokazał swój brzuch, dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
1: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
6: Trzy.
7: Co? Nikt się tego nie spodziewał.
1: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
1: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
7: No. I prowadzący.
6: O. A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
7: Super!
3: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
7: Wzajemność.
0: Dzięki bardzo!
8: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK. Tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwanie nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
9: SK. Reklama.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
13: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
14: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami. Jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
15: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
16: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
2: I po reklamie.

0: Z Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu Eska też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowała Eska Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić Eska Toy Story Radio. No to posłuchajmy.
1: Eska Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
8: Eska Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 100 w euro.
1: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
9: Drift Show Podkarpacie zaprasza na jedną z największych imprez w Polsce. Skill Zone Festival. 6-7 czerwca na lotnisku w Mielcu zobaczycie profesjonalne auta driftingowe o mocach przekraczających 1000 koni mechanicznych. Strefy Supercars, Tuning, American Track oraz Old School. Największy Monster Truck, przeloty widokowe helikopterem, strefy Gastro oraz rozbudowany Luna Park. Na zakończenie dnia pierwszego afterparty z DJ-em dla wszystkich. Bilety dostępne na stronie e-bilet.pl oraz w dniu wydarzenia. Mielec 6-7 czerwca.
10: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: I po reklamie.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
13: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
12: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik Straży w Białej Podlaskiej.
14: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
12: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
15: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK, 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec, ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, ale i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak ten weekend minął? Dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: A, no czyli
2: będzie upewniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to takie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam.
2: Powodzenia
0: dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie, dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski. Zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy Eska Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój tato baran to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.
11: Autopromocja.
12: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
21: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
23: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
24: Kreatywność rozwija nasze emocje. Dominika to projektantka oświetlenia, która

0: marzyła o tworzeniu sukni dla księżniczek. Poszła na kurs i spełnia marzenia, łącząc przydatny zawód z kreatywnością. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie: ciepła.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2, bcdk.pl.
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
13: I po klamie.
14: Rzeszów na czasie.
15: Michał Userkis. Chcecie przenieść się do świata Gwiezdnych Wojen, mangi i anime? Jeśli tak, to zaglądajcie do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Na miejscu podyskutujecie o ulubionych twórcach i postaciach w ramach Akademii Komiksu. Mówi Wojciech Birek, jeden z organizatorów.
16: Mamy tych kilka sekcji. Spotyka się sekcja mangowa o 12, o 14, tak głównonurtowa, i o 16 sekcja zajmująca się Gwiezdnymi Wojnami. My tutaj zbieramy ludzi z kilku kategorii. To są czytelnicy komiksu, to są kolekcjonerzy komiksu, to są znawcy komiksu, oczywiście twórcy komiksu, tak? Jeżeli ktoś robi komiksy, to niech przyjdzie koniecznie i to pokaże.
15: Najbliższa Akademia Komiksu rusza 20 czerwca, szczegóły na stronie WDK-u.
17: A
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
14: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
13: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
17: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że

0: Peja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce, SK Toy Story Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga, raport spod kołdry, raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. Pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK Toy Story Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać?

0: jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Stłuczka? Kolizja? A może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska.

0: jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Patrzę przez okno i nie ma

0: Polska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i Polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.
2: Patrzę przez okno i nie ma.
3: Patrzeć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
7: I po reklamie.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1390.

0: 69 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
0: I to tu?
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior czy Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
11: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
12: Najchętniej 3-0.
10: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie, czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
13: Ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
10: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
14: Punktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie.
15: Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao SA.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa z tatem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to upornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha, pozdrawiam ci Bartuś, kocham cię dziecko z całego serca, kocham was Radio SK, słucham was codziennie, pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę i o mojego wspaniałego mężczyznę Przemka.
0: Trzymaj się Beata, dobrego popołudnia niedzielnego życzę, cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao SA, oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

to ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: Spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła dissem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bulwary Food Court. Naturalnie wychillowana miejscówka w Rzeszowie. Spotkaj się z przyjaciółmi, odpocznij nad Wisłokiem i wpadnij na bulwary. Bulwary Food Court to Lord Jack Rzeszów, Vendetta, Kawa Rzeszowska, Smash Stock Burger, Przystanek Azja, Grill Zone oraz Felicita. Koktajle, kawa, pizza, burgery, azjatyckie smaki.

0: grill oraz lody i gofry. Smak lata, dobra energia i miejsce, do którego chcesz wracać. Bulwary Food Court. Muzyka, kultura, natura.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
5: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: I po reklamie.

0: Milk i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.
1: Zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, rynek 17. Bo

0: Exclusive Night Club.
1: Poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
15: Nie musisz.
14: Jak to nie muszę?
15: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
14: Oto Moto Lease?
15: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
14: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
15: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
14: I to gdzie?
15: To tu. Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: I po reklamie.
18: Rzeszów na czasie.
19: Michał Serkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który odbędzie się 12 lipca w Głogowie Małopolskim, mówi organizator Jacek Gut.
20: Przyszykowaliśmy ponad 6-kilometrową trasę. Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, m.in. przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe, dużo czołgania się po mokrym, błotnistym terenie. Wiele przeszkód też budujemy, m.in. fajną, dużą zjeżdżalnię.
19: W planie także jednokilometrowy przeszkodowy bieg dla dzieci oraz strażacki tytan z torem sprawnościowym dla strażaków. Zapisy trwają.
21: Dochodzi 18, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera, na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
22: Na kogo liczysz najbardziej?
23: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Śpietuszewski.
22: Jaki wynik?
24: 3-1 dla Polski.
22: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
24: Zgranie generalnie większe.
21: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
25: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
21: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Kreatywność rozwija nasze emocje. Dominika to projektantka oświetlenia, która marzyła o tworzeniu sukni dla księżniczek. Poszła na kurs i spełnia marzenia, łącząc przydatny zawód z kreatywnością. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
10: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hot grill.
17: Arilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Porting. Napędzany potrzebami rodziny.
23: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Co kryje się za bramą starej rafinerii Fanto? Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu, przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa, to podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, kolej

0: 2bcdk.pl.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundery!
1: Kto?
2: Wundery!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
4: Kreatywność rozwija nasze emocje. Dominika to projektantka oświetlenia, która marzyła o tworzeniu sukni dla księżniczek. Poszła na kurs i spełnia marzenia, łącząc przydatny zawód z kreatywnością. Wejdź na portal wzk.pl i dowiedz się więcej. Zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
5: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
6: Co kryje się za bramą starej rafinerii?

0: Rifanto. Nie warsztaty, nie hale produkcyjne. Dziś to miejsce, gdzie Bieszczady możesz przeżyć. Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Tu wsiądziesz do wehikułu czasu. Przymierzysz gogle VR i przejdziesz szlakami, które widziałeś tylko na zdjęciach. To nie wystawa. To podróż do samego serca Bieszczad. Idealna dla rodzin czy firm, niezależnie od pogody. Zapraszamy. Ustrzyki Dolne, Kolejowa 2. bcdk.pl. Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
1: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Każda podróż może zacząć się właśnie teraz. Volkswagen California Ocean to więcej niż samochód. To wolność, komfort i przygoda bez ograniczeń. Rabat do 108 900 zł, 5 lat gwarancji i widok na każdy wschód słońca. Weekend nad jeziorem, góry, a może spontaniczny road trip po Europie. Nie odkładaj podróży na później. Przyjdź i sprawdź dostępne modele w naszym salonie Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie.
4: I po reklamie.

0: zabijam na osiedle.
1: RSK Rzeszów.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Capture Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Capture EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Auto Spektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82.

0: www.autospektrum.pl.
1: Każda podróż może zacząć się właśnie teraz. Volkswagen California Ocean to więcej niż samochód. To wolność, komfort i przygoda bez ograniczeń. Rabat do 108 900 zł, 5 lat gwarancji i widok na każdy wschód słońca. Weekend nad jeziorem, góry, a może

Motion to więcej niż samochód. To wolność, komfort i przygoda bez ograniczeń. Rabat do 108 900 zł, 5 lat gwarancji i widok na każdy wschód słońca. Weekend nad jeziorem, góry, a może

0: Dostawcze przy ulicy Lubelskiej 50E w Rzeszowie. Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
3: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
6: I po reklamie.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Około 50 owczarków służy obecnie w Straży Granicznej na podkarpackich przejściach granicznych. To jednak nie jedyne zwierzęta w służbie. Bieszczadzki oddział ma też konie. Jak wygląda szkolenie tych zwierząt i jakie zadania wykonują? Posłuchajcie rozmowy naszego reportera Tomka Widaka.
2: Kapitan Straży Granicznej Mariusz Smyl w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej zajmuje się kynologią i hipologią służbową.
3: Plutonowy Straży Granicznej Patryk Wasylik, przewodnik psa służbowego.
4: Plutonowy Straży Granicznej Iwona Głowacz, przewodnik psa służbowego.
5: Jaką rolę pełnią zwierzęta w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej? Rozumiem, że macie w swoich szeregach konie i psy.
2: Tak, Bieszczadzki Oddział dysponuje około 50 psami służbowymi oraz 8 końmi, które używamy do ochrony granic. W przypadku psów służbowych dzielimy je na taką kategorię jak psy specjalne, które zajmują się wyszukiwaniem określonych przedmiotów, substancji w przejściach granicznych. Natomiast konie służbowe wykorzystujemy przede wszystkim jako środek transportu w miejsca trudno dostępne przy ochronie granicy państwowej.
5: No czyli można powiedzieć, że konie są wykorzystywane w takich miejscach trudno dostępnych, gdzie trudno się dostać jakimś skuterem, jakimś samochodem.
2: Tak, potwierdzam, są takie miejsca, gdzie konie jest niezastąpiony. Bieszczadzki oddział dysponuje około 50 psami służbowymi i 8 końmi. Oprócz tego dysponujemy jeszcze stawką 20 psów emerytów, które po wycofaniu ze służby są najczęściej przez przewodników zawierane do domu, natomiast Bieszczadzki Oddział zapewnia im żywienie oraz leczenie weterynaryjne.
5: No dobrze, to teraz przejdźmy do tak zwanej rekrutacji, można powiedzieć, do naboru tych zwierząt do Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Jak wygląda proces doboru psów i koni właśnie do służby?
2: W przypadku psów służbowych zakupem zajmuje się Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu. Oni prowadzą całą akcję związaną z doborem i szkoleniem psów. Natomiast konie na podstawie określonych przepisów zakupujemy sami. Także zajmujemy się rekrutacją. Jako Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wyszukujemy te konie, później dokonujemy zakupu i szkolenia koni.

0: A to jest ciekawy wątek. Jak wygląda proces wyszukiwania takich koni? Kupujecie je od jakichś rolników, od, nie wiem, prywatnych przedsiębiorców? Jak to wygląda? Bo to jest ciekawy wątek od takiej technicznej strony.
1: Koń musi spełniać określone parametry. Chodzi o jego wzrost, wiek, musi to być osobnik zrównoważony, spokojny, no i w 100% zdrowy. Takie konie wyszukujemy u hodowców.
0: I tak samo się dzieje z psami?
1: Tak, tak jak powiedziałem wcześniej, zakupem psów zajmuje się ośrodek szkoleń specjalistycznych w Lubaniu, ale oni też mają swoich, jak powiem, zaufanych hodowców, którzy ten właściwy materiał potrafią dostarczyć i później w ośrodku jest oceniany.
0: Czy są jakieś szczególne rasy psów i koni, które szczególnie dobrze sprawdzają się w służbie, w Straży Granicznej?
1: Jeżeli chodzi o psy, to gro psów to są owczarki niemieckie. W tej chwili mamy ich najwięcej. Mamy również owczarki belgijskie, ale również i na przykład labradora. Owczarki niemieckie są chyba taką najbardziej plastyczną rasą do układania. Natomiast konie, no przede wszystkim w określone rasy już mają przypisany wzrost dla swojej rasy. I tutaj przede wszystkim dobrze sprawdzają się konie śląskie. Z racji na swój kaliber, bo są to dosyć takie masywne konie, a no jeździec też musi jakoś wyglądać na tym koniu, prawda? Więc preferowane są takie, które mają około 165-170 cm w kłębie. I konie rasy śląskiej spełniają te parametry, oprócz tego jeszcze są spokojnie zrównoważone.
0: A czy zdarza się, że jakieś zwierzę nie przejdzie selekcji? No i co wtedy się dzieje?
1: Znaczy, jeżeli nie przejdzie selekcji, to wtedy jeszcze, że tak powiem, nie ma problemu, bo jest na podstawie odpowiednich zawieranych umów jest ono, no, nie jest zakupywane, prawda, jeżeli nie spełnia parametrów. Ale zdarzają się też takie przypadki, że określone wady czy niedyspozycje wychodzą już po zakupie. Na to
0: no i co wtedy?
1: Też są odpowiednie przepisy i obowiązuje taka zasada rękojmi, która pozwala takiego psa czy konia wycofać ze służby. W to miejsce hodowca zobowiązuje się dostarczyć nowego osobnika.
0: To teraz przejdę do samego szkolenia. Jak wygląda szkolenie psa służbowego tak od początku, do momentu wejścia do akcji?
1: Pies służbowy od momentu zakupu w ośrodku szkoleń specjalistycznych w Lubaniu przebywa z przewodnikiem, którego najczęściej widzi po raz pierwszy. Sam już dobór danego przewodnika do określonego psa, to jest no też się tym zajmuje ośrodek i przynajmniej przez 5 miesięcy te psy są szkolone w określonej specjalności.
0: Czyli szkolenie trwa 5 miesięcy. Rozumiem, że przy tych szkoleniach są już opiekunowie, którzy zostali przydzieleni do konkretnego psa. Jak wygląda to szkolenie?
2: No to jest taki dzień szkoleniowy. Zaczynamy, wiadomo, że taki dzień szkoleniowy dla psa jest troszeczkę krótszy, ponieważ to szkolenie jest dość wymagające i intensywne i męczące, więc pies potrzebuje więcej przerwy, żeby się nie zdemotywował do dalszej pracy.
3: Kurs zaczyna się od tego, że jest przeprowadzony zakup psów do danej specjalności. Są to testy i pies, jeśli przejdzie te testy, zostaje przyjęty na ten kurs. Jeśli w czasie ten rejkomi, co tu kapitan mówił, wychodzą jakieś wady, no to hodowca jest zobowiązany do zabrania tego psa i w miejsce tego dania następnego, to jakby jeśli przejdzie testy, nie? Jak już pies się nadaje w 100%, no to zaczyna się typowo szkolenie, nie? Od podstaw, takiej zwanej ogólnego posłuszeństwa, po daną specjalność, w której pies będzie w przyszłości się zajmował. Zwykły dzień taki szkoleniowy, no to zaczyna się tak, rano wstajemy, wyprowadzamy psa, robimy z nim opiekę ogólną, poranną, karmimy, wracamy my na śniadanie, później pakujemy psy, powiedzmy, do pojazdów, wyjeżdżamy w teren i tam robimy różne ćwiczenia, bądź na ośrodku, w zależności właśnie od specjalności. I summa summarum, no wszystko zależy od tego, jaką pies ma specjalność i te ćwiczenia są dobierane do specjalności, nie? Każdy kurs ma swoją specjalność i tam jest szkolony. Na końcu szkolenia każdy pies musi przejść egzamin. Razem z przewodnikiem oczywiście, bo nie oceniamy samego psa, zawsze jest oceniany przewodnik z psem. To jest jakby nie było zespół.
0: Ten egzamin dzieli się na jakieś etapy?
3: Każda specjalność ma swoja. Egzaminy trwają około tygodnia czasu i codziennie mamy inne zagadnienie.
0: To jest na przykład, nie wiem, wyszukiwanie jakichś substancji zabronionych?
3: Na przykład wyszukiwanie, na przykład no, to ogólne posłuszeństwo, coś na takiej zasadzie, nie? No mówię, dana specjalność jest dany test. Do tego to, co był szkolony, ma na końcu zdać. Jeśli zda, dostaje taką rękojmię, że może pracować.

0: W danej specjalności.
1: No dobra, ale szkolenie takiego psa to nie tylko przez 5 miesięcy, ale to jest taki ciągły proces, tak naprawdę.
0: Tak, to później już jest ciągłe szkolenie przewodnika z psem, tylko ten kurs, że tak powiem, podstawy mamy zrobione na szkoleniu, a później to już jest tak naprawdę codzienne szkolenie, nie? Bo żeby pies robił to, co ma robić, no musi ćwiczyć. Także to jest ciągła praca.
1: No dobrze, chciałbym zapytać o Państwa doświadczenia z psami, no bo zajmujecie się tymi psiakami. W jakim wieku ma Pan psa?
0: 2-letni. Na chwilę obecną pies ma 2 lata, w służbie jest od 0,5 roku, więc można powiedzieć świeżym przewodnikiem. Dużo sytuacji takich związanych ze służbą nie miałem jeszcze, ale ogólnie pies jest rozwojowy, nie? Tak jak Pan przed chwilą mówiłem, nie? Dużo pracy, dużo czasu i wolnego, i służbowego, żeby to współdziałało razem.
2: Ja mam 3-letniego owczarka belgijskiego. Jest psem bardzo inteligentnym, szybko się uczy, ma bardzo dużo energii, więc potrzebuje częstego ruchu. Także bardzo aktywnie spędzamy swój czas. Szkolimy się również, to są szkolenia wewnątrzplacówkowe, tak jak tutaj kolega wspomniał, cały czas. Treningi, szkolenia, to jest taka podstawa, żeby ten pies po prostu był dobrze przygotowany do pracy.
1: A jak wygląda taki typowy dzień pracy psa już w trakcie służby?
2: Przyjeżdżamy, przygotowujemy się do służby, idziemy na odprawę. Po odprawie mamy czas na to, żeby przygotować psa do służby, więc to jest zazwyczaj jakiś spacer bądź ogólne posłuszeństwo. Po czym wychodzimy w patrol na przejściu. Sprawdzamy sobie teren otwarty oraz pomieszczenia ogólnodostępne dla podróżnych, po czym wykonujemy czynności służbowe zlecone przez kierownika.
1: Na ile ważna jest relacja między funkcjonariuszem a zwierzęciem? Chodzi o tą więź, która się wytwarza. Tak, ważna jest ta więź?
2: Głównym elementem właśnie w pracy między przewodnikiem a psem służbowym jest więź, którą się nabywa, ponieważ jest to głęboka, emocjonalna relacja polegająca na wzajemnym zaufaniu, co daje poczucie bezpieczeństwa zarówno psu, jak i przewodnikowi, tak?
0: Chciałbym dodać, że my, przewodnicy tutaj w Bieszczadkim, jest tak, że każdy z przewodników, z tego co się orientuje, z tym psem przebywa tak naprawdę 24 godziny na dobę, bo my psy po służbie zabieramy do domu, też trzymamy w domu, więc ta relacja jest bardzo ważna, bo on jak i w życiu prywatnym, tak i służbowym, ma się z nami dogadywać, nie? Także my z nim, on z nami.
1: No dobra, a jak pies reaguje na przykład na członków Pana rodziny?
0: U mnie jest to bardzo fajnie, dogaduje się, toleruje. Mam 2 dzieci, żonę, więc z nimi się bawi, z nimi biega, jest typowo członkiem rodziny.
1: Bo czasami tak jest, że niektóre psy mogą być trochę bardziej agresywne, ale to tak chyba jest, że da się też to ułożyć chyba, nie?
0: Jest to do pogodzenia, w zależności od charakteru psa, tak jak każdy człowiek ma inny charakter, tak tu też te zwierzęta mają, każdy ma inny charakter. Ale jest to do grania z członkami rodziny domu.
2: Na szkoleniu te psy też przechodzą w jakiś sposób etap socjalizacji, tak? Bo są ludzie, funkcjonariusze, są różne pomieszczenia, także gdzieś te psy są tam socjalizowane i przygotowywane do otoczenia, tak?
1: Czy możemy powiedzieć, jak długo psy i konie służą w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej?
3: Wiek, do którego pies czy koń służbowy może być używany w ochronie granicy, jest określony. W przypadku psów to jest to ukończony 9 rok życia, w przypadku koni 15. Po osiągnięciu tego wieku psa lub konia służbowego można wycofać ze służby.
1: Można, ale nie trzeba.
3: Tak, jeżeli nie trzeba, tak jak Pan mówi, jeżeli dobrym zdrowiem się charakteryzuje, mamy psy, które służą w 11, a nawet 12 lat mają i w dalszym ciągu są w takiej kondycji, która pozwala im jeszcze pełnić służbę.
1: Co decyduje o zakończeniu pracy konia lub psa?
3: Najczęściej jest to zdrowie. Musimy wiedzieć i zdawać sobie sprawę z tego, że to jest zwierzę, które pracuje w określonych warunkach, przy zachowaniu pełnego dobrostanu, ale to jest służba też pełniona również w nocy. Także wtedy, gdy nasze psy sobie śpią, te psy pracują. Oczywiście przewodnik jest od tego, aby w taki sposób tym psem sterować, żeby nie przemęczyć go. Niemniej jednak jest to wymagające dla zwierzęcia. Okay. Także najczęstszą przyczyną wycofania jest stan zdrowia.
1: Rozumiem, że psy i konie pracują na wszystkich przejściach granicznych na Podkarpaciu?
3: Jeżeli chodzi o psy służbowe, to tak, wszystkie placówki i przejścia.
1: Medyka, Przemyśl, Korczowa.
3: Tak. Na każdym przejściu mamy psy służbowe, natomiast konie mamy w 2 placówkach, które

0: są ulokowane w Bieszczadach z uwagi na właściwości terenowe otoczenia. W Czarnej Górnej mamy konie i w Ustrzykach Górnych.
1: Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że zwierzętom przysługuje emerytura, czyli że zapewniany im jest dostęp do opieki zdrowotnej i mają też dożywotnio zapewnione wyżywienie. Rozumiem, że to wy, jako Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,

0: głodnych.
1: Powiedział pan na początku naszej rozmowy, że zwierzętom przysługuje emerytura, czyli że zapewniany im jest dostęp do opieki zdrowotnej i mają też dożywotnio zapewnione wyżywienie. Rozumiem, że to wy, jako Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, zapewnione wyżywienie. Rozumiem, że to wy, jako Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,

0: O służbie?
1: No nie zawsze uda nam się tego psa przekazać przewodnikowi, chociaż jest to w 90 kilku procentach. Tak się to odbywa. Natomiast takie przyczyny czysto obiektywne, na przykład ktoś pojechał po nowego psa, oprócz tego ma jeszcze swoje dwa psy w domu. No i kolejny pies będzie problemem dla takiego przewodnika, ale do tej pory zawsze udaje nam się znaleźć chętną osobę, która zajmuje się takim psem.
0: No dobra, ale te kilka procent, o których pan powiedział, że zdarzają się takie przypadki, że nie zawsze opiekun może wziąć pod opiekę takiego psa. To co się dzieje z takimi psami? Czy wy wystawiacie je na jakieś, nie wiem...
1: Nie, szukamy opiekunów wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej, także mamy w tej chwili dwa takie przypadki, gdzie opieki nad psem wycofanym nie sprawują przewodnicy, tylko inni funkcjonariusze.
0: Dopytam jeszcze o te psy. Jakie cechy szczególne ma wasz pies, które sprawiły, że nadaje się do służby? Tak, czy coś, może inaczej, doprecyzuję. Czy pani pies ma takie cechy, które go jakoś wyróżniają na tle innych psów? Czy jakoś się wybija?
2: Tak, każdy pies jest inny. No, jak już wspomniałam, ja mam owczarka belgijskiego, więc te psy są psami bardzo inteligentnymi, szybko się uczą, mają bardzo dużo energii, uwielbiają zadania, dzięki którym myślą, więc no, myślę, że to są takie charakterystyczne cechy, które dotyczą rasy owczarka belgijskiego.
3: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
4: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie każdego dnia dba o to, by w szpitalach nie zabrakło bezcennego leku, jakim jest krew. Instytucja działa na terenie całego regionu. Na Podkarpaciu funkcjonuje 8 oddziałów terenowych, m.in. w Stalowej Woli i Przemyślu, a jej siedziba główna mieści się w Rzeszowie. Do zadań RCKiK należy nie tylko pobieranie i dystrybucja krwi, ale także szkolenie personelu medycznego, kontrola procedur oraz współpraca z honorowymi dawcami. O tym, jak wygląda ta odpowiedzialna praca i dlaczego rola krwiodawców jest dziś taka ważna, nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła rozmawia z panią Ewą Zawielińską, dyrektorem RCKiK w Rzeszowie.
5: Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. W studiu jest ze mną Ewa Zawielińska, dyrektor RCKiK w Rzeszowie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
5: Dobrze, no to może zacznijmy od samego początku. Czym zajmuje się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i jak wygląda właśnie jego praca w naszym regionie?
6: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, jak sama nazwa wskazuje, no obejmuje cały region, krótko mówiąc całe województwo podkarpackie. Jesteśmy podmiotem leczniczym, którym podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia i obsługujemy wszystkie podmioty lecznicze stacjonarne, całodobowe, które mają w świetle ustawy i rozporządzenia możliwość leczenia krwią. I naszą rolą jest zabezpieczenie krwi i jej składników wszystkim tym podmiotom leczniczym. Czyli krótko mówiąc, żeby to osiągnąć, musimy po pierwsze pozyskiwać dawców krwi, zapewnić składniki krwi. Po pobraniu krwi musimy tą krew poddać procesowi preparatyki, ponieważ najczęściej, choć nie tylko, pobieramy krew pełną, ale ta krew pełna nie jest przetaczana pacjentom w szpitalach, tylko poszczególne składniki. W związku z tym krew poddawana jest procesowi preparatyki i tak na przykład z 450 ml krwi pełnej, którą pobierzemy, pozyskujemy zarówno koncentrat krwinek czerwonych, który najczęściej jest stosowany w procesie leczenia, mamy koncentrat płytkowy i mamy osocze. I teraz jak zapewnimy tą krew, mamy, to wydajemy ją do podmiotów leczniczych, ale oprócz tego jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i jako jedyni też w województwie i tylko służba krwi w Polsce publiczna funkcjonuje, mamy obowiązek szkolić personel szpitali. Wszystkie pielęgniarki, które biorą udział w procesie leczenia krwią, muszą przejść raz na 4 lata szkolenie, wszystkie muszą przejść szkolenie właśnie z zakresu zasad leczenia krwią i 4 lata powinno być to szkolenie przypominające. W przypadku lekarzy w każdym szpitalu, w każdym podmiocie leczniczym musi być powołany lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią, który również powinien być przez nas przeszkolony. Więc oprócz pozyskiwania dawców, oprócz właśnie zapewnienia krwi, prowadzimy też tą część edukacyjną, szkoleniową.

weryfikującą te kształcenia. Wszyscy, którzy pracują w pracowni serologii, muszą mieć nadane uprawnienia i przejść u nas szkolenie i zdać egzamin. Tylko taka osoba później może pracować właśnie w pracowni serologii w szpitalu. I kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest też kontrola, czyli sprawujemy nadzór specjalistyczny nad wszystkimi podmiotami w zakresie krwiolecznictwa. Czyli sprawdzamy, czy krew jest w określonych wskazaniami określonymi i takimi zasadami, czy kieruje się podmiot leczniczy przetaczana, czy osoby, które tego dokonują, są przeszkolone i posiadają te wymagane właśnie kwalifikacje, no i czy przestrzegane są procedury, bo każdy podmiot, który leczy pacjentów krwią, musi zadbać o przygotowanie aktualnych procedur, SOP-ów, i to jest tak jak w lotnictwie, podobnie jest u nas, że to są takie biblię dla osoby, która zajmuje się i bierze ten udział w procesie, już nawet w momencie, kiedy pielęgniarka pobiera krew na określenie grupy bądź zgodności grupy krwi, musi mieć to przeszkolenie i pracować w oparciu o jasno określone w całej Polsce zasady, ponieważ krew jest lekiem, który uratuje życie i nic nie jest w stanie go zastąpić, ale też niewłaściwe postępowanie już w momencie naboru dawcy, który oddaje krew, czyli musimy dbać cały czas o bezpieczeństwo krwi, tak samo i w momencie, kiedy podejmuje lekarz decyzję o przetoczeniu krwi, musi być to decyzja podyktowana przede wszystkim stanem klinicznym pacjenta, potem parametrami tymi właśnie, które wskazują na potrzebę toczenia krwi, i zawsze musi być takie przemyślenie, czy ryzyko, jakie wiąże się, bo zawsze jest to ryzyko związane z leczeniem krwią, jest mniejsze od efektów, jakie spodziewamy się, podając pacjentowi krew. I to jest ten kolejny element, który cały czas jest to proces ciągły, rok w rok, bo pracownicy się zmieniają w szpitalach. My prowadzimy te szkolenia i weryfikujemy. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niepożądanego, związanego z leczeniem krwią w podmiocie leczniczym, to też mój zespół jedzie i musi sprawdzić, ocenić, dlaczego do tego doszło, czy można było temu zapobiec, i zgłaszamy to do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Na tej podstawie w całej Polsce powstaje baza tych wszelkich zdarzeń. Jest to omawiane na szkoleniach, na konferencjach ogólnopolskich, ale przede wszystkim w oparciu o to powstają jakieś procedury, standardy, zmiany w standardach, które mają na celu wyeliminować albo ograniczyć możliwość wystąpienia takiego zdarzenia ponownie. Czyli jest to też forma taka edukacji, uczenie się na błędach, ale dążymy do tego, żeby tych błędów było jak najmniej. No i kolejna rzecz, najistotniejsza, która wiąże się z tym pierwszym punktem, którym powiedziałam, to jest dbanie o to, żeby zapewnić krew, a więc współpraca z honorowymi dawcami krwi, krzewienie tej idei honorowego dawstwa krwi i współpraca ze wszelkimi organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. No, najstarszą taką organizacją i zrzeszającą największą ilość dawców jest Polski Czerwony Krzyż, który przed laty to on był takim prekursorem i tak naprawdę Polski Czerwony Krzyż zajmował się kiedyś pozyskiwaniem dawców. Dalej ta organizacja jest bardzo potrzebna, ona ma teraz znacznie szerszy zakres, ale współpracujemy. Akurat mogę powiedzieć, na terenie województwa podkarpackiego ta współpraca ze wszelkimi organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców krwi jest bardzo dobra. Ja przynajmniej ze swojej strony wysoko oceniam. Zawsze jest reakcja na nasze prośby, bardzo dobre zrozumienie. I to są lata takiej ciężkiej pracy wypracowywania pewnych zasad i standardów, że są to ludzie świadomi. I kolejną taką istotną rzeczą z naszej strony, tak jak powiedziałam, to jest też i współpraca z mediami, bo krzewienie idei honorowego dawstwa to powinno polegać na docieraniu do jak największej rzeszy odbiorców. A media, no, są tą władzą, która daje nam możliwość dotarcia do licznej grupy odbiorców i też dzięki informacjom, komunikatom, które na bieżąco też Państwu przekazujemy, bo oprócz tego też wysyłamy SMS-y do dawców, którzy wyrazili zgodę i podali nam swój numer telefonu. I wtedy, kiedy dajemy

0: Takie komunikaty to docierają do dużej grupy odbiorców i natychmiast odczuwamy to, że jest odzew, bo dawcy przychodzą. Krew jest takim składnikiem, lekiem przede wszystkim, który ma ograniczoną żywotność i to nie jest poza organizmem dawcy długi okres, dlatego że jeżeli chodzi o płytki, to jest tylko 7 dni i my nie możemy sobie nagromadzić i cieszyć się, że dzisiaj mam bardzo dużo, bo to by oznaczało, że ja dzisiaj pobierając tak dużo, wiedząc, że szpitale tego nie wezmą w określonym czasie, to niestety naraziłabym na zniszczenie tej żywej tkanki, a jednocześnie w tym czasie dawca może się zgłosić ponownie oddać krew pełną co 8 tygodni, a płytki co 4 tygodnie. I dlatego bardzo często my wysyłamy komunikaty. Na naszej stronie jest taka kropelka dotycząca każdej poszczególnej grupy krwi, której poziom pokazuje, na jakim jesteśmy teraz poziomie zapotrzebowania. Jeżeli ona jest pełna, to jest to komunikat dla dawców, którzy wchodzą na naszą stronę, że bardzo prosimy, żeby się z tą grupą dawcy, którzy znają tę grupę, wstrzymali, ponieważ może się okazać, że za tydzień ona będzie bardzo potrzebna, ale teraz mamy pełne zapasy i wiemy, że mogą nie zostać wykorzystane. A jesteśmy odpowiedzialni za racjonalną gospodarkę krwią. Nie da się co do jednej jednostki, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą potrzeby w szpitalu i jakiej grupy i w jakiej ilości. Ale staramy się i mieścimy się w tych dobrych standardach, żeby to była taka racjonalna gospodarka. Ale ona jest możliwa tylko we współpracy z honorowymi dawcami krwi. Jeśli mamy bardzo niski stan, to wówczas ta kropelka jest prawie pusta i wtedy właśnie uruchamiamy wszelkiego rodzaju kanały dotarcia do potencjalnych dawców, do dawców, którzy już są wielokrotni i też spotykamy to z dużym takim odzewem. Ja mam takie swoje obserwacje, które pozwalają mi wysnuć taki wniosek, że w Polsce, a w szczególności na Podkarpaciu mogę o tym mówić z pełną odpowiedzialnością, naprawdę ludzie są empatyczni, reagują na apele. Jest to o tyle trudne, że każdy z nas wie, że łatwiej pomaga się komuś, kogo znamy, a zwłaszcza bliskiej osobie, którą kochamy, lubimy. A dawcy oddając krew nie wiedzą, kto otrzyma tą krew. Biorca też nie wie, kto był dawcą krwi. Czyli to jest, że tak powiem, ze strony dawców poświęcenie i chęć pomagania bezinteresownego ludziom.
1: Trochę taka randka w ciemno.
0: Randka w ciemno z dobrym efektem, bo tak naprawdę decyzja o tym, że dzisiaj pójdę oddać krew, to jest decyzja, która może uratować życie, a na pewno też przyczyni się do poprawy zdrowia wielu tysięcy osób przebywających w szpitalach. Wiele zabiegów operacyjnych, wiele procedur medycznych nie może być nawet rozpoczęta bez zapewnienia krwi, która być może nie będzie potrzebna, jeśli nie będzie żadnych powikłań, jeśli nie będzie czegoś, co zaskoczy lekarzy, albo dojdzie do jakiejś właśnie sytuacji, gdzie dojdzie do uszkodzenia na przykład jakiegoś naczynia. Ale i bez tego ona musi być zapewniona, czyli jeśli lekarz podejmuje decyzję o jakiejś procedurze, która jest niestety obarczona ryzykiem na przykład krwotoku, to musi najpierw zadbać o to, żeby w banku krwi w szpitalu bądź w oddziale już zapewniona była krew i czekała na taką sytuację awaryjną. I to jest właśnie też bardzo istotne, żeby być świadomym, że mimo ogromnego postępu, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, to jednak tylko tutaj jeden zdrowy człowiek może pomóc drugiemu potrzebującemu choremu pacjentowi. I nie jest w stanie nauka i te ogromne postępy, zwłaszcza w medycynie, na razie tego inny sposób zastąpić. Jest wiele badań, jest wiele osiągnięć, ale jeszcze nie ma tego efektu końcowego, ponieważ no, krew pełni bardzo istotną rolę w organizmie i sztuczna substancja musi też przejąć właśnie tą rolę, jaką pełni krew w organizmie.
1: W tym momencie warto powiedzieć, że właśnie taką krew można oddawać nie tylko w Rzeszowie, w głównej siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, bo na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Gdzie one się znajdują i ile jest właśnie takich punktów?
0: My chcemy być jak najbliżej dawców i mamy 8 oddziałów terenowych. To jest oddział terenowy w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Przemyślu, w

0: Mielcu, w Jaśle, w Dębicy, w Krośnie, w Sanoku. I to jest 8 oddziałów, gdzie codziennie jest pobierana krew, bo ta krew potem jest przywożona do nas, do Rzeszowa i tu poddawana jest procesowi preparatyki. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze możliwość dojechania do miejsc, gdzie nie ma i oddziału terenowego. Jeździmy do Tarnobrzega regularnie, ale też mamy dwa krwiobusy, mobilne punkty poboru zakupione ze środków właśnie między innymi Ministerstwo Zdrowia przy niewielkim już nakładzie z naszej strony. Przyjeżdżamy wszędzie tam, gdzie nas ktoś zaprosi albo sami się wprosimy, pomożemy organizatorowi i tu już pracownicy mojego działu promocji nad tym czuwają i sobie świetnie radzą, nawiązując właśnie też nowe kontakty. Dojeżdżamy tam, gdzie trudniej jest dojechać nawet do oddziału terenowego, do nas. Poza tym wiele osób chce zrobić coś w swojej małej społeczności dobrego, a jednym z takich ważnych elementów to jest pomaganie ludziom. I tak jak czasem jeżdżę po tych małych miejscowościach, to jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania tych osób, tych małych społeczności, jak wiele potrafią zrobić, często niedocenianych, ale chylę czoło i tak jak mówię, z ogromną przyjemnością jeździmy i mamy tam duże ilości składników, które pobieramy.
1: A jak wygląda frekwencja podczas takich wyjazdowych zbiórek krwi? Na przykład w szkołach, zakładach pracy.
0: Zależy od tego, jak organizator też podszedł i my zawsze wysyłamy informacje. Po pierwsze, że jesteśmy skłonni, ktoś z promocji przyjedzie i przygotuje, zwłaszcza tam, gdzie pierwszy raz będzie taka ekipa. Albo wysyłamy materiały i też jak pani redaktor pewnie śledzi naszą stronę, to mamy bardzo dużo informacji w zakładce dla honorowych dawców krwi, w których są szczegółowo opisane, kto może być dawcą, czyli już na tym etapie taki potencjalny kandydat na dawcę krwi może sam dokonać takiej samooceny i ewentualnie samodyskwalifikacji, bo na przykład jest szereg czynników, które dyskwalifikują albo chwilowo oddawanie krwi, bądź też na stałe. I takie osoby mogą nam wspierać poprzez organizowanie akcji albo krzewienie honorowego dawstwa. I też takie osoby mamy, mają kluby, które założyli i dalej zarażają tą właśnie chęcią krzewienia idei honorowego dawstwa, choć sami już nie mogą oddawać krwi albo osiągnęli wiek, który dyskwalifikuje dawstwo i już nie może oddawać krwi. Także mamy takich wieloletnich działaczy. I tu odpowiadając, co jest istotne, żeby zapoznać się tym, co może być dyskwalifikacją. W szkołach najczęściej, bo jest dużo młodzież, dużo dziewcząt, to nie mogą być to osoby, kobiety, dziewczyny, które mają okres i 3 dni po zakończonym okresie. Ale na przykład ktoś bierze antybiotyk, ale chodzi do szkoły, to do czasu zakończenia tego procesu chorobowego, ale i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia i ustaniu objawów dopiero może oddawać krew, bo to wszystko ma wpływ na bezpieczeństwo później krwi. My chcemy krew, która jest dobra do użytku klinicznego i ona ma pomóc, a nie zaszkodzić później biorcy, czyli pacjentowi. Dlatego to jest istotne, żeby jest moda na tatuaże, jest moda na przekuwanie różnych części ciała, żeby być świadomym, że 4 miesiące po tego typu zabiegach, czy po jakichkolwiek zabiegach medycznych, po nawet zabiegach takich diagnostycznych, endoskopowych, należy powstrzymać się od oddawania krwi przez 4 tygodnie. Ale nawet idziemy do stomatologa, ktoś ma ekstrakcję zęba, no to 7 dni po dopiero może być dawcą, ale ktoś też był na wizycie stomatologicznej, to ta jedna doba po jakimś leczeniu, nie mówię już o kanałowym, to jest do zachowania. Też poddajemy się szczepieniom. W zależności od rodzaju szczepienia, to jest od 7 do 21 dni, dopiero wtedy można przyjść i oddać krew. No, czasem przychodzą też osoby, które w jakiś sposób weszły w kolizję z prawem. Jeśli ktoś przebywał w zakładzie karnym, to dopiero 4 miesiące, do niedawna to było 6 miesięcy, 4 miesiące po odbyciu tej swojej kary może się zgłosić do nas. Wiąże się to z tym ryzykiem przebywania w dużej ilości, na małej powierzchni, zagęszczeniu dużej ilości osób i pewnych ryzyka, które się z tym wiążą. Niektóre leki, bo niektórzy pacjenci, no suplementy może nie, ale niektórzy dawcy przyjmują od lat jakieś leki, bo mają choroby przewlekłe, które są zaleczone i nie są świadomi, na przykład niektóre leki na nadciśnienie dają niestety dyskwalifikację i nie może taka osoba przyjmująca te leki, ale wtedy moi lekarze albo podpowiadają, żeby umówił się na wizytę do kardiologa, który zweryfikuje i może są inne leki, bo część leków nie jest powodem dyskwalifikacji. I to ma też wpływ na to, czy właśnie ta osoba może oddać krew.
1: A czy jest może jakieś kryterium wiekowe, by móc zostać takim dawcą?
0: Tak, oczywiście. Musi mieć ukończony 18 rok życia i do 65 roku życia można oddawać krew. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, wtedy kiedy nam brakuje jakiejś grupy krwi, a wiemy, że teraz ludzie w wieku 65 lat są zadbani, dbają o swoje zdrowie. I jeśli lekarz, ale to już każdorazowo byłaby potrzeba i lekarz, taka osoba się zgłosi, lekarz ostatecznie zakwalifikuje, to też można, ale to są już, tak jak powiedziałam, bardzo rzadkie przypadki i uzasadnione. Też ciąża, no, która nie jest stałym okresem, ale przez cały czas ciąży i 6 miesięcy po porodzie nie można oddawać krwi, bo organizm kobiety jest wtedy osłabiony i to jest też czas ten na dyskwalifikację. No i poza tym jeszcze bardzo często teraz lubimy jeździć, zwiedzamy świat. Są takie miejsca na mapie świata i też dostępne na naszej stronie. Warto, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, sprawdzić, jak wracamy, gdzie byliśmy i czy to nie jest obszar objęty ryzykiem przenoszenia pewnych chorób, między innymi, które przenoszone są drogą krwi i teraz taki popularny na przykład to jest wirus zachodniego Nilu, który się bardzo rozprzestrzenia. Jeszcze do niedawna on nie dotyczył w ogóle Europy. Niestety już teraz dotyczy. Przenoszony jest przez komary. Jeśli są takie tereny Azji, ale teraz nawet już, tak jak powiedziałam, w Europie, gdzie jest stwierdzona duża ilość osób, które zostały zakażone tym wirusem, to na 28 dni z tych terenów wracające osoby są dyskwalifikowane. Ale są tereny, gdzie są objęte malarią, wirusem denga i w przypadku malarii to jest aż 6 miesięcy. Więc dlatego też zawsze prosimy, jeśli dawca jest już wielokrotny, to on jest świadomy, wie co ma sprawdzić, bo po przyjściu do nas też wypełnia ankietę i ma dostępne na stanowisku, gdzie wypełnia ankietę, wykazy tych państw, których w całości bądź w części tego państwa, której był, są te zagrożenia i po wypełnieniu tej ankiety, jeśli to wpisze, to niestety w tym dniu nie może oddać, dopiero wtedy, kiedy minie ten wymagany czas. Także chcę tylko tak, kończąc ten wątek, powiedzieć, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą krwi.
1: No lista przeciwwskazań jest naprawdę długa.
0: Jest długa i dlatego czasem się zdarza, że ktoś przyjdzie z zamiarem oddania krwi, my apelujemy, a zostanie zdyskwalifikowany i wtedy niektórzy dawcy troszkę tak nerwowo reagują, są niezadowoleni, bo nie potrafią jakoś tak zrozumieć, że potrzebujemy krwi, a został zdyskwalifikowany. Ale zapewniam, że naszym celem jest pobranie krwi, po to też apelujemy i mój personel jest tak nastawiony, natomiast to ma być procedura bezpieczna zarówno dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale i bezpieczna dla biorcy, czyli dla pacjenta. I my jeszcze mamy taką procedurę, która pozwala, jeśli ktoś zapomniał, zestresował się albo zapomniał, to krew tak naprawdę do użytku klinicznego jest wydawana dopiero po zrobieniu szeregu badań, o których będę mówiła. Ona dopiero jest zwalniana i wydawana do użytku klinicznego do podmiotów leczniczych, ale dawca, każdy, po wyjściu od nas, może, są takie miejsca, strefy, gdzie może do skrzynki anonimowo, tylko posługując się numerem kodu donacyjnego, który dostaje od momentu zarejestrowania się u nas, napisać, nie podając swojego nazwiska, tylko ten numer, że sobie przypomniał o jakimś ryzykownym zachowaniu albo o pobycie gdzieś w terenach, które objęte są właśnie tym ryzykiem. I niestety taka krew, bo już ją pobraliśmy, zostanie zniszczona, oddana do utylizacji, nie może być przetoczona. Może również z domu zadzwonić do lekarza, bądź wysłać maila, podane są zawsze adresy, dawcy o tym wiedzą i ta krew zostanie zdyskwalifikowana.
1: Często się tak dzieje, że właśnie ta krew zostaje poddana utylizacji?
0: Nie, ale zdarza się, nie jest to często, dlatego tak jak powiedziałam, no największa ilość to są dawcy wielokrotni,

0: czyli dawcy świadomi. Też chcę powiedzieć, że osoba, która regularnie oddaje krew, to jest osoba świadoma swojego stanu zdrowia i osoba, która dba o swoje stan zdrowia, dlatego że my podajemy wiele zaleceń, jak się odżywiać, jak dbać o zdrowie, by móc być dalej honorowym dawcą, ale też, żeby honorowy dawca jak najdłużej był osobą zdrową, nawet nie dlatego, że oddaje krew, tylko tak naprawdę też włączamy się w edukację zdrowego stylu życia. Wielu sportowców z nami współpracuje, kluby, chociażby właśnie ASECO, Developers, wspiera naszych dawców, ale też wśród nich są osoby, które oddają, i to zarówno z osób trenujących, ale też i z zarządu, też za tę współpracę dziękuję. Motocykliści, mamy akcję Motoserce, są osoby, które dla kogoś oddając krew, ale jeszcze albo jadą na rowerze, pokonują wiele kilometrów, albo robią jakąś akcję zbierania punktów i datków dla osoby, która no, walczy o życie poważnie chorych osób. I te osoby są spośród honorowych dawców. Pochodzą i później się włączają jeszcze w tego typu akcje.
1: Jak właśnie wygląda ta sytuacja z liczbą dawców w regionie? Czy są jakieś miejsca, które wyróżniają się większą liczbą dawców?
0: Tak, to znaczy tak, mogę powiedzieć, że w Polsce jest program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i przez właśnie wybrany zespół, w którym też mam przyjemność pracować, określenia zasad samowystarczalności Polski, i Polska jest samowystarczalna. I my mamy zapewnioną krew, jest bardzo dobra współpraca między centrami. Każdego dnia ja widzę, jakie stany mają poszczególne centra. Jak gdybym u mnie miała jakieś niskie poziomy, to wtedy wiem, gdzie mogę reagować, ale najczęściej robimy wszystko, żeby to naszych dawców zmobilizować. To częściej podkarpackie właśnie, to nasze centrum rzeszowskie wspiera inne regiony, bo wielu naszych też pacjentów z uwagi na specyfikę procedur jest leczonych, na przykład jeśli chodzi o transplantację narządów, u nas nie ma na Podkarpaciu, są w innych województwach i tam są też nasi pacjenci, ale my tą krew, jak mamy możliwość się podzielenia, dajemy do, bez względu na to, kto otrzyma ją, i tak samo my otrzymujemy. Ale odpowiadając na pytanie, są nawet oddziały terenowe, takie jak na przykład Sanok, Przemyśl, Krosno, teraz dołączyła Stalowa Wola i Mielec, gdzie, ale wszystkie w sumie się starają, Dębica, gdzie jest ta, te cztery pierwsze, które wymieniłam, największa ilość dawców. I też chcę powiedzieć, że w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku mamy możliwość oddania osocza. I jeśli dawca już nie musi przyjeżdżać do Rzeszowa, żeby oddać tylko osocze, ma możliwość oddania osocza właśnie w tych oddziałach. I staramy się, tak jak mówię, no, wychodzić naprzeciw dawcom. U nas oprócz tego, że może oddać krew pełną, to w Rzeszowie, przy ulicy Wierzbowej 14, gdzie zapraszam każdego, kto jeszcze nie zdecydował się na oddawanie krwi i waha, można również oddać sam koncentrat krwinek płytkowych, czyli tak zwane płytki, bądź samo osocze, bądź też oddać krew pełną. Także każdy, kto ma jakieś wątpliwości, to jesteśmy też do dyspozycji, żeby wcześniej odpowiedzieć na pytania, bądź to mailowo, czy też telefonicznie, ale zapraszamy. Natomiast w tych oddziałach, których mamy mniej, prowadzimy działania, pełne kampanie i współpracę z zakładami, które są na terenie danego powiatu, gdzie jest właśnie oddział terenowy, współpracę z klubami. Staramy się toczyć taką politykę, która przyniesie efekty w postaci zwiększonej ilości donacji.
1: Teraz chciałabym przejść do tego, jak krok po kroku zostać dawcą. W zasadzie wcześniej Pani wspominała o tym, jak to właśnie wygląda w kwestii wieku, że to mogą być osoby, muszą to być osoby pełnoletnie do 65 roku życia. Czyli mamy to kryterium wiekowe, a czy jest również kryterium wagowe?
0: Tak, oprócz wieku, słusznie Pani redaktor, jeszcze jest waga. Taka osoba musi ważyć co najmniej 50 kg, ale to też jest istotne, że to zależy jeszcze od wzrostu, bo osoba, która jest bardzo wysoka, no i waży te 50 plus niewiele, to niestety obserwujemy, że często dochodzi do takich zaburzeń ortostatycznych, krótko mówiąc do omdleń, co może też zniechęcać te osoby później do oddawania krwi, a nawet tych, którzy są świadkami takiego niestety incydentu. Dlatego też każda osoba, która waży mniej niż 50, no to zostanie zdyskutowana.

0: zaawansowana, ale nawet ta, która waży 50 i troszkę więcej, ale jest bardzo wysoka, może być dyskwalifikowana. Ale to wszystko jest po zebraniu wywiadu przez lekarza, określeniu tej proporcji, bo też mamy takie osoby, które bardzo chcą oddać, ale za każdym razem, kiedy przyjdą, jest bardzo rzadko, ale są takie osoby, niestety dochodzi do omdlenia i to takiego poważnego, że troszkę dłużej trwa wyprowadzenie tego dawcy. W związku z tym taką osobę zachęcamy, żeby właśnie włączyła się w inne sprawy związane z między innymi skrzywieniem idei honorowego dawstwa, dlatego że czasem taka jest reakcja jakiejś osoby. Są to bardzo rzadkie przypadki, ale też mówiłam o przeciwwskazaniach, więc ta samodyskwalifikacja, jeśli ktoś nie spełnia tych wymagań, też należy wziąć tą część medyczną, wyjazdy, ale jeszcze kolejna rzecz to, że do nas przychodzi się po lekkim posiłku, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że jak idziemy sobie zrobić badania w celach diagnostycznych, to zawsze mówimy, naczczo. Mamy być naczczo. I często do nas też dawcy przychodzą naczczo, więc i wtedy się gorzej czują po pobraniu. Dlatego też prosimy, żeby zjeść posiłek lekki dzień wcześniej i w tym dniu, kiedy oddajemy krew, wypić dużo płynów, najlepiej to jest woda mineralna, można soki, ale zniechęcamy do tych gazowanych z dużą ilością cukru, no i oczywiście przeciwwskazaniem jest picie alkoholu.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: W połowie czerwca ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu podkarpacki sanepid opublikował listę miejsc, w których będzie można się popluskać. I tak w tym roku dostępnych będzie aż 12 kąpielisk. Wśród nich będzie Biała Flota nad Soliną, mówi Maria Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
3: Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa w kąpieliskach jest nadzór sanitarny, który sprawują państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni. Bezpieczne kąpiele są możliwe wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników i objętych nadzorem sanitarnym, czyli w miejscach zgłoszonych jako kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, gdzie jakość wody jest systematycznie badana. W innych miejscach, nieoznakowanych, bez dozoru ratownika, korzystanie z kąpieli wiąże się z dużym ryzykiem. W nadchodzącym sezonie mieszkańcy i turyści w województwie podkarpackim będą mogli skorzystać z 12 kąpielisk zlokalizowanych w 8 powiatach. Warto zaznaczyć, że na naszym terenie w bieżącym sezonie letnim rozpoczną funkcjonowanie dwa nowe kąpieliska. Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to Zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego. Będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej. Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poza kąpieliskami mogą być również tworzone miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym. Aktualne informacje dotyczące jakości wody, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będą dostępne m.in. w serwisie kąpieliskowym, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. A jak bezpiecznie się kąpać? Przede wszystkim należy wybierać zawsze miejsca bezpieczne. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które są wyznaczone oraz strzeżone przez ratowników. Kąpiemy się, gdy wywieszona jest biała flaga, która oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna. Czerwona flaga zawsze oznacza zakaz kąpieli, czyli zakaz wchodzenia do wody. Brak flagi natomiast sygnalizuje, że ratownik nie pełni dyżuru. Dlatego kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność. Zwracajmy również uwagę na znaki i tablice umieszczone na kąpielisku. Znajdują się na nich szczegółowe informacje dotyczące danego miejsca, plaży i ewentualnie występujących zagrożeń. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Warto również zwrócić uwagę na zakwit sinic,

0: potocznie nazywany zakwitem glonów lub zakwitem wody. Wystarczy kilka dni upałów, aby pojawił się masowy rozwój tych organizmów. W efekcie zmienia się barwa wody, obniża się jej przejrzystość, powstaje piana. Zakwity mogą powodować też nieprzyjemny smak i zapach wody. W takiej wodzie bezwzględnie nie należy się kąpać, ani nawet do niej wchodzić.
1: SK Rzeszów.
2: Na mapie Podkarpacia można znaleźć wiele miejsc, które szczególnie mocno zapisały się w historii związanej z Janem Pawłem II. Ta opowieść zaczyna się jednak dużo wcześniej niż jego pontyfikat, jeszcze w czasach, gdy Karol Wojtyła przemierzał nasz region jako ksiądz, biskup i kardynał, spotykając ludzi, którzy później latami wspominali jego wizyty. Już teraz jego śladami na Podkarpaciu podążą Agnieszka Gazdamuła w rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
3: Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na taką troszkę inną od naszych poprzednich rozmowę historyczną. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wizytach papieża Jana Pawła II na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Z tym, że chcę zaznaczyć, że jedno z miast, o których będziemy dzisiaj mówić, odwiedził jeszcze przed tym, jak został papieżem, ale o tym za chwilkę. Myślę, że tak chronologicznie zaczniemy sobie od takiego krótkiego wprowadzenia. Myślę, że nie ma osoby, która nie wie, kim był Jan Paweł II, ale dla mnie ciekawe jest to, kim był Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Czy wiemy właśnie, jakie doświadczenia z Polski najbardziej ukształtowały jego późniejsze nauczania?
4: Z pewnością o Karolu Wojtyle wiemy bardzo dużo jako Polacy i wydaje się, że tak naprawdę znamy go od podszewki, prawda? Czyli od tych najwcześniejszych lat, począwszy, a skończywszy już na końcowym roku 2005 i śmierci jego. Natomiast jeśli trzeba by było streścić jego losy tak naprawdę do momentu wyboru na tron Piotrowy, no to wydaje się, że trzeba podkreślić, że łączył w sobie tak naprawdę kilka obowiązków. Bo oczywiście z jednej strony był duchownym, księdzem, no ale również był filozofem, wykładowcą akademickim i co najważniejsze, no również jego data urodzenia, czyli 1920 rok, wskazuje na to, że był naznaczony tymi samymi doświadczeniami, które naznaczyły tak naprawdę całe nasze ówczesne społeczeństwo. Czyli oczywiście z jednej strony mamy drugą Rzeczpospolitą, prawda? Czyli to państwo polskie, ale później całą okupację niemiecką. No i oczywiście realia państwa komunistycznego, prawda? Wiemy, że dorastał w Wadowicach, wcześniej stracił matkę, brata, ojca. No a w czasie wojny pracował fizycznie w kamieniołomach i w fabryce, jednocześnie też ucząc się na tajnych kompletach, a później też przygotowując się do kapłaństwa. To jest taki, można powiedzieć, dość dynamiczny rozdźwięk, prawda? Bo tu mamy z jednej strony seminarium, a z drugiej strony kamieniołomy. On sobie łączył różne doświadczenia, czyli ciężką pracę, wojnę, no ale też jednocześnie zainteresowanie tymi najsłabszymi, prawda? Godnością ludzką, kwestiami etycznymi. No i też oczywiście próbował w jakiś tam sposób łączyć tradycję chrześcijańską z tą nowoczesną refleksją filozoficzną, bo pamiętajmy, on żył w czasach, kiedy również Kościół bardzo mocno się zmieniał. Pamiętamy II Sobór Watykański, kiedy zapadły ostateczne decyzje dotyczące kształtu tak naprawdę Kościoła, liturgii. No to były gigantyczne zmiany. Ja myślę, że

0: dla nas, dla Polaków.
1: Tak, no tu wydaje się, że jako historyk no wprost mogę zasygnalizować, bo tu też zaznaczę, bardzo często obraz Karola Wojty, późniejszego papieża Jana Pawła II, przewija się u nas w kategoriach, prawda, takiego doświadczenia typowo religijnego. Ja tutaj natomiast jako historyk chciałbym wskazać przede wszystkim na ten wymiar polityczny. Bo to, co się tak naprawdę stało w październiku 1978 roku, było niewątpliwie ogromnym zaskoczeniem. Pamiętajmy, że wcześniej tak naprawdę stolicą apostolską, kościołem, kierowali przede wszystkim duchowni pochodzenia włoskiego, prawda?
0: Albo włoskojęzyczni po prostu.
1: Albo włoskojęzyczni, zresztą tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, jakie są obowiązki wobec kardynałów, to tak naprawdę ten język włoski jest tym, czym tak naprawdę dla tego naszego świeckiego świata język angielski, prawda? Czyli takim no, koniecznym wymogiem. No i tak naprawdę w tym przypadku na tron Piotrowy został wybrany człowiek z zupełnie innej rzeczywistości. Pamiętajmy, że to jest czas podziału, prawda, wschód, komunizm i totalitaryzm kontra demokratyczny zachód. I tak naprawdę to był, no można powiedzieć, cios trochę dla tej komunistycznej propagandy, prawda? Bo z jednej strony mówimy tutaj o walce z Zachodem, tak naprawdę kierujemy oczywiście w różnym stopniu krucjatą przeciwko religii, bo też pamiętajmy, ta polityka względem Kościoła też się zmieniała, jeśli chodzi o komunistów. Natomiast no było to pewne otwarcie Kościoła na zupełnie nowe doświadczenia i zupełnie nową sferę. Dla naszego narodu to miało jeszcze większy wymiar, prawda, bo to był taki wymiar trochę, nazwijmy to, psychologiczny i symboliczny. Człowiek wychowany w realiach PRL, tak naprawdę z Krakowa, staje na czele Kościoła, prawda, całego świata. Też pamiętajmy, że papież jest nie tylko przywódcą religijnym, ale też nominalnie władcą absolutnym Watykanu, a więc państwa całego. Także rzeczywiście to było takie przełamanie tej peryferyjności i otwarcie Kościoła i Polski też jednocześnie na zupełnie nową epokę. Także no, pamiętamy te transmisje, prawda, z telewizorów, które często akurat też do chwili obecnej się gdzieś przewijają. To wszystko jest takim trwałym elementem historii nie tylko Polski, ale również świata. I tutaj jeszcze należy zasygnalizować pewien fakt, bo ja tu powiedziałem o tym czynniku politycznym. W historii najnowszej mówi się o trzech osobach, które obaliły komunizm. Czyli z jednej strony mamy oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, z drugiej mamy premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Natomiast trzecią osobą, i to podkreślają to nie tylko polscy historycy, bo u nas się przede wszystkim ten przekaz polski przebija w tym momencie, ale nie możemy zapominać, że w zachodniej historiografii, amerykańskiej historiografii, no Jan Paweł II jest tą trzecią osobą. Bo tak jak mówiłem, władza w Kościele, no to równała się tak naprawdę ogromnej wspólnocie, ogromnemu wpływowi. Cały Kościół to też nie tylko, prawda, ten aspekt religijny, ale również potężne lobby, które mogło też w jakiś sposób wpływać na tą opinię na Zachodzie, jeśli mówimy tak naprawdę o warunkach, o tym, czym tak naprawdę jest komunizm. Choć w zasadzie komunizm bardziej można było powiedzieć taki po prostu

aspekt religijny, ale również potężne lobby, które mogło też w jakiś sposób wpływać na tą opinię na Zachodzie, jeśli mówimy tak naprawdę o warunkach, o tym, czym tak naprawdę jest komunizm. Choć w zasadzie komunizm bardziej można było powiedzieć taki po prostu

0: Karol Wojtyła, Jan Paweł II był niewątpliwie ważnym rzecznikiem, jeśli chodzi o interesy tak naprawdę całego naszego regionu.
1: A skoro już mowa właśnie o Polsce, to kiedy właśnie papież Jan Paweł II odwiedził Polskę?
0: W zasadzie można powiedzieć, że niedługo po rozpoczęciu pontyfikatu, bo już w czerwcu 79. No niewątpliwie było to wydarzenie historyczne, bo tak naprawdę też po raz pierwszy od czasu wojny miliony Polaków mogły masowo tak naprawdę zademonstrować swoją wiarę, jedność i odrębność przede wszystkim wobec władzy komunistycznej. To była siła, z którą musiała się ówczesna administracja PRL-u zmierzyć niewątpliwie i której nie mogła ignorować. Także przede wszystkim był to pokaz takiej dużej siły społecznej, taka manifestacja tej siły, której PZPR nie mógł kontrolować. Ludzie mogli zobaczyć, że ich jest wielu, bo też pamiętajmy, no, te kwestie wiary w miejscach publicznych, no tak naprawdę często ludzie nie mogli się wychylać jako tako, prawda, jeśli chcieli pełnić swoje funkcje bardzo często, a już zwłaszcza jeśli należeli gdzieś tam do tych dołów partyjnych z różnych względów. Także no to dawało takie poczucie odwagi, sprawczości. No i niewątpliwie wydaje się, że doniosłe były te słowa, które, prawda, zostały wówczas w Warszawie wypowiedziane. Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, dla wielu osób nie była to tylko odnowa religijna, bo my jak zazwyczaj mówimy, jeśli wstępuje duch, przynajmniej z punktu widzenia teologii katolickiej, no to mamy taki wymiar bardziej duchowy. Tu te słowa miały nie tylko taki wymiar, miały znaczenie przede wszystkim społeczny i polityczny. Ta pielgrzymka papieża pokazała, że istnieje inna wspólnota niż ta, którą narzucali nam wówczas komuniści, czyli naród polski ma swoją własną pamięć, kulturę, język, no i też w zdecydowanej większości wówczas wiarę, choć oczywiście ona miała wymiar różny, prawda, często bardziej kulturowy, aniżeli taki typowo duchowy, zresztą jak w chwili obecnej. No i dla doświadczenia, bez ówczesnego wystąpienia Jana Pawła II, Solidarność nie przybrałaby w latach 80. takiego kształtu.
1: Tutaj jednak z tą Solidarnością troszeczkę odbiegliśmy od tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie od pielgrzymek. No i teraz chciałabym Cię zapytać, czy wiemy, kiedy właśnie papież Jan Paweł II no tak oficjalnie odwiedził tereny dzisiejszego Podkarpacia? A może i też nieoficjalnie?
0: To znaczy tak, w zasadzie to by trzeba było wiele tych wizyt podzielić na oficjalne i nieoficjalne, i oficjalne znowu by trzeba było podzielić na te przed objęciem tronu papieskiego i po objęciu. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze wizyty na terenach dzisiejszej ziemi podkarpackiej, no to Jan Paweł II, w zasadzie Karol Wojtyła, odbywał jeszcze jako młody ksiądz tak naprawdę, bo to były lata 50. On odwiedzał m.in. Bieszczady, Beskid, Miski. No pamiętamy zresztą, jeśli ktoś uczęszczał na religię.
1: Zdjęcia papieża, nie? Ubranego w strój sportowy.
0: Tak, to są takie typowe właśnie obrazki.
1: Czy papieża? No wtedy jeszcze nie, ale...
0: Wtedy nie, ale tak, no dzisiaj mówimy, prawda? On tam bodajże jako ksiądz m.in. wędrował z grupami różnych studentów po górach, przemierzał. Jeśli mnie pamięć nie myli, chyba ten czerwony szlak beskidzki typu 52, 53, on tam wędrował, jak dobrze pamiętam, ze Stróż. Także w kierunku właśnie Beskidu i przy okazji celebrował tam akurat mszę. Był czas na taki, powiedzmy, że taką posługę typowo kapłańską. Natomiast...
1: Znaczy, wydaje się, że te Bieszczady były dla niego takim no ważnym miejscem, z tego co tu opowiadasz.
0: Tak, one były pewnego rodzaju elementem, prawda, takiej jego duchowej biografii, bo on sam zresztą podkreślał, że w górach mógł, prawda, poczuć taką, można powiedzieć, swobodę. Była to taka przestrzeń jego dla kontemplacji.
1: Albo taką bliskość Boga, nie?
0: Też w jakiś sposób. Także to w ogóle była taka inspiracja dla niego do myślenia o świecie, człowieku. To się zachowało zresztą w jego różnych tekstach, wypowiedziach medialnych. Także tutaj słuchacze zachęcam, nawet nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale w ogóle sama historia duchowości dużo nam mówi o ludziach. Ja mogę tutaj podkreślić, że nawet takie osoby jak właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Ronald Reagan były obiektem badań ze strony czysto religijnej. Historycy piszą książki o duchowościach ludzi, aby pomóc zrozumieć to, dlaczego podejmowali pewne decyzje w konkretnych momentach dziejowych.

0: wydaje się, że w przypadku Jana Pawła II też tak mogło być. Też tak może być. Natomiast można też jeszcze, bo tutaj mówiłem o tym oficjalnym, nieoficjalnym podziale, prawda? No należy pamiętać, że Karol Wojtyła już jako, prawda, hierarcha, jako biskup, później kardynał, miał też już pewne obowiązki, prawda? I między innymi z tej okazji również odwiedzał ziemię dzisiejszego Podkarpacia. No na przykład odwiedzał Stalową Wolę, prawda? Gdzie akurat właśnie tam miał po raz pierwszy, nie wiem czy po raz pierwszy, ale na pewno to był taki jeden z utrwalonych w jego świadomości momentów, kiedy mógł spotkać się, prawda, z robotnikami. Tam w Stalowej Woli wówczas powstawała bazylika i on akurat miał okazję właśnie ją odwiedzić wówczas. Także no, to jest też taki element, który on później nawiązał, prawda? I wydaje się, że dla mieszkańców Stalowej Woli, zwłaszcza tych bardziej uduchowionych, no też to może mieć jakieś, prawda, szczególne znaczenie, że te związki miał, prawda, z miastem robotniczym.
1: Ale tutaj na początku wspominałeś, że taka oficjalna pielgrzymka Jana Pawła II tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia to był rok dopiero 91.
0: Tak, rzeczywiście w 1991 roku, a więc w takim, można powiedzieć, przełomowym dla Polski momencie, bo już po okrągłym stole, prawda, po zapoczątkowaniu tych przemian ustrojowych, tak naprawdę...
1: W tej walce o demokrację, nie?
0: Tak, w zasadzie o przyszłość całej trzeciej RP, w jakim kierunku ona będzie podążać, to Jan Paweł II przyjechał i akurat ta pielgrzymka odbywała się pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I w tamtym czasie papież akurat odwiedził Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów. Także cała wizyta generalnie miała być taką refleksją nad dekalogiem, nad przykazaniami. Więc też w jakiś sposób, biorąc pod uwagę, że dekalog jest takim pewnego rodzaju systemem moralnym, no to w jakiś tam sposób też można to było odnieść, prawda? Na tamte czasy państwo, mieszkańcy szukali swojej takiej nowej tożsamości. No i właśnie ta wizyta i tak naprawdę Podkarpacie, które było takim regionem dość silnie religijnym, zresztą do chwili obecnej jest, ma w sobie dużo takiej pamięci historycznej, elementów polskiej tożsamości, no było takim dość ważnym elementem tego przyjazdu i w sumie wpisywała się w pewien zamysł papieża, prawda? Z jednej strony dziękczynienie za wolność, ale z drugiej strony też to wezwanie do takiej moralnej odnowy.
1: Czy wiemy, jak właśnie wyglądał przebieg wizyty Jana Pawła II tutaj w Rzeszowie?
0: Tak, oczywiście. Zresztą warto wspomnieć, że same przygotowania tak naprawdę zaczęły się już w 90 roku, także to było...
1: Czyli to jest tak, że papież się wcześniej zapowiadał?
0: Tak, no oczywiście, jak każdy, no, powiedzmy wprost, przywódca, czy to religijny, czy państwowy, miał swój własny grafik i nie mógł, prawda, znaczy technicznie mógłby przyjechać z dnia na dzień gdzieś, no ale de facto nie jest coś takiego praktykowane, prawda? Raczej każda taka wizyta musi mieć pewien harmonogram, plan cały, no i oczywiście taką istotę głębszą, prawda, w przypadku takim religijnym.
1: To w jaki sposób właśnie mieszkańcy Rzeszowa dowiedzieli się o tym, że przyjeżdża papież, przylatuje papież?
0: Znaczy, no prawdopodobnie z komunikatów, prawda, które były, no, wtedy wszechobecne, media się o tym rozpisywały, prawda? To było ważne wydarzenie, na które musiały się przygotować zarówno struktury kościelne, jak i też, no, władze samorządowe, i które musiały przede wszystkim znaleźć skądś tysiące wolontariuszy, prawda, na tę okoliczność, bo każda taka impreza masowa, no to właśnie też cała logistyka, prawda, osoby, które mogą udzielać informacji, pomóc pielgrzymom, którzy będą ściągać na te...
1: No i znaleźć miejsce tego, no, takiego, można powiedzieć, zbiorowiska, nie?
0: Ależ oczywiście, dojazdy, prawda, nagłośnienie, miejsce, no teraz już co prawda ten Park Papieski dzisiejszy, bo tutaj mówimy o tym miejscu, gdzie Jan Paweł II wygłaszał swoje wystąpienie. Jeśli kojarzymy okolice Rejtana, no to właśnie mniej więcej w tamtych rejonach. No i rzeczywiście dzisiaj to jest taka już, prawda, zagospodarowana przestrzeń, mamy park. Starsi mieszkańcy pamiętają, że to były przede wszystkim pola. I ja to też akurat miałem okazję zapamiętać, także no między innymi z tego względu, że znajdowało się tam w terenie miasta, mogło pomieścić sporo osób, no to właśnie ten obszar wybrano akurat na miejsce wystąpienia tu w Rzeszowie Jana Pawła II. Ale też pamiętajmy, że podobne prace były w innych miejscach, prawda, w Przemyślu między innymi. Powstawały całe komitety organizacyjne, też dekorowano domy, kościoły.

0: zostały. No tak naprawdę to było wielkie święto społeczne, do którego ludzie się przygotowywali z jednej strony właśnie organizacyjnie, a z drugiej duchowo.
1: Także. Podejrzewam też, że papież pewnie święcił różne miejsca, czy to zarówno duchowe, czy takie świeckie.
0: Tak, oczywiście, zresztą papieskie błogosławieństwo zawsze jest w pewien sposób dla osoby wierzącej, dla osoby będącej członkiem Kościoła rzymskokatolickiego taką formą szczególnego błogosławieństwa, prawda? I w przypadku, gdzie mówimy o papieżu Polaków, czy jak to wielu mieszkańców Polski mówi, naszym papieżu, oczywiście...
1: No bo był nasz.
0: Był, aczkolwiek no technicznie rzecz ujmując, jeśli ktoś jest wierzący, no to takim samym papieżem będzie dla niego na przykład Leon XIV, no. Natomiast już tak abstrahując od takich właśnie uwag, no to rzeczywiście to była taka manifestacja czegoś nowego, upadku starego systemu i budowy nowego, prawda, na tym gruncie właśnie wolności już. I te motywy były zresztą szczególnie widoczne również w wystąpieniu Jana Pawła II. Także no niewątpliwie Rzeszów wszedł do takiej ogólnopolskiej historii papieskich pielgrzymek, to nie ulega wątpliwości. Natomiast cały Park Papieski, bo o nim należy wspomnieć, który obecnie znajduje się w Rzeszowie, czyli w zasadzie taki 17-hektarowy wręcz obszar, prawda, więc bardzo duży, no stanowi takie miejsce dziedzictwa trochę Jana Pawła II, choć pamiętajmy też dużo osób złośliwie zaznacza też, prawda, częściowo, że no dużo tych pomników w Rzeszowie jest. No nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II może, nie wiem, czy cieszyłby się też z takiego, prawda, wyróżnienia. Natomiast

wręcz obszar, prawda, więc bardzo duży, no stanowi takie miejsce dziedzictwa trochę Jana Pawła II, choć pamiętajmy też dużo osób złośliwie zaznacza też, prawda, częściowo, że no dużo tych pomników w Rzeszowie jest, no nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II może, nie wiem, czy cieszyłby się aż z takiego, prawda, wyróżnienie, natomiast

0: że wywodzą się bardziej z tych tradycji wschodniego chrześcijaństwa, no to jednak technicznie są podporządkowani papieżowi. Dlatego no, też niewątpliwie ta wizyta papieża, nawiedzenie całej diecezji, archidiecezji przemyskiej, no, miało takie znaczenie, że mogło podkreślić tą wagę dialogu, prawda, między wyznaniami, między różnymi grupami, a także też nawiązać w jakiś sposób, prawda, tych burzliwych dziejów naszego regionu i tak naprawdę całej Polski.
1: Teraz chciałabym przejść do miasta, którego papież Jan Paweł II nie odwiedził co prawda za swojego pontyfikatu, tylko dużo wcześniej, ale to wydarzenie, właśnie wizyta papieża, wtedy jeszcze myślę kardynała Karola Wojtyły w tym mieście, mocno wpłynęła właśnie na wiarę i tożsamość mieszkańców tego miasta. A mówię tutaj oczywiście o Stalowej Woli.
0: Spotkanie ówczesnego kardynała Wojtyły z stalowowolskimi robotnikami miało trochę taki wymiar symboliczny, bo pamiętajmy, Stalowa Wola była miastem robotników, czyli takiego, można powiedzieć, takiej grupy docelowej ówcześnie rządzącego PZPR-u, prawda? I w tym przypadku to tak naprawdę z jednej strony było dużym przeżyciem dla wierzących robotników ze Stalowej Woli, sam fakt poświęcenia świątyni, ale też i dla samego Karola Wojtyły było źródłem pewnej inspiracji na całe życie, bo pamiętajmy, że w trakcie późniejszych wizyt już Jana Pawła II, mimo że on Stalowej Woli nie odwiedzał, no to jednak potrafił do niej nawiązać. Potrafił nazwać ją między innymi symbolem wielkiej wiary ludzi pracy, pokazując, że no tak naprawdę praca jest ponad ideologią, że pewne wartości mogą być przyswajalne tak naprawdę dla każdej grupy. I takie też miało być przesłanie Jana Pawła II w tamtym czasie. Stalowa Wola też jest niewątpliwie dumna akurat z tego, że Jan Paweł II, czy wcześniej kardynał Wojtyła, miał takie związki ze Stalową Wolą, może skromne, ale jednak. Dlaczego? Dlatego, że o też doświadczenie miasto się powołuje, prawda, na tą retorykę. No i też pamiętajmy, że jeszcze za życia Jana Pawła II, bo w 2004 roku papież został honorowym obywatelem decyzją radnych stalowowolskich. Także no, to też pewnego rodzaju wyróżnienie. Nawet nie tyle może dla Jana Pawła II, co dla samej Stalowej Woli. Także to jest taki dość, można powiedzieć, ciekawy niewątpliwie element.
1: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich wcześniejszych podróżach Karola Wojtyły tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia. No i późniejszą pielgrzymkę w 1991 roku. A czy papież później odwiedził jeszcze Podkarpacia?
0: Tak, choć w Polsce był wielokrotnie, to takich wizyt podkarpackich można naliczyć dwie, bo jeszcze w 1997 roku odwiedził on Duklę i Krosno. Tam akurat

0: zmianie obecności Jana Pawła II tutaj, na Podkarpaciu. Czy to zarówno dla historii regionu, jak i dla takiej tożsamości jego mieszkańców?
1: Zarówno wizyta w 91, jak i w 97 roku mają podwójny wymiar, bo z jednej strony oczywiście były częścią takiego całego procesu wychodzenia Rzeczpospolitej z komunizmu i tak naprawdę budowania ładu po 89 roku, o którym już wielokrotnie mówiłem tutaj na antenie. Natomiast z drugiej też te wizyty wpisywały się w specyfikę regionu pogranicza. Tak naprawdę były hasła solidarności, odpowiedzialności, nawiązanie do tradycji narodowej, no ale też jednocześnie papież podkreślał to znaczenie, prawda, współpracy, obrządków, całej tradycji. Także niewątpliwie te jego wizyty i związki z regionem

0: Nasza rola polega na tym, żeby zapobiegać potencjalnym zatruciom bądź zakażeniom pokarmowym.
1: Czy lata rzeczywiście rośnie liczba zagrożeń związanych z jedzeniem, z produktami spożywczymi?
0: Szanowni Państwo, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 1434 kontrole. Liczba tych kontroli systematycznie wzrasta. Wzrasta też liczba nakładanych mandatów. W porównaniu do 2024 roku liczba nałożonych mandatów wzrosła o 7%. Widzimy, że ten stan sanitarno-higieniczny, te takie bieżące zaniedbania wciąż się pojawiają w lokalach gastronomicznych. Niemniej jednak żywimy nadzieję, że nasze akcje edukacyjne zapobiegną temu i wyszliśmy z inicjatywą takiego webinaru dla przedsiębiorców, żeby przygotowali się jeszcze przed sezonem do tego, aby te lokale były już odpowiednio urządzone, przygotowane na ewentualne kontrole inspekcji sanitarnej.
1: Mówi Pani ogólnie o lokalach gastronomicznych, ale to ja dopytam o szczegóły. Jakie miejsca są najczęściej kontrolowane przez podkarpacki sanepid?
0: Przede wszystkim zwracamy uwagę na zakłady żywienia zbiorowego, tam gdzie najwięcej osób się stołuje, czyli restauracje, ale też zakłady małej gastronomii. Kontrolujemy także obiekty ruchome, tak zwane food trucki, które przyjeżdżają na różnego rodzaju pikniki, eventy czy imprezy plenerowe, ale również takie stoiska regionalne, gdzie tutaj może dochodzić do jakiegoś przerwania łańcucha chłodniczego albo niezachowania właśnie tych reżimów sanitarnych z uwagi na to, że dostęp wody tutaj jest utrudniony. Kontrolujemy też automaty do lodów, wytwórnie ciast i lodów, ponieważ to jest asortyment taki wrażliwy mikrobiologicznie. Szczególnie skupiamy się na tych lodach. W tym roku planujemy pobrać aż o 230 próbek więcej ponad plan, z racji tego, że widzimy faktycznie, że lody z automatu są takim wrażliwym asortymentem, ponieważ odnotowujemy skażenia enterobakteriace takimi patogenami, które świadczą o niezachowaniu warunków i reżimu sanitarnego właśnie w tych automatach.
1: Czyli jest ryzyko salmonelli, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Niemniej jednak mam nadzieję, że kontrole wzmożone, zintensyfikowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przy

0: dokumentację potwierdzającą stan zdrowia personelu, żeby to personel nie był źródłem zakażenia właśnie przygotowywanej żywności, ale też warunki przechowywania żywności czy już przygotowanych potraw, ponieważ no, te warunki przechowywania są niezmiernie istotne, ponieważ mamy taką strefę zagrożenia właśnie, gdzie patogeny najlepiej się rozwijają, czyli jest to zakres temperatur od 4 do 63 stopni. Stąd jest właśnie takie istotne, żeby żywność przechowywać albo w niskich temperaturach, albo odpowiednio obrabiać ją termicznie.
1: A czy sprawdzacie również pochodzenie produktów?
0: Tak, jak najbardziej. Jest to tak zwana zasada traceability, śledzenia produktu. Inspektorzy sanitarni sprawdzają, skąd przedsiębiorca ma dany asortyment. Czy dajmy na to, mięso nie pochodzi z jakichś nielegalnych ubojni? Skąd dajmy na to ma grzyby? Czy te grzyby na przykład mają atest odpowiedni? Więc tutaj jak najbardziej źródło pochodzenia surowców jest kontrolowane.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają właściciele lokali?
0: Najczęściej są to takie bieżące zaniedbania sanitarno-higieniczne, ale też obserwujemy, że jest żywność przeterminowana, wprowadzanie do obrotu środków właśnie spożywczych po upływie czy terminu przydatności do spożycia, czy daty minimalnej trwałości. No i takie bieżące zaniedbania, ale też no, zaniedbywanie obowiązków w zakresie dokumentowania i monitorowania temperatur, czyli tutaj system HACCP, czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
1: Czy zdarzają się sytuacje naprawdę niebezpieczne dla zdrowia klientów?
0: Czasami tak, niemniej jednak teraz coraz bardziej są przedsiębiorcy uwrażliwiani na to, że są jakby elementem tego łańcucha w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podnosimy tą świadomość, edukujemy przedsiębiorców, żywimy nadzieję, że właśnie ta świadomość będzie wzrastała. Niemniej jednak, szanowni państwo, bezpieczeństwo żywności to nie tylko kwestia przedsiębiorców, to bezpieczeństwo żywności też jest w naszym interesie jako klientów czy konsumentów, a zaczyna się to bezpieczeństwo żywności od takich prostych, prozaicznych wręcz czynności, jak systematycznego mycia rąk, więc ta czystość rąk jest niezwykle istotna, a taka błaha i podstawowa czynność. No i odpowiednie przechowywanie, czy to środków spożywczych, nawet gdy idziemy na zakupy do sklepu spożywczego, żeby te zakupy nie były przechowywane w nagrzanym samochodzie, jeżeli nawet na wynos zamawiamy jakieś danie, żeby to danie też nie było przechowywane w nagrzanym samochodzie. No tutaj odpowiedzialne decyzje zaczynają się i od konsumentów, i od przedsiębiorców.
1: Wspomniała Pani chwileczkę wcześniej o food truckach, że również je kontrolujecie. Czy one są trudniejsze do skontrolowania niż na przykład tradycyjne restauracje?
0: Te food trucki przede wszystkim są na imprezach plenerowych, więc no tutaj jeżeli inspekcja sanitarna jest obecna na jakiejś imprezie plenerowej, w związku z tym ma możliwość skontrolowania no, większą liczbę tych obiektów gastronomicznych. Niemniej jednak te food trucki, no to widzimy, że jest to mała powierzchnia. Na tej małej powierzchni też muszą być odpowiednie warunki temperaturowe zachowane. Personel musi też mieć możliwość umycia rąk czy skorzystania z toalety, więc tutaj musi organizator takiego eventu też zapewnić właśnie toalety dla tych przedsiębiorców, dla tych sprzedających. Tutaj nie ma za bardzo różnicy, czy jest to kontrola właśnie food trucku czy restauracji. Wiadomo, że tu jest mniejsza powierzchnia, restauracja z uwagi na to, że jest to większy lokal, więcej pomieszczeń, no też jest więcej zagrożeń.
1: Wspomniała Pani wcześniej o lodach, że to jest taki dosyć wrażliwy produkt, na niego zwracacie szczególną uwagę. Skąd bierze się w ogóle ryzyko salmonelli w lodach? To może wynikać?
0: Jest to produkt tego wysokiego ryzyka mikrobiologicznego, ponieważ lody zawierają wodę, białko, cukry, czyli jest to idealne środowisko do rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Proces produkcji obejmuje wiele etapów, w których no, może właśnie dojść do skażenia. A więc tutaj istotna jest właściwa jakość surowców, na przykład mleka. Determinantem jest to, żeby utrzymywać cały proces produkcyjny w należytej higienie i właściwych warunkach sanitarnych, żeby to przebiegało, ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, gdzie odnotowujemy właśnie brak higieny tych

0: urządzeń czy nieprawidłowe mycie automatów do lodów, ale też zdarza się przerwanie łańcucha chłodniczego. Istotne jest też, aby przedsiębiorcy pamiętali, że w razie jakichś zdarzeń typu brak prądu, żeby te urządzenia chłodnicze monitorować, bo istotne jest to, aby te lody nie były powtórnie zamrożone, ponieważ to naprawdę jest wysokie ryzyko zatrucia pokarmowego.
1: Czyli lody gałkowe są bezpieczniejsze niż te lody z automatu?
0: To zależy od przedsiębiorców, jak dbają o te maszyny do produkcji lodów, o te automaty. Więc no tutaj myślę, że dołożą należytej staranności przedsiębiorcy, aby w tym roku sytuacja uległa poprawie. Mamy nadzieję, że nie będzie aż tylu zakwestionowanych próbek lodów, co w ubiegłym roku, ponieważ w ubiegłym roku zakwestionowaliśmy 11% z pobranych próbek. Także mam nadzieję, że wczesne wykrywanie zagrożeń spowoduje wyeliminowanie właśnie tego ryzyka.
1: 11%, no to całkiem sporo. To proszę mi powiedzieć, jak taki konsument zwykły jak ja na przykład może zauważyć coś niepokojącego w lodach? Da się w ogóle to jakoś wychwycić?
0: Nie no, patogenów nie widzimy gołym okiem, prawda?
1: Wiadomo, no
0: prawda?
1: Właśnie, więc jak sobie z tym poradzić ewentualnie, żeby
0: zwracajmy przede wszystkim uwagę na czystość danego lokalu. I to nie chodzi, czy to jest jakiś punkt właśnie, gdzie jest automat z lodami, czy to jest restauracja. Zwracajmy uwagę na otoczenie zakładu, zwracajmy uwagę też na czystość personelu, czy ten personel nam podaje lód w wafelku przez odpowiednie zabezpieczenie, jakiś papierek, żebyś nie podawał bezpośrednio gołą ręką, gdzie za chwilę przyjmie na przykład pieniądze od klienta, więc na takie drobne szczegóły zwróćmy uwagę. I pierwsza zasada, jeżeli widzimy, że pod danym lokalem jest naprawdę duża kolejka, jeżeli tam jest częsta rotacja, to naprawdę taki lokal jest godny polecenia, bo wiemy, że ta rotacja środków spożywczych tego asortymentu jest częsta i wtedy jest mniejsze ryzyko, że jest ten środek spożywczy czy to konkretne danie przechowywane przez długi czas, co oczywiście sprzyjałoby namnażaniu się drobnoustrojów.
1: Jak pani mówiła o tych pieniądzach i o tych lodach, to sobie przypomniałem kilka sytuacji ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa. Jak pani podawała lody, potem tą samą ręką brała te pieniądze i potem kolejnemu klientowi znowu podawała lody.
0: Dokładnie
1: tą samą ręką.
0: Tak.
1: No i tutaj te bakterie tak krążą, przemieszczają się i to rzeczywiście stwarza duże zagrożenie. A jak często pobierane są próbki lodów do badań?
0: W ciągu tej całej akcji pobierzemy dodatkowo 230 próbek. No tutaj tej częstotliwości tak nie możemy wskazać, więc kontrole są niezapowiedziane, ale myślę, że przedsiębiorcy, którzy działają w branży spożywczej, powinni być przygotowani na taką ewentualność. Oczywiście no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie u wszystkich przedsiębiorców te lody pobrać. Przedsiębiorcy w ramach takiej kontroli wewnętrznej i własnych działań systemu HACCP, dobrze zarządzanego i prowadzonego, powinni sami też legitymować się przed sezonem, aby takie badania laboratoryjne posiadać. Więc no tutaj przedsiębiorcy mam nadzieję, że też dołożą należytej staranności, żeby faktycznie zadbać o to, żeby ta partia taka pilotażowa, żeby te lody były zbadane jeszcze przed sezonem.
1: No dobrze, to teraz odejdźmy troszeczkę od lodów i przejdźmy do ubiegłorocznej edycji waszej akcji. Wspomniała pani już o danych, ile tam było tych kontroli i tak dalej, a ja chciałem zapytać, jakie były najpoważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas ubiegłorocznej akcji LATO prowadzonej przez Podkarpacki Sanepid?
0: Najczęstsze uchybienia to nieprzestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych, jak zawsze i corocznie podczas każdej naszej akcji. Tutaj najwięcej tych nieprawidłowości odnotujemy i uchybień. Niemniej jednak widzimy też kwestie związane właśnie z dokumentacją, że jednak pośpiech i rotacja klientów no, nie sprzyja temu, żeby pracownik zadbał o odpowiednie zapisy. Więc jeśli możemy tutaj doradzić, to warto jeszcze przed otwarciem dla klientów w lokalu, żeby personel zadbał o to, żeby spisać te temperatury. Są one naprawdę niezwykle istotne z racji tego, że to przedsiębiorca jest w stanie wtedy udowodnić nam, że jego asortyment i jego produkt był przechowywany w odpowiednich warunkach temperaturowych. Jeżeli będzie jakiekolwiek zatrucie, bo przecież dobrze widzimy nawet, że klient to tu zje lody, tutaj pójdzie na pizzę, w innym lokalu pójdzie na obiad i teraz nagle poczuje się źle pod wieczór. I teraz kwestia, co mu zaszkodziło.
1: No właśnie.
0: W którym lokalu się zatruł. Więc no tak jak mówię, to jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, żeby mieli tą świadomość, że te zapisy to są na ich obronę i oni będą mogli się wylegitymować tymi zapisami, że faktycznie dochowali tej należytej staranności przy produkcji żywności, żeby była ona bezpieczna dla konsumentów.
1: Czy w ubiegłym roku zdarzały się jakieś przypadki zamknięcia lokali?
0: Tak, zamknięcia lokali były, niemniej jednak było to podyktowane tym, że wykryliśmy właśnie w lodach bakterie enterobakteriace, które stanowią o zaniedbaniach właśnie takich higienicznych w procesie produkcji. Z racji tego były właśnie lokale unieruchamiane i przedsiębiorcy byli zobligowani do tego, żeby przeprowadzić proces mycia dezynfekcji. Później oczywiście no już po badaniach lodów kolejnych, jeżeli ta partia wyszła już dobrze bez tych chorobotwórnych patogenów, wówczas lokal już ponownie mógł działać.
1: Okej, podkarpacki sanepid nie tylko zamyka lokale, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale również nakłada kary finansowe na tych, którzy no, nie stosują się do tych przepisów, którzy je łamią. Proszę powiedzieć, w ubiegłym roku jaka była najwyższa kara? Ma Pani takie dane?
0: To znaczy się, jeżeli chodzi o mandaty, to mandaty wynoszą do 500 zł za jedno przewinienie. Jeżeli tych przewinień oczywiście więcej będzie, no to za każde przewinienie wiadomo, że można adekwatną karę pieniężną w postaci grzywny i mandatu nałożyć. Niemniej jednak, oprócz takich bieżących zaniedbań, za które jest nakładany mandat, czyli te zaniedbania sanitarno-higieniczne, czy wprowadzanie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych, również ma inspekcja sanitarna, a zwłaszcza wojewódzki inspektor sanitarny, możliwość nałożenia kar finansowych. Niemniej jednak jest to już w drodze postępowania administracyjnego prowadzone i tutaj tak zwane delikty administracyjne, czyli takie zaniedbania, które faktycznie mają wyższą rangę i te zaniedbania to przykładowo działanie bez decyzji takiej zezwalającej, bez decyzji zatwierdzającej właściwego miejscowo inspektora sanitarnego, bo wtedy lokal nie jest oceniony pod kątem spełnienia warunków sanitarno-higienicznych, które obligują go do tego, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo żywności i wtedy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia takiej kary finansowej. Tutaj już te kary finansowe to są nakładane w wyższych kwotach, więc tutaj no, dolegliwość może być naprawdę dotkliwa, ponad 200 tysięcy, taki maksymalny wymiar kary nawet może być za faktycznie jakieś zaniedbania, typu utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli inspekcji sanitarnej, więc tutaj w przypadkach takich już faktycznie uniemożliwienia kontroli, oprócz tego, że będzie mogła być taka wysoka kara nałożona, również możemy sporządzić wniosek do sądu i wówczas już sąd też może tutaj ukarać takiego przedsiębiorcę, więc no nie wpuszczenie sanepidu przede wszystkim jest nieopłacalne dla przedsiębiorców.
1: No Taro, 200 tysięcy, no to jest kupa kasy, że tak powiem.
0: Tak, no tutaj wiadomo, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, są zaznajomieni z przepisami prawnymi i nawet lepiej jest, prawda, ten mandat zapłacić, aniżeli no nie wpuścić inspekcji sanitarnej na kontrolę, czy opierać się przed wydaniem próbek do badań laboratoryjnych. Więc tutaj też za niewydanie próbek do badań laboratoryjnych również można można to potraktować jako utrudnianie kontroli i może być też nałożona kara finansowa. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, ale takie ewentualność przewiduje ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
1: A były takie sytuacje na Podkarpaciu?
0: Były, oczywiście, że się zdarzały.
1: A także, że ktoś zapłacił 200 tysięcy?
0: Aż 200 tysięcy nie. Najwyższą karę, jaką żeśmy nałożyli, było 50 tysięcy.
1: Okej, czyli to jeszcze nie jest ten taki najwyższy.
0: Tak, nie. Oczywiście, no,

0: wojewódzki inspektor sanitarny jest obowiązany do tego, prowadząc postępowanie administracyjne, żeby rozważyć wszelkie okoliczności, prawda, tego popełnionego deliktu administracyjnego, ale i też okoliczności prowadzenia przez danego przedsiębiorcę jego działalności gospodarczej. Czy, dajmy na to, był to incydentalny przypadek, czy to jest już recydywa, czy, dajmy na to, posiada więcej lokali gastronomicznych i w tych lokalach też są zaniedbania, więc no tutaj musimy miarkować tą karę.
1: A gdyby pani miała tak powiedzieć ze swoich własnych obserwacji, czy sytuacja z roku na rok poprawia się, czy pogarsza, jeżeli chodzi o tą świadomość restauratorów, o te kontrole?
0: Mam nadzieję, że w tym roku będzie większa świadomość, dlatego wyszliśmy z inicjatywą i w ubiegłym roku, i w tym roku, właśnie z tym bezpłatnym webinarem, który miał miejsce 27 kwietnia, więc tak tuż przed właśnie tą majówką, żeby uczulić przedsiębiorców, jakie są ryzyka, jakie jest zagrożenia, ale też jak się uchronić przed potencjalnym właśnie zatruciem pokarmowym. Więc mam nadzieję, że w tym roku naprawdę przedsiębiorcy postarają się i tutaj żadnych kar finansowych nie będzie, a jakieś drobne zaniedbania oczywiście zawsze się zdarzają, więc no tutaj to oczywiście no jest jakby wliczone w to, że taka kontrola może się faktycznie skończyć jakimś mandatem, ponieważ no przy dużej rotacji, prawda, klientów, no i przy małej ilości personelu obsługującego, no takie zaniedbania wiemy, że się zdarzają i czasem no niestety są nieuniknione, bo widzimy, że przedsiębiorca też sam nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć w danym lokalu, ale też no przede wszystkim musi tutaj taką kadrę mieć profesjonalistów i przeszkolić ich odpowiednio, żeby nie musiał tych kar finansowych płacić.
1: Okej, to teraz załóżmy, że jest taka sytuacja. Jesteśmy na wakacjach w Przemyślu, w Bieszczadach, nie wiem, pod Rzeszowem czy w Stalowej Woli, wszystko jedno gdzie, na Podkarpaciu. No i widzimy, że jakiś lokal według nas łamie pewne zasady, nie spełnia tych norm. Czy możemy o tym jakoś powiadomić sanepid?
0: Tak, jak najbardziej, niezależnie od tego, gdzie będziemy, czy gdzieś na wakacjach na Pomorzu, czy jak pan redaktor wspomniał, w Stalowej Woli, w Przemyślu, czy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, czy w Bieszczadach, zawsze wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać, ponieważ jeżeli będziemy milczeć i no nie będziemy chcieli tego zgłosić, może ktoś inny się rozchorować, dziecko czy osoba starsza, a wiadomo, że to jest taka grupa klientów bardziej wrażliwa na wszelkiego rodzaju właśnie takie dolegliwości. W związku z tym no, u takich osób może się zwykłe zatrucie pokarmowe skończyć w szpitalu. Więc nie przymykajmy oczu na jakieś zaniedbania, zgłaszajmy wszelkie nieprawidłowości do inspekcji sanitarnej. Na naszych stronach internetowych dane kontaktowe są. Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie możemy dane kontaktowe do wszystkich 20 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli naszych jednostek takich podległych na terenie całego województwa znaleźć. Ponadto mamy taką dedykowaną platformę e-sanepid, gdzie również można anonimowo, co też dla większości klientów jest ważne, anonimowo można zgłosić wszelkie uchybienia i to nie musimy się teraz obawiać, prawda, gdzie muszę zgłosić, czy do właściwego powiatowego zgłoszę te zaniedbania. Wtedy już na tej platformie już te zgłoszenia są przypisywane do danej jednostki organizacyjnej, która powinna dane zgłoszenie podjąć i się nim zająć.
1: Jak szybko sanepid reaguje na takie zgłoszenia?
0: Oceniamy ryzyko potencjalnych zagrożeń. Wiadomo, jeżeli ktoś nam zgłosi zaniedbania w lokalu, gdzie faktycznie jest żywienie zbiorowe otwarte, więc wtedy dobrze wiemy, że skala tego potencjalnego zatrucia może być większa. W związku z tym no, działania podejmujemy od razu. Gdy są to błahe jakieś zaniedbania, możemy to zweryfikować podczas bieżących kontroli. Niemniej jednak istotne jest to skala, prawda, oraz kwestia tego, czy to zagrożenie wpłynie na potencjalnych konsumentów i może wywołać zatrucie bądź zakażenie pokarmowe.
1: To już pytanie na koniec takie bardziej lajtowe mam. Czy po latach pracy kontrolę sanepidu jest w stanie spokojnie zjeść na mieście?
0: Tak.

0: najbardziej, oczywiście. Także spokojnie, tutaj no, inspekcja sanitarna w województwie podkarpackim działa skrupulatnie. Szanowni Państwo, no mamy tutaj przecież Bieszczady, rejony turystyczne, Zamek w Łańcucie, więc wiemy dobrze, że tutaj dużo mamy turystów, przyjeżdżają również grupy zorganizowane. Teraz nawet jeszcze rok szkolny się nie skończył, więc Iwonicz, Zdrój, Rymanów, Zdrój, różne zielone szkoły są przecież, dzieci wyjeżdżają na zorganizowane wycieczki, więc tutaj no, inspekcja sanitarna jest uczulona, aby właśnie w tych miejscowościach turystycznych działać prężnie i nie tylko karać przedsiębiorców, ale też edukować, występować z takimi działaniami profilaktycznymi, żeby po prostu do tych potencjalnych nieprawidłowości, a również ewentualnych zatruć czy zakażeń pokarmowych po prostu nie dochodziło. Mhm.
1: A czy są takie miejsca na Podkarpaciu lub jakieś miejsce konkretne, które pozytywnie zaskakuje standardami?
0: Myślę, że tak, z roku na rok. No, coraz więcej obserwujemy właśnie na eventach różnych, w tych takich plenerowych namiotach czy budkach różnych, no zdecydowaną poprawę, więc tutaj organizatorzy takich imprez plenerowych już dbają o to, żeby zapewnić taką bieżącą wodę, więc żeby tutaj nie było problemów z tą podstawową funkcją, czyli myciem rąk właśnie dla tych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy obsługują właśnie takie imprezy eventowe, więc tutaj jak najbardziej pozytywnie to oceniamy.
1: A jak reagują na Was właściciele lokali gastronomicznych czy też punktów z przekąskami? Raczej współpracują z Wami, czy zdarzają się tak, jakieś incydenty, że na przykład ktoś na Was wyjdzie i z pięściami chce się rzucać?
0: Nie, no aż takich incydentów nie było. Niemniej jednak mamy też przedsiębiorców, którzy sezonowo działają, zwłaszcza prawda w Bieszczadach, Solina, Polańczyk. Są przedsiębiorcy z całego kraju, którzy tą działalność sezonową prowadzą w tamtych rejonach. Niemniej jednak no, nasi rodzimi przedsiębiorcy już wiedzą, że inspekcja sanitarna właśnie w okresie letnim przeprowadza wzmożone kontrole, są przyzwyczajeni do tego, wiedzą też doskonale, że te kontrole są niezapowiedziane i kontrole mogą być nawet po południu czy w dni wolne od pracy, właśnie jak było podczas tego weekendu majowego. I już wiedzą, że inspekcja sanitarna dokłada wszelkiej staranności, żeby nie tylko skontrolować ich zakład, ale żeby im też pomóc, wskazać na co zwrócić uwagę. Więc no, nie tylko jesteśmy policją sanitarną i tutaj odchodzimy już od takiego wizerunku, ale bardziej wychodzimy naprzeciw właśnie z takimi działaniami edukacyjnymi, żeby uświadomić właśnie nie tylko przedsiębiorcom, ale zwykłym konsumentom, jak się ustrzec tym zakażeniom, prawda, i nie zachorować na salmonellozę, czy uchronić się przed WZW typu A, czyli wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Jest to tak zwana żółtaczka pokarmowa, potocznie zwana również chorobą brudnych rąk, więc tutaj apelujemy o przede wszystkim o to, żeby zachowywać takie standardy.

0: Reklama.
1: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82. www.autospektrum.pl.
3: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Rzeszów, ulica Armii Krajowej 82, www.autospektrum.pl.
3: Drift Show Podkarpacie zaprasza na jedną z największych imprez w Polsce. Skill Zone Festival. 6-7 czerwca na lotnisku w Mielcu zobaczycie profesjonalne auta driftingowe o mocach przekraczających 1000 koni mechanicznych. Strefy Supercars, Tuning, American Track oraz Old School. Największy Monster Truck, przeloty widokowe helikopterem, strefy gastro oraz rozbudowany Luna Park. Na zakończenie dnia pierwszego afterparty z DJ-em dla wszystkich. Bilety dostępne na stronie e-bilet.pl oraz w dniu wydarzenia. Mielec, 6-7 czerwca. Leclerc Rzeszów świętuje 25 lat, ale to ty dostajesz prezenty. Loteria urodzinowa trwa. Zgarnij doładowanie karty bonus na zakupy o wartości 100, 500, a nawet 1000 zł. Czekają też wspaniałe nagrody rzeczowe. Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Świętuj z nami i wygrywaj z Leclerc Rzeszów. Szczegóły w regulaminie loterii dostępnym w punkcie obsługi klienta sklepu Leclerc Rzeszów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
6: I po reklamie.

0: codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
4: I po reklamie.

0: Polska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To nie radio.
2: Radio.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: Numer 1 w Rzeszowie.

SK Rzeszów. Ain't no hesitation if you step.

0: Mam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wiesz,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I pora.